0: Muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: do promocji.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
1: Autopromocja.
2: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: mocno. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzm.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych.

0: Radiu Meteor.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

this feeling down. Let's journey now how it's supposed to be.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: Halo.
1: Witamy bardzo serdecznie. Środowy poranek. Jak zwykle was wita godzina 7.04, prawie 7.05 na zegarze.
0: I witają się z wami bardzo serdecznie zresztą
1: Mikołaj Korzycki
0: i Ziemowit Dziopa, i wkrótce również będzie się witać z wami Jula Cicha, ale dajcie jej trochę czasu. My sprawimy, żeby przez ten czas było głośno.
1: Zdecydowanie tak. I myślę, że możemy zacząć od Reptilii i Deathstrokes.

0: Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Rano Meteor.
1: Dzień dobry, ja też muszę się przywitać z tej strony, Julia Cicha. Dołączam do składu, który będzie próbował przez najbliższe 3 godziny poranek umilić. Zwłaszcza chcę go umilić dzisiejszym solenizantom. Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk i Diana mają dzisiaj imieniny, ale nie tylko.
2: No także Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata, więc super, jesteście znakomici.
3: Przez chwilę myślałem, że to jest armata, ale to jednak armata. Witamy na pokładzie, Julia, dlatego cieszymy się twoją obecnością. Jeśli chodzi o nietypowe święta, myślę, że do nich możemy przejść już niedługo, ale na razie składamy i zostajemy z tymi najlepszymi życzeniami.

0: Rano Meteor.
1: When a fire starts to burn na antenie Radio Meteor od Disclosure i za chwilę też trochę o ogniu będzie, tym razem w wykonaniu Adele, ale zanim to przejdziemy do świąt, które mamy w dniu dzisiejszym.
2: To są takie gorące święta, bo mamy dzisiaj na przykład Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze, co roku obchodzony właśnie 10 czerwca i naprawdę jest mnóstwo różnych nietypowych pozycji w kalendarzu, ale tutaj mamy do czynienia z wzywaniem jednak do łamania prawa, do pokazywania obscenicznych rzeczy. No i co, to nasze dzieci oglądają.
3: A ktoś z was chce praktykować? Sprawdzić?
1: A czy ktoś w ogóle praktykował kiedyś?
2: Myślę, że w tej kwestii jestem wierzący, ale nie praktykujący.
1: Okej, okay. Natomiast bardzo zastanawia mnie, dlaczego akurat ktoś wstał 10 czerwca i uznał, ej, a dzisiaj pojeździmy na rowerze bez ubrań, co wy na to?
3: Mnie jeszcze zastanawia, czemu akurat w dzień jazdy nago na rowerze uznali, że również możemy obchodzić między innymi Dzień Dialogu między cywilizacjami oraz Dzień Elektryka. Elektryka prąd nie tyka, może jak jeździsz nago na rowerze, to cię prawo nie dotyka.
1: Bardzo możliwe i też jeżdżąc nago na rowerze możesz nawiązywać kontakty, dialogi z innymi cywilizacjami. To też jest jakiś pomysł.
2: Jak najbardziej, no myślę, że z innymi cywilizacjami można nawiązywać dialog, jadąc nago na rowerze, jest to bardzo możliwe i często takie sytuacje miały miejsce, naprawdę nie zliczę ile razy.
1: Także może nie będziemy was dzisiaj zachęcać do praktykowania tego święta, żeby jakoś nadmiernie cieszyć się jego obecnością, po prostu posłuchajcie Adele.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wracamy do Was z wieściami z najważniejszej działki polskiej rozrywki, ale myślę również, że ogółem polskiego życia publicznego, mianowicie raperzy znowu się kłócą. I są to tym razem ważniejsi raperzy niż zazwyczaj. Jest to BDOS i Sentino. Padają dziwne strzały w tej bitwie. BDOS wreszcie odpowiedział na zaczepki chilijsko-niemieckiego wojownika, twierdząc, że zaprasza go na sesję BDSM.
1: No, patrząc na to, jacy zawodnicy dzisiaj stoją w ringu, no to jest to waga ciężka.
2: Z pewnością, a też warto dodać, że jeszcze w 2021 roku, czyli nie tak dawno, Sentino i BDOS nagrali wspólnie utwór Brak słów, no a teraz tych chyba miłych słów brakuje między nimi, chociaż zaproszenie na sesję BDSM też całkiem sympatyczne.
1: Można to różnie odebrać, aczkolwiek zaczęło się od tego, że Sentino z jakiegoś powodu zaczął ubliżać BDS-owi, zwracając uwagę na jego ponad przeciętną liczbę, która pojawia się na wadze. Chodzi o to, że nie podoba mu się jego wygląd. No, na to BDS oczywiście odpowiedział, chociażby w ostatnim utworze z paluchem, który się pojawił, i odpowiedział w dosyć konkretny sposób.
0: A to niedobrze tak ad personam rzucać. Ale no, BDS odpowiada dość skutecznie i słusznie. Twierdzi, że na kawę nie pójdzie, bo się z menelami nie zadaje.
2: O, no to przykre.
0: To już mniej sympatycznie.
2: No. To zaproszenie na sesję mogło pozostać.
1: No i wyszło też, że Sentino jest zapocony, a to może być bardzo krzywdzące stwierdzenie, bo pot nie jest fajny.
2: Ale jest też potrzebnym regulatorem różnych rzeczy w organizmie.
3: Rano Meteor.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Rano Meteor.
2: My mamy kosmiczne ambicje, dlatego przechodzimy do powołań, do kadry najnowszej misji NASA Artemis 3, która co prawda jeszcze na Księżycu nie wyląduje, ale ma być tego bardzo blisko.
3: Włochy na mundial nie pojechały, ale przynajmniej pooglądają sobie Księżyc za sprawą aż mi się coś tutaj zachrypiało z tego wrażenia. Luca Parmitano się pojawi właśnie w misji Artemis 3 jako pierwszy Europejczyk. I cóż, no misja będzie miała charakter testowy, takie różne rzeczy eksploracyjne w kosmosie, rzeczy trudne do zrozumienia, bo kosmos jest bardzo trudny do pojęcia ze względu na swoją imponującą objętość.
4: Parmitano to doświadczony astronauta, który już dwukrotnie przebywał w kosmosie. W roku 2013 wziął udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a w 2019 objął dowództwo ekspedycji 61, który wtedy stał się trzecim Europejczykiem w historii, który kierował pracami stacji orbitalnej. Także na pewno jest to spore wydarzenie dla europejskich europejskiej sieci i wszystkich znawców właśnie kosmosu. No myślę, że liczymy na to i tego życzymy, żeby ta wyprawa się udała.
2: Mamy tutaj dwóch ekspertów piłkarskich, powiedzcie mi proszę, Mikołaj i Ziemowit, czy dla Włochów niewystąpienie na mundialu będzie dostatecznie wynagrodzone przez to, że jeden z ich obywateli zobaczy srebrne kółko z nocy trochę bardziej na bliż?
3: Myślę, że z jednej strony do pewnego stopnia tak, ale z drugiej jak jakiś taki Włoch sobie pomyśli, że może mają kosmos, ale jednak na przykład Curaçao ma mundial, no to kurczę, może boleć troszkę.
4: Powiem szczerze, wolałbym mieć kosmiczny futbol na Mistrzostwach Świata, aniżeli reprezentanta kraju w kosmosie. Włochy już po raz kolejny na wielką imprezę się nie dostały, no ale przynajmniej są jakieś niespodzianki.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: My tutaj chyba troszkę nie doceniamy stabilności politycznej, jaka obowiązuje w Poznaniu. Jasne, odwołał się ze stanowiska wiceprezydent, ale w Krakowie dzieje się wręcz fame MMA świata polskiej polityki samorządowej. Do wyborów na prezydenta Krakowa po niedawnym odwołaniu prezydenta Miszalskiego wystartuje parę ciekawych postaci.
2: No jest chociażby Jan Hoffman, który był jednym z inicjatorów referendum, które doprowadziło do odwołania poprzedniego prezydenta, czyli Aleksandra Miszalskiego. Także mamy tutaj na pewno jedną już z ciekawszych postaci na samym starcie.
3: Z pewnością. Mamy również Rafała Sonika, który jest rodowitym krakowianinem, ale także możemy go kojarzyć jako kierowcę z zwycięzcę rajdu Dakar. Jest profesor Tomasz Grodzicki, jest współprzewodnicząca razem Aleksandra Owca, no i też z podobnej, że tak powiem, gałęzi politycznej Daria Gosek-Popiołek, czyli kandydatka Nowej Lewicy. Mamy również panią Mariannę Schreiber.
1: Marianna Schreiber to już bardziej kontrowersyjna postać. To ja jeszcze dorzucę do tego galimatiasu byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który zapowiedział start, chociaż jeszcze nic nie potwierdził. Oraz nie wyklucza kandydowania Łukasz Gibała, który prawie o mało co wygrał 2 lata temu z Miszalskim. A tu jeszcze nie mówimy nawet o kandydatach głównego nurtu partii, takich jak z koalicji rządzącej czy z opozycji. To są jeszcze zupełnie inni kandydaci.
2: Kraków musi być bardzo ciekawym kąskiem w takim wypadku na mapie Polski. Co prawda data przeprowadzenia wyborów nie została jeszcze ogłoszona i do tego czasu wiele się może zmienić, no ale już nie możemy się doczekać tego, co tam się wydarzy.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
6: i Dawid Koraczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
7: Wybiła ósma w Radiu Meteor.
8: Rano Meteor.
9: Godzina ósma na zegarze, parę sekund po, a już za równo pół godziny pierwszy serwis informacyjny na dziś. Jest z nami jeden z serwisantów, Ziemowit. Proszę nam, powiedz, czego można się spodziewać?
10: Można się spodziewać zmian w komunikacji miejskiej, ale takich, wow, wydaje mi się, że bardziej pozytywnych. Można się spodziewać modernizacji pewnych systemów.
9: Wow.
10: Również opowiemy o zmianach organizacji ruchu na ogrodach i upamiętnieniu bohaterów lat słusznie minionych. Powiemy także, jaka będzie pogoda dziś.
11: Słusznie minione lata?
10: No, chodzi oczywiście o okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
11: No to w takim razie nie możemy się doczekać. To wszystko już za 30 minut.

0: Mamy najnowsze doniesienia w sprawie Mai Chwalińskiej, nowej gwiazdy polskiego, jak i chyba też europejskiego tenisa. Okazało się, że jest człowiekiem.
1: I ponadto jest kobietą, jeśli dobrze zrozumiałem, tak?
2: Tak.
1: No to bardzo nas to cieszy. Koniec w takim razie informacji na dziś, nie? Okej. Okay. No wiadomo, że Maja Chwalińska osiągnęła całkiem spory sukces na zakończonym już Roland Garrosie. Niestety przegrane, ale nadal finał to osiągnięcie prawdopodobnie w skali całego życia. Teraz coraz więcej wywiadów z nią się pojawia, no i dowiedzieliśmy się na przykład, co lubi robić w wolnym czasie.
2: No i te aktywności nie są w żaden sposób kontrowersyjne, ale z jakiegoś powodu przestrzeń medialna i gracze na tej przestrzeni medialnej próbują je owiać w jakiś taki sposób, dodać jakiejś niesamowitości na siłę, chociaż Maja sama tak dość skromnie mówi, że lubi rozwiązywać krzyżówki, wyciszyć się, pobyć sama, posłać muzyki, a o swoich najbliższych tygodniach, tudzież miesiącach mówi, że będzie spać, jeść, spędzać dobry czas z przyjaciółmi, czytać książki, więc kurczę, naprawdę fajnie, fajnie.
1: Gdyby była jakaś ograniczona przestrzeń w internecie, która zostanie w pewnym momencie wykorzystana, to po takich artykułach byłbym wściekły, że ta przestrzeń jest marnowana na właśnie tego typu twórczość.
0: A jak ja rozwiązuję krzyżówki, to nikt o tym nie pisze.
2: Wygraj Roland Garrosa.
0: Rozumiem, rozumiem.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Drodzy słuchacze, jak siedzi się w studiu, to przychodzą do głowy myśli przeróżne.
1: Jak w kościele.
0: No dokładnie. I mamy takie myśli. Na przykład Mikołaj bardzo lamentuje nad stanem polskiego dziennikarstwa hokejowego.
2: Tak, hokej na trawie niestety nie wygląda tak, jak wyglądać powinien. Brak jakiejkolwiek informacji dotyczącej Final Four playoffów. Cóż, no trzeba uzupełnić tę niszę sportową i mam wrażenie, że jeśli nie Radio Meteor, to nikt tego nie zrobi.
1: Wydaje mi się, że planeta sportu dźwiga na swoich plecach cały ciężar wszystkich grzechów tego świata, ale też dzisiaj pogoda nie dopisuje.

0: Świerągowi.
1: Pogoda zawsze mi prawie przeszkadza, ale tak musi być. No w tym kraju przez pół roku jest listopad, a nawet jak jest czerwiec, tak, gdzie miałem wątpliwości, czy nie sierpień, ale jest czerwiec, to też wcale nie jest jakoś tak fajnie.
2: Także pamiętajcie, drodzy słuchacze, w Polsce jest pół roku listopad, a jak jest czerwiec, to i tak nie jest jakoś fajnie.
1: Tak.
2: Takie motto na dziś.

0: to promocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja.
3: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Godzina 8.30 już za 3 sekundy, to oznacza pierwsze wydanie Wuchty Wieści na dziś.
5: Bardzo serdecznie zapraszają Iga Górecka, a także Ziemowity Dziopa, także posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia.

0: Nowoczesna PK.
1: Zmiany w organizacji ruchu na ogrodach.
0: Poznań w hołdzie ofiarom komunizmu.
1: Pogoda na dziś.
0: System PK zostanie zmodernizowany. Dzięki zmianom możliwe będzie korzystanie z taryfy przystankowej przez płatności kartą płatniczą bądź telefonem, a to może zwiększyć liczbę jej potencjalnych użytkowników.
1: Ponadto wymianie ulegnie blisko 5 tysięcy kasowników. Zostaną zamontowane nowe, wyposażone w czytniki kodów QR. Modernizacja systemu PK będzie kosztować 38,7 miliona złotych. 22,1 miliona złotych z tej kwoty pokrywa Unia Europejska.
0: Na poznańskich ogrodach ruszają prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu przed uruchomieniem strefy płatnego parkowania zaplanowanym na 2 listopada.
1: Od 9 czerwca zmiany będą wdrażane etapami. Początkowo w północnej części osiedla, m.in. na ulicach Botanicznej, Wilkońskich, Naukowskiej, Niemcewicza i Kościelskiego. Prace obejmą przede wszystkim wyznaczenie miejsc postojowych na jezdniach i zmiany sposobu parkowania.
0: Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać wraz z pojawianiem się oznakowania. Podczas robót kierowcy muszą zwracać uwagę na czasowe zakazy zatrzymywania się. Pozostawione mimo zakazu pojazdy będą odholowywane na koszt właścicieli. Upamiętniono ofiary komunizmu. Mieszkańcy, kombatanci, samorządowcy i uczniowie spotkali się przy ulicy 27 grudnia na uroczystościach związanych z Dniem Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego.
1: Lokalizacja nie była przypadkowa. Centrum obchodów była tablica pamiątkowa upamiętniająca osoby prześladowane i zamordowane przez komunistyczny aparat represji. W latach 1945-1953 mieścił się w pobliżu Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa.
0: W ramach uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji imienia Hipolita Cegielskiego przygotowali program poświęcony pamięci bohaterów tamtego okresu.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
3: Tak zwany charakterystyczny grzmot, ale długo nie usłyszymy go na ulicach Poznania i w różnych miejscach też okolicznych. Dzisiaj tylko 19 stopni, tylko bo przyzwyczailiśmy się do wyższych temperatur i niestety słońca też, podobnie jak grzmotów, nie zobaczymy. Cały dzień będzie pochmurnie.
0: Mogą być przelotne opady w trakcie dnia, a w nocy będzie padać trochę więcej, ponieważ aż całą noc zapowiadane są opady. Wyjdzie jednak troszkę wieczorem słońce zza chmur.
3: Kłamałem.
0: Zachmurzony nadal będzie, ale będzie się przebijać słoneczko. Wiatr słaby w porywach do 15 km na godzinę i ciśnienie 1016 hektopaskali.
4: Niedobrze jest kłamać ziemowit, czy to przez niskie ciśnienie, czy może jednak o twojej opinii na temat pogody, że ci się nie podoba, też kłamałeś?
3: Nie, pogoda mi się nie podoba. Pogoda mi się bardzo rzadko podoba. Aczkolwiek no tutaj te kłamstwa były spowodowane taką po prostu chęcią, że nie zawsze można być dobrym człowiekiem.

0: dużo ludzi ma alergie różne i chciałem się zapytać, jakie na przykład wy macie, albo jaki na przykład bardzo wy byście bardzo nie chcieli mieć. Na co w sensie?
1: Mi zawsze wymawiano, że mam alergię na czekoladę, ale generalnie te testy tam z histaminą i w ogóle mi dość średnio wychodziły, bo miałem za dzieciaka paniczny lęk przed igłami, więc mi wszędzie wychodziło uczulenie na kurze i pyłki i w ogóle nie wiadomo co.
0: Jakaś rada dla osób, które mają takie uczulenie?
1: Nie mieć.
0: Okej, okay, dobrze, słamy kolejnego.
2: No ja nie będę wymieniał na co mam alergię, bo moglibyśmy nie skończyć do godziny 10. Prościej jest wymienić, na co nie mam alergii. Natomiast czy jakieś rady mam? Inaczej, na pewno mam alergię na głupoty, na gadanie głupot i wtedy na przykład nie można się spotykać z takimi znajomymi jak chociażby współprowadzący Ziemowit. Natomiast jeśli chodzi o tamte alergie, no to trudno jakieś rozwiązanie wystosować.
1: Aż jestem w szoku, że nie dostałeś wstrząsu anafilaktycznego co tydzień.
2: No, grunt to się dobrze zabezpieczyć, tak? Lekarstwa przed, lekarstwa po. No i wtedy da się przeżyć. Mam nadzieję, że ta odpowiedź cię usatysfakcjonowała.
0: Nie, dlatego że, no ja mówię prawdę. Ostatnio tylko skłamałem raz, temu, ale tak to mówię prawdę. Ja mam różne alergie, ale nikomu nie powiem jakie. A teraz Madonna pośpiewa.

Rano Meteor. Słuchasz Radia Meteor.

0: ważni profesorowie są odwoływani ze stanowisk w Toruniu. Dzieje się to na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ważni nie tylko przez swoją renomę, ale też ważni z nazwiska, bo taki los spotkał profesora Tomasza Ważnego.
1: No przykra sytuacja, profesor Tomasz Ważny nie podał badań lekarskich mimo kilku wezwań i doktor Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK, no tak to da się rzeczowo wytłumaczyć, że bez badań lekarskich nie można dopuścić pracownika, niezależnie od tego, jakie ma osiągnięcia na koncie, a sam profesor odpowiada, że to brzmi jak żart, że przecież jest ważny, że na świecie go szanują. I cóż, no mamy spór niby o fundamentalną rzecz, bo niby prawo jest równe dla każdego, ale no z drugiej strony jednak profesor znany na całym świecie. Co tu zrobić?
0: On sam ironizuje, że jest zapewne pierwszym profesorem w historii UMK wyrzuconym dyscyplinarnie za niewykonanie w terminie obowiązkowych badań i sam przekonuje, że ich nie odmówił. 26 marca otrzymał informację o ich konieczności. 17 kwietnia umówił się na wizytę na 22 maja. W takim tempie to pewnie jeszcze miesiąc później by faktycznie dostał tą wizytę.
1: Pewnie tak.
2: Patrząc na to, co też dodał, że przed wykonaniem badań okresowych został wyrzucony z pracy z powodu niewykonania badań okresowych, po czym wycofano to zlecenie i nie mógł wykonać badań okresowych. Jest to dosyć zawiła sytuacja, dosyć ciekawa, natomiast jak sam profesor wskazuje, już przestał i poddał się i nie próbuje tego zrozumieć. Dosyć zawiłe działanie ze strony uczelni.
1: Trudno zrozumieć, lepiej się kawusi napić, tak jak pan Szafter zaśpiewał.

0: To był Dawid Podsiadło, a teraz będzie troszkę o niedźwiedziu. Nawet o niedźwiedziach, które terroryzują Japonię.
1: W japońskim mieście Utsunomiya, leżącym na północ od Tokio, na wyspie Honshu, zdecydowano się na radykalny krok, bowiem 94 szkoły zostały zamknięte po tym, jak około pół kilometra od jednej z nich zauważono niedźwiedzia.
2: No i po co w sumie? Bo...
1: Po co niedźwiedzia zauważono?
2: Nie, no, po, no nie, no, bo szkoły, po co szkoły zamknięto tyle? Bo to dla mnie jest niepoważne trochę. Potem dzieci nic nie wiedzą. Azjatycki niedźwiedź himalajski, dokładnie chodzi o ten gatunek niedźwiedzia. Pojawiły się filmiki w internecie, jak ten niedźwiedź przebiega przez ulice, na których mieszkają ludzie. Japończycy to są ludzie i oni byli spanikowani obecnością tego zwierzęcia. No i zdecydowano się właśnie, żeby te szkoły zamknąć. I nie wiem, bo
0: dziękujemy
2: jak
0: za...
2: się dzieci nauczą.
0: Dziękujemy za wyjaśnienie prawnego statusu Japończyków. I to jest w ogóle przykre, że jak cię zauważają w mieście, to od razu zamykają wszystkie szkoły. Jakby wy byście się czuli, jakby tak było. Wchodzicie do jakiegoś, nie wiem, Pelplina albo Stęszewa i po prostu wszystkie szkoły zamykają na wasz widok.
2: No strasznie przykre by mi było. A w Polsce dzików jest ostatnio co niemiara i szkół nie zamykają.
1: No, dziki, a niedźwiedzie to dwa różne światy, mam wrażenie, natomiast był to jeden z 42 tysięcy tychże zwierząt, które na tej wyspie żyją, także jest szansa je spotkać, nawet całkiem spora i to coraz większa z upływem czasu. Natomiast oczywiście nikomu nie życzymy takiego spotkania twarzą w twarz, może ono się skończyć niezbyt przyjemnie. No, wiadomo, niedźwiedzie pojawiają się w miastach, bo łatwiej o pokarm, no ale tego niedźwiedzia chyba nikt nakarmić nie chciał.
0: Ale sytuacja moim zdaniem nie jest taka czarno-biała. Twój normalny

0: Radio Meteor.
1: Dobre wieści, ale nie dla wszystkich.
2: Nie dla wszystkich.
3: Tam za kogo nie są
2: dobre? Dla wszystkich będą za 22 minuty.
1: Też dla kibiców KKS-u Kalisz na przykład to nie są dobre newsy, bo po województwie wielkopolskim będzie pędził pociąg mistrzowski w barwach Lecha Poznań z pięknym hasłem mistrz kolejosz i będzie się przytaczał właśnie po całym pięknym regionie na pociągu sylwetki legend Lecha Poznań, także architektów tego Mistrzostwa Polski, które udało wywalczyć się w tym sezonie. Więc Koleje Wielkopolskie i Lech Poznań, ich współpraca jest, co staje się coraz głębsza, coraz mocniejsza.
3: A kibice KKS-u Kalisz to jest jakiś maruderzy z Łośnicy? Zazdrośnicy?
1: Wiesz co, jest taka przyśpiewka Wielkopolska bez Kalisza, to akurat są takie historyczne konotacje, ale no KKS Kalisz ma zgodę z Widzewem Łódź.
2: A to jest niewybaczalne w Poznaniu.
1: Problemy.
2: Natomiast warto też wspomnieć, że skład w takiej wersji będzie przez około rok kursować po regionie. Jak to się można ładnie stwierdzić, pociąg będzie sunął po torach. Bardzo mi się to sformułowanie zawsze podobało. Oficjalna prezentacja dziękuję bardzo. Oficjalna prezentacja nowego malowania nastąpiła we wtorek, czyli wczoraj. No i właśnie wtedy można było po raz pierwszy podziwiać ten twór.

0: To było Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Myślę, że słowo brick jest całkiem wskazane do tematyki, którą poruszymy za chwilę. U fryzjera zatrzymano pewnego delikwenta, który miał dość spore ilości nielegalnych substancji, dokładnie 77 gramów. Samo zdjęcie nielegalnego towaru jest bardzo wdzięczne, gdyż znajduje się tam również butelka po zimnej herbacie.
1: No, wiele z nas chodzi do fryzjera dosyć regularnie, do fryzjera, do barbera, no ale jednak niewiele osób spodziewa się, że takowe atrakcje mogą nas spotkać. Jeśli zdarzyło wam się kiedyś, że siedząc na fotelu, nie wiem, przynajmniej te 30 minut czuliście, że coś was uwiera, to bardzo prawdopodobne, że wasz fryzjer również nielegalne substancje przetrzymuje.
2: Tak jest, no to jest, jak widać, popularny sposób magazynowania amfetaminy, czyli fotel w salonie fryzjerskim, taka białogardzka moda, i w tejże sprawie zatrzymano 35-letniego mężczyznę. Póki co jeszcze niewiele wiemy, ale oczywiście dysponujemy bardzo wdzięcznymi zdjęciami wielu ciekawych konstrukcji, jak właśnie wspomniana przez Julę butelka po napoju typu iced tea z jakimiś takimi dziurkami zrobionymi. Na pewno kreatywności nie brakuje i w sposobie przechowywania i w miejscu, w którym tenże towar, tenże ładunek znaleziono.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i

0: zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja. Rano Meteor.

Meteor. Godzina 9:30 na zegarze, to oznacza drugie na dzisiaj wydanie Wuchty Wieści. Oczywiście prowadzą Ziemowit Dziopa i Iga Górecka.

0: Rezygnacja wiceprezydenta.
1: Kwiaty za odpady.
0: Otwarto regionalne centrum komunikacji.
1: Postęp w pracach na Jeżycach.
0: Jędrzej Solarski zrezygnuje z funkcji wiceprezydenta miasta Poznania. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień medialnych, których jeszcze nie potwierdza magistrat. Swoją funkcję pełni od 2025 roku.
1: Obecnie przebywa na urlopie, który ma zakończyć się wraz z końcem czerwca. Jak informuje Głos Wielkopolski, decyzja ma być spowodowana względami osobistymi, a nie sytuacją polityczną.
0: Z okazji Światowego Dnia Środowiska mieszkańcy Poznania będą mogli otrzymać pelargonie za oddanie odpadów do jednego z miejskich gratowisk.
1: Akcja Sadzonki za Odpady odbędzie się 12 czerwca, a na uczestników czeka łącznie 600 kwiatów, po 200 w każdym punkcie. Obowiązuje jednak zasada jedna osoba, jedna roślina.
0: Organizatorzy podkreślają, że nie ma znaczenia ilość ani rodzaj oddawanych odpadów, o ile są one przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Akcję organizuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
1: Oficjalnie otwarto Regionalne Centrum Komunikacji, drugą tego typu placówkę w Polsce. Od wczoraj działa przy ulicy Hallera, która wspiera z osobami niepełnosprawnościami słuchu, mowy i wzroku, a także osoby w spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.
0: Placówka oferuje m.in. tłumaczenia na język polski migowy, stacjonarnie i online, usługę SOS w nagłych sytuacjach, wsparcie tłumaczenia przewodnika dla osób głuchoniewidomych oraz komunikację alternatywną i wspomagającą dla osób niemówiących. Przygotowuje także dokumenty w dostępnych formatach, takich jak alfabet Braille'a, wersje audio czy teksty łatwe do czytania i zrozumienia.
1: Centrum jest częścią ogólnopolskiego projektu zakładającego utworzenie sieci 16 takich placówek, które mają ułatwiać osobom ze szczególnymi potrzebami codzienne porozumiewanie się i załatwianie spraw.
0: Postępują prace na Jeżycach. Trwa remont ulicy Wawrzyniaka na odcinku pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Końca dobiegają prace związane z jezdnią. Zakończyła się także większość prac związanych z infrastrukturą podziemną.
1: Już wcześniej zakończono roboty w zakresie przebudowy instalacji wodociągowej. Docelowo ten odcinek jezdni pokryje kamień i powstanie także połączenie do trasy rowerowej biegnącej ulicą Bukowską.
0: Na ślepym zakończeniu ulic powstanie skwer z nową zielenią, a także ławki i stojaki rowerowe.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja.
7: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
8: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
9: Radio Meteor.

0: Wracamy do Was z cotygodniowym segmentem motoryzacyjnym, gdzie przyglądamy się najciekawszym ofertom dla fanów motoryzacji, motoryki, samochodów i innych pojazdów czterokołowych.
1: To może dzisiaj ja rozpocznę. Mam przygotowane 3 ogłoszenia. Pierwsze to Citroen C5 za 800 zł. Cały tył, stan idealny. Mam także drzwi, fotele i inne części z tego modelu. Problem polega na tym, że na zdjęciach nie widać tyłu, więc w ogóle z całej karoserii tyłu brakuje. Nie wiem, co oznacza w takim razie stan idealny. Przechodzimy dalej. Renault Scenic 1.9. I tak, auto jest na chodzie, służyło do jazdy po mieście, super. Do zrobienia wtryski, lewa przednia sprężyna, przez co samochód jest przechylony na lewą stronę i jeździ i przy jeździe obciera nad kole. Więc jeśli kierowca byłby troszeczkę bardziej przy kości, to obawiam się, że auto mogłoby szorować w ogóle po ulicy. Natomiast ogłoszenie numer 3. Sprzedam Opla Zafirę z 2003 roku. Auto rodzinne, przestronne i bardzo praktyczne. Idealne na ryby, grzyby czy budowę. Samochód sprawny, check engine pali się od 6 lat, ale nie ma to wpływu na pracę silnika. Pracuje równo, ABS raz się pali, a raz nie. Palą się natomiast poduchy po uderzeniu w tył. Także obawiam się, że za 1999 zł znajdziecie lepsze okazje.
0: Chociaż... A to drogie, o drogo, jak na nasz segmencie.
1: No, bardzo drogo, chociaż ten opis na ryby, grzyby czy budowę na pewno skradł nasze serca.
2: To są 3 miejsca, w które jadę tylko i wyłącznie tak naprawdę. Również przygotowałem 3 propozycje. Volkswagen Golf 1.9. Uszkodzony jak na zdjęciach. Jest takie, mam wrażenie, zdanie, które często się pojawia w segmencie motoryzacyjnym. Silnik skrzynia ok. Na zdjęciach, no, jeśli chodzi o uszkodzenie, no to widać, że cały przód, że tak powiem, jest w stanie bardzo, bardzo, bardzo złym. Tak prawie, że go nie ma. I to są tak zwane uszkodzenia jak na zdjęciach.
1: Ja mam wrażenie, że jak jest napisane zdanie uszkodzenia jak na zdjęciach, to po prostu jest takie, dobra, odklepane, wszystko sobie zobaczę.
2: Tak, tak, tak, pora na CS-a. Tak. Dacia Sandero również, 1200 zł używana, a pierwsze ogłoszenie od pana Krzysztofa, drugie od pana Mariusza, ta Dacia Sandero. Widoczne uszkodzenia na zdjęciu i filmie. Samochód niedawno zakupiony przeze mnie. Długo się nim nie nacieszyłem. Bardzo ważna autorefleksja. Współczujemy oczywiście panu Mariuszowi jego losu. Odpala, skręca, jedzie do przodu i tyłu. Czyli praktycznie robi wszystko, co powinno robić auto. Środek zadbany. Maska i tylna klapa się nie otwierają. Tutaj troszeczkę gorzej, no ale ważne, że jedzie przód, tył, prawo, lewo, odpala i skręca. No i na koniec mieliśmy użytkowników Mariusza, Krzysztofa i użytkownik Wielka Brytania nam sprzedaje drzwi, tak naprawdę.
0: Rodzina królewska.
2: To Citroena Berlingo. I to nie byłoby może jakoś bardzo dziwne, gdyby zostało to w jakiś sposób bardziej wyartykułowane, ale no w tytule ogłoszenia mamy napis Citroen Berlingo 1.6 i też tego możemy się spodziewać, ale no na zdjęciu widzimy tylko drzwi podparte o jakieś troszeczkę niezidentyfikowane konstrukcje i tylko tyle. Opis również nam zbyt wiele nie mówi. Auto zdekompletowane, sama karoseria bez dokumentów. Więcej informacji pod numerem telefonu, więc musimy zadzwonić do Wielkiej Brytanii, która zmieniła lokalizację i teraz jest w Bełchatowie.
1: Ale wiesz, że to nie jest 1.6, tylko 1.6 samochodu po prostu.
2: Może tak być, chodziło. Może tak być.
0: Czyli 6 drzwi to od razu jakby cały samochód masz. Okej. No to ja mam też 3 propozycje, także dzisiaj dużo, dużo do wyboru. Najpierw Fiat Punto rocznik 2008, w tym roku już pełnoletni, rodzaj paliwa diesel. Samochód pan, jak się nazywa, Szymon, sprzedaje jako uszkodzony za symboliczną kwotę 500 zł, bo szkoda mu go złomować. Stan na chwilę obecną. Samochód bez problemu odpala i w cudzysłowie jeździ, to znaczy skrzynia jest permanentnie zablokowana na biegu wstecznym, nie da się wrzucić ani luzu, ani innego biegu. Nie wiem, czy to jest wina skrzyni samej w sobie. Zostawia to nowemu właścicielowi taki prezencik. Lecimy dalej do Mercedesa klasy E. To już model premium, 1000 zł, też kwota nie przelewki. Klasyczne przestronne wnętrze, topowy silnik 2,7 litra CDI i komplet kół zimowych. Za taką cenę to jest naprawdę luksusowy wybór. Oraz jeszcze na sam koniec Mazda 1.21 w ofercie. Pan sprzedawca z Kent, ta Amadeusz oferuje kolor szary, 4 drzwi, 5 miejsc siedzących, wspomaganie kierownicy i napęd na przednie koła, ale wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu trzeba potwierdzić u sprzedawcy.
1: Cieszymy się, że zaoferował nam kolor samochodu, chociażby jest to bardzo istotne, że nawet takie rzeczy są podkreślone.

0: moi drodzy, to by nie było pasmo, gdyby było bez was. Także bardzo wam serdecznie za dzisiejszy dzień dziękuję.
1: Również dziękuję.
2: To ja też.
0: No to dziękujemy, na to wychodzi i serdecznie zapraszamy za tydzień na ostatnią odsłonę, ale ta nie była ostatnia, co mnie cieszy.
1: Również.
0: To, że następna będzie ostatnia, to mnie trochę smuci.
1: No tak, no niewątpliwie. Ja mam nadzieję, że pogoda dopisze na ostatnie pasmo, że wszyscy będziemy w dobrych humorach, że nikt nie będzie kłamać.
0: A dopisała w ciągu tego pół roku, choć raz?
1: Może, z dwa razy było okej.
0: A było dobrze?
1: Dobrze to jest już najwyższe stadium dobra i fajnych rzeczy, więc nie zapędzajmy się aż tak bardzo.
0: Rozumiem, rozumiem. Ale tak czy siak, dzisiejsze Rano Meteor prowadzi dla was
2: Mikołaj Korzycki,
1: Ziemowit Dziopa
0: i Julia Cicha. Słyszymy się po raz ostatni niestety za tydzień.
1: Elo.

0: Rano Meteor.
1: Wybiła 10:00 w Radiu Meteor.
2: Kto późno wstaje?

0: Kto późno wstaje?
1: Dzień dobry, witamy w ten 161 dzień 2026 roku. Jakub Czapski.
0: Iga Górecka.
1: Kto późno wstaje? Będziemy z wami do godziny 13. Myślę, że będzie śmiesznie, będzie również poważnie, ale co najważniejsze, będzie najlepsza muzyka w Radiu Meteor, a już teraz Kukon i Bliźniaczki.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Mówiłem, że będzie poważnie, więc zaczynamy od poważnych tematów, ponieważ dzisiaj obchodzimy 40. Międzynarodowy Dzień Elektryka. Także każdy, kto czuje się elektryczny, może dzisiaj świętować.
2: Wszystkiego najlepszego wszystkim elektrykom, jeśli jesteście elektrykami i macie dzisiaj na przykład urodziny od razu, bo później będziemy oczywiście mieć nasz segment urodzinowy, to macie dzisiaj podwójne święto. Takie. Tak. Dwa w jednym.
1: Ustanowione to święto zostało właśnie w 1986 roku na pamiątkę 150. rocznicy śmierci André Marie Ampère'a, także natężenie prądu dzisiaj obchodzi naprawdę swoje święto. No a w Polsce ten dzień ma szczególne znaczenie, bo elektryków jest zawsze mało, no. Dobrego fachowca zawsze brakuje.
2: Jednocześnie to jest też świetna okazja, żeby powiedzieć o tym, że aż do 2034 roku planowane są inwestycje właśnie w modernizację polskiej sieci energetycznej, które wynoszą aż 64 miliardy złotych. Także to jest całkiem spora kwota. No i myślę, że to też jest świetny dzień, żeby porozmawiać o tym, skąd ta elektryka się bierze i o boomie na odnawialne źródła energii, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej powszechne.
1: Tak, więc jeśli chcecie w przyszłości zarabiać dobry pitos, to musicie się uczyć. Chyba, że będziecie elektrykami i skończycie w radiu, to wtedy będzie gorzej, ale zawsze jest naprawdę światełko nadziei i jest szansa dla was, bo przyjdzie w końcu ten piątek i będziecie czuć miłość do elektryków.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz

0: było poważnie, no to będzie jeszcze poważniej, ponieważ dzisiaj jest jedno z tych najbardziej nietypowych świąt, jakie mogą być w roku. No jest Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Jest to protest ekologiczny, bo główną ideą wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska, ale jednak jest to dosyć kontrowersyjna, powiedziałbym, forma protestu.
1: Organizatorzy tym dniem chcieli też podkreślić, że chcieli porównać do tej bezbronności, że rowerzyści są bezbronni na drodze, że tak bezbronni jak nagość, to jest całkiem ciekawym porównaniem.

0: My nie polecamy jazdy nago na rowerze na pewno. Lepiej ubrać się w kaftan i wtedy być naprawdę bezpiecznym, bo coś może w tym jest jednak, że rowerzyści, chociaż to zależy od punktu widzenia i od punktu siedzenia, bo jeśli spytalibyśmy się takiego typowego kierowcę pojazdu czterokołowego, to by powiedział, że rowerzyści to są bardzo nielubiane osoby przez niego, bo go wkurzają na drodze, a gdybyśmy pytali się rowerzystów, czyli tych kierowców jednośladów, no to wtedy oni by na pewno, tak bym rzekł kolokwialnie, psioczyli na tych kierowców aut, więc wszystko zależy od punktu widzenia, ale my nie polecamy jazdy nago na rowerze, no chyba, że...
1: Z drugiej strony, jak tak pomyśleć, jakbyś miał takiego rowerzystę, to on byłby bardziej widoczny niż przeciętny rowerzysta, bo wyróżniałby się na tle innych rowerzystów.
0: To prawda, ale wydaje mi się, że bardzo szybko zatrzymałaby was policja lub straż miejska i bardzo szybko dostalibyście mandat, więc no mówię, no nie będzie to opłacalny biznes, już naprawdę lepiej inaczej spędzać czas, no chyba, że akurat taką macie ochotę, no to nie możemy zakazać, prawda?
1: Wszystko jest dla ludzi.

0: Hala sportowa Wilda w letniej wersji.
1: Uciążliwy remont na Dąbrowskiego.
0: Program Zielona retencja.
1: Pogoda na jutro.
0: Od dzisiaj hala sportowa Wilda w Poznaniu przechodzi w tryb letni. Obiekt, który zimą pełnił funkcję lodowiska i przyciągał około 50 tysięcy osób, teraz zaoferuje mieszkańcom rolkowisko, boiska do badmintona oraz przestrzeń do uprawiania sportów zespołowych.
1: Godzina jazdy na rolkach będzie kosztować od 6 do 12 zł w zależności od rodzaju biletu i pory korzystania z obiektu. Na miejscu będzie można wypożyczyć rolki i kask. Boisko do badmintona wynajmujemy za 50 zł za godzinę, a dostępny będzie również sprzęt do gry. Harmonogram korzystania z hali oraz pełny cennik znajdują się na stronie POSIR.
0: Letnia oferta będzie obowiązywać do jesieni, po czym obiekt ponownie zamieni się w lodowisko. Trwa remont ulicy Dąbrowskiego w ramach przebudowy węzła Żeromskiego. Prace trwają nawet w godzinach nocnych, na co skarżą się mieszkańcy.
1: Jak deklarują, hałasy są ogromne. MPK potwierdza, że prace odbywają się w ramach systemu dwuzmianowego. Służby torowe chcą sprawnie i szybko zrealizować pracę i starają się maksymalnie ograniczyć niedogodności dla mieszkańców.
0: Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska UMP organizuje dwa spacery prezentujące efekty programu Zielona Retencja.
1: Uczestnicy zobaczą m.in. systemy gromadzenia deszczówki, ogrody deszczowe i zielone ściany na podwórkach kamienic. Pierwszy spacer odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18, a drugi zaplanowany jest na poniedziałek 22 czerwca.
0: Program umożliwia uzyskanie dotacji pokrywającej nawet 100% kosztów inwestycji związanych z zazielenianiem ścian, retencją wody i tworzeniem ogrodów deszczowych. Wysokość wsparcia jednak zależeć będzie od rodzaju projektu i wnioskodawcy.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Jutro bardzo zmiennie, ale przez większość dnia niestety deszczowo. Maksymalnie na termometrach zobaczymy temperaturę powyżej, niewiele, powyżej 16 stopni Celsjusza. Jak słońce zaświeci, to na bardzo, bardzo krótko. Wiatr powieje momentami nawet do 57 km na godzinę.

0: późno wstaje.
1: Wracamy do nieco poważniejszego tematu znowu i porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Dialogu Między Cywilizacjami, który obchodzony jest właśnie dzisiaj.
2: I po raz pierwszy.
1: Po raz pierwszy, dokładnie. Jest to święto, które zostało ustanowione przez ONZ i ma przypominać o potrzebie wzajemnego szacunku między różnymi kulturami świata.
2: Tak, jakie te kultury świata, właśnie tak debatowaliśmy, jakie w ogóle są cywilizacje, jak to ujmować, jak to podzielić, czy polska cywilizacja to gdzie my się, no gdzie my na przykład trafiamy, czy na przykład do chińskiej cywilizacji, no raczej nie, no prawda, czy do zachodniej cywilizacji, no ktoś by powiedział, że tak, a ktoś by powiedział, że no ale my nie jesteśmy na takim stricte zachodzie, no i tutaj to
1: my
2: podejście.
1: Mamy własną cywilizację.
2: Dokładnie, ale no starożytne typy cywilizacji to były na przykład cywilizacja wielkich rzek. Mamy wielkie rzeki, no mamy ze trzy takie, to nie wiem, czy są wielkie na skalę świata. Cywilizacje morskie, my też mamy dostęp do morza, więc się zaliczamy i do wielkich rzek, i do morskich. I jeszcze były cywilizacje prekolumbijskie. No do tych to ciężko, żebyśmy się zaliczali, ale można tak powiedzieć.
1: Ja myślę, że możemy się zaliczyć. Polacy są wszędzie, więc mogą się też zaliczyć do wszystkich cywilizacji.
2: I my myślę, że jako Polacy nie mamy problemu z rozmową i dialogiem. To raczej inne państwa miały problem z rozmową i dialogiem z nami. Oczywiście mówiąc o historii, więc no najważniejsze szczerze to, żeby tutaj wewnątrz ze sobą dialogować, bo mamy większy problem raczej z dialogiem wśród naszego społeczeństwa niż poza, więc no wiadomo, że dzisiaj obchodzimy pierwszy raz Dzień Dialogu Między Cywilizacjami, ale wydaje mi się, że czasami w naszym kraju występują odmienne cywilizacje, którym ciężko się dogadać.

0: Kto późno wstaje?
1: Kącik historyczny rozpoczynamy oczywiście od wydarzeń z Polski. Będziecie mogli się pochwalić tymi ciekawostkami, będąc przy rodzinnym stole albo przy rodzinnym obiadku. Właśnie 10 czerwca w 1902 roku, uwaga, uwaga, Sosnowiec uzyskał prawa miejskie. Obecnie mieszka tam około 180 tysięcy osób, więc możecie się cieszyć, że wasze miasto ma prawa miejskie.
0: Jezu, to w Sosnowcu mieszka więcej osób niż w Sieradzu.
1: I to zdecydowanie.
0: Sieradz brzmi bardziej miejsko niż Sosnowiec.
1: Nie obrażajmy już Sosnowca, lećmy dalej. Z
0: W 1973 roku w Płocku otwarto stadion piłkarski, a od 2004 roku noszące imię Kazimierza Górskiego.
1: 10 czerwca w 1979 roku Jan Paweł II zakończył pierwszą pielgrzymkę jako papież, którą oczywiście udał się do Polski.
0: W 1991 roku była premiera modelu FCO Polonez Caro.
1: A w 1997, właśnie 10 czerwca, Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną.
0: W 2010 roku z kolei było fałszywe oskarżenie o ataku terrorystycznym przy użyciu sarinu, które sparaliżowało na 3 godziny centrum Warszawy. I sarin to jest taki środek paralityczno-drgawkowy, który został wynaleziony w Niemczech podczas II wojny światowej.
1: Tak, więc jeśli chcecie pochwalić się na przykład rodzicom czy komuś zaimponować, no to mówicie, że 16 lat temu sparaliżowano na 3 godziny centrum Warszawy i wy o tym pamiętacie. Nawet jeśli tego nie pamiętacie, nawet jeśli was nie było na świecie, no to musicie zabłysnąć.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: późno wstaję.
1: Były wydarzenia z Polski, to teraz przyszedł oczywiście czas na wydarzenia ze świata. I zaczynamy sobie od 1809 roku, kiedy papież Pius VII ekskomunikował cesarza Napoleona Bonapartego.
2: A 100 lat później, bo w 1909 roku odbyło się pierwsze skuteczne wykorzystanie sygnału SOS w katastrofie brytyjskiego liniowca Slavonia, który rozbił się na Azorach, ale udało się wysłać pierwszy sygnał SOS.
1: W 1945 roku w Argentynie zniesiono ruch lewostronny.
2: A w 1990 roku, czyli 45 lat później, właśnie 10 czerwca, Alberto Fujimori wygrał w drugiej turze wybory prezydenckie w Peru, pokonując pisarza Mario Vargasa Llosa. Co warto, myślę, wspomnieć, no to obecnie również teraz w niedzielę odbyła się druga tura wyborów w Peru. No i tam jest dosyć, myślę, że sobie powiemy troszkę o tym później, ale jest dosyć sytuacja podobna, bo bardzo na żyletki. Wyniki, nawet nazwisko jednej z kandydatek jest takie samo.
1: W 2000 roku otwarto Millennium Bridge w Londynie, a w 2016 we Francji rozpoczęły się 15 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
2: Tak, i to były jedno, myślę, że każdy z kibiców piłkarskich opowie, że to były najlepsze mistrzostwa w XXI wieku. Myślę, że każdy wraca do tych mistrzostw no, z wielkim sentymentem i myślę, że możemy powiedzieć o tym, że mimo wszystko mamy niedosyt po tych mistrzostwach, ale już jutro rozpoczyna się kolejny mundial, niestety bez Polski, ale no w dzień gorącego lata oglądanie takich wielkich wydarzeń zawsze jest naprawdę wielką przyjemnością.

0: nadszedł ten czas, kiedy powiemy sobie o ludziach, którzy się dzisiaj urodzili. Jeśli nas słuchacie i macie dzisiaj urodziny, to nie będziemy o was mówić niestety, ale powiemy sobie o Violetcie Villas, która w 1938 roku się urodziła. I właściwe imię to Czesława Maria Gospodarek z domu Cieślak. Jest to polska artystka estradowa, osobowość sceniczna, śpiewaczka pieśni estradowych, operowych, operetkowych, aktorka filmowa też, teatralna, rewiowa i kompozytorka oraz autorka tekstów, także dużo, dużo tego.
1: Tak, ale zmarła niestety 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim. A dzisiaj również rocznica urodzin innej, naprawdę wybitnej polskiej artystki, bo w 1950 roku właśnie w Poznaniu, przy ulicy Polnej, w szpitalu przy ulicy Polnej urodziła się 10 czerwca Anna Jantar, a właściwie Anna Maria Kukulska. Niestety zmarła bardzo wcześnie, ponieważ 14 marca w 1980 roku w Warszawie, czyli no nawet tych 30 urodzin nie doczekała, aczkolwiek mimo tak młodego wieku, no naprawdę zasłynęła, była świetną artystką, polska piosenkarka, przecież uchodziła i myślę, że dalej uchodzi za ikonę muzyki pop polskiej estrady, zaliczana do grona popularnych i słynnych polskich piosenkarek oczywiście lat 70. XX wieku, więc no, na jej cześć, na tak wybitnej piosenkarki cześć Anny Jantar, tyle słońca w całym mieście.

Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytanie nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie. Miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: 11.30, a więc zapraszamy na kolejne wydanie bloku przygotowanego przez Dominika Maćkowiaka Wehikuł Czasu.
1: Czy wiedzieliście, że średnia długość życia nowo przybyłego żołnierza radzieckiego w Stalingradzie wynosiła mniej niż 24 godziny? Jeżeli nie, no to w dzisiejszym Wehikule Czasu cofamy się do lat 40. XX wieku i opowiem wam o bitwie o Stalingrad.

Bitwa o Stalingrad była jedną z głównych bitew na froncie wschodnim II wojny światowej, w której nazistowskie Niemcy i ich sojusznicy z osi walczyli ze Związkiem Radzieckim o kontrolę nad miastem Stalingrad w południowej Rosji. Zacznę oczywiście jak zawsze od tła. Wiosną 1942 roku, pomimo niepowodzenia operacji Barbarossa, która miała pokonać Związek Radziecki w jednej kampanii, Wehrmacht zdobył ogromne terytoria, w tym Ukrainę, Białoruś i Republiki Bałtyckie. I na froncie zachodnim Niemcy kontrolowały już większą część Europy, a ofensywa okrętów podwodnych ograniczała amerykańskie wsparcie, a w Afryce Północnej Erwin Rommel właśnie zdobył Tobruk. Tym samym Hitler był pewien, że rozbije Armię Czerwoną pomimo ciężkich strat na zachód od Moskwy zimą 1941 i 1942, ponieważ no, duże części grupy Armii Środek wypoczęły i zostały ponownie wyposażone i Hitler zdecydował, że kampania letnia 1942 roku będzie skierowana na południowy Związek Radziecki. Początkowymi celami pod Stalingradem było zniszczenie potencjału przemysłowego miasta i zablokowanie ruchu na rzece Wołdze, czyli kluczowego dla połączenia Kaukazu i Morza Kaspijskiego z centralną Rosją. No, zdobycie Stalingradu zakłóciłoby również dostawy w ramach Lend-Lease przez korytarz perski. 23 lipca 1942 roku Hitler rozszerzył cele kampanii o zajęcie Stalingradu, czyli miasta o ogromnej dla Niemiec wartości propagandowej, ponieważ no, nosiło imię radzieckiego przywódcy. I Hitler wydał rozkaz unicestwienia ludności Stalingradu, oświadczając, że po jego zdobyciu wszyscy obywatele płci męskiej zostaną zabici, a kobiety i dzieci deportowane ze względu na ich, cytat, całkowicie komunistyczną naturę. Upadek miasta miał na celu zabezpieczenie północnej i zachodniej flanki niemieckiego natarcia na Baku w celu przejęcia jego zasobów ropy naftowej. I to rozszerzenie celów wynikało z niemieckiej nadmiernej pewności siebie i dużego niedocenienia sowieckich rezerw. Grupa Armii Południe została wybrana do szybkiego marszu przez południowe stepy Rosji na Kaukaz, aby zdobyć tam kluczowe radzieckie pola naftowe i planowana letnia ofensywa o kryptonimie Fall Blau miała obejmować 6. Armię, 17. Armię, 4. Armię Pancerną i 1. Armię Pancerną. Hitler interweniował jednak, wydając rozkaz podziału grupy armii na dwie, czyli grupę Armii Południe A pod dowództwem Wilhelma Lista, która miała kontynuować marsz na południe w kierunku Kaukazu, i grupę Armii Południe B pod dowództwem Maximiliana von Weissa, która miała posuwać na wschód w kierunku Wołgi i Stalingradu. Po tym jak w lipcu niemieckie zamiary stały się jasne, Stalin mianował generała Andrzeja Jeromienkę dowódcą frontu południowo-wschodniego i Jeromienko wraz z komisarzem Nikitą Chruszczowem, późniejszym przywódcą Związku Radzieckiego, otrzymali zadanie zaplanowania obrony Stalingradu.

Niemcy utworzyli przyczółki mostowe przez Don 20 sierpnia, a 295 i 76 Dywizja Piechoty umożliwiły 14 Korpusowi Pancernemu natarcie na Wołgę na północ od Stalingradu. Wtedy Sowieci mieli już wystarczająco dużo ostrzeżeń o niemieckim natarciu, aby przetransportować zboże, bydło i wagony kolejowe przez Wołgę, chroniąc się przed niebezpieczeństwem. 23 sierpnia Luftlotte 4 generała porucznika Wolframa von Richthofena zrzuciła około 1000 ton bomb. Atak powietrzny na Stalingrad był wówczas najbardziej intensywnym bombardowaniem z powietrza na froncie wschodnim i najcięższym nalotem bombowym, jaki kiedykolwiek miał miejsce na froncie wschodnim. W wyniku tego zniszczeniu uległo co najmniej 90% zabudowy miasta. Stalingradzka fabryka traktorów, co ciekawe, kontynuowała produkcję czołgów T-34 aż do momentu wtargnięcia wojsk niemieckich do zakładu. Liczba ofiar z nalotu 23 sierpnia i później jest przedmiotem sporów, ponieważ między 23 a 26 sierpnia radzieckie raporty wskazują, że w wyniku bombardowania zginęło 1000 osób. Szacuje się jednak, że liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów w wyniku bombardowania wyniosła aż 40 tysięcy. Pod koniec sierpnia grupa armii Południe B w końcu dotarła do Wołgi na północ od Stalingradu. Nastąpił kolejny atak w kierunku rzeki na południe od miasta, podczas gdy Sowieci opuścili swoją pozycję w Rossoszce, aby przejść do wewnętrznego pierścienia obronnego na zachód od Stalingradu. Historyk David Glantz stwierdził, że wyczerpująca i brutalna bitwa przypominała walkę nad Sommą i pod Verdun w 1916 roku bardziej niż znaną wojnę błyskawiczną z trzech poprzednich lat. W ciągu kilku dni Kurhan Mamaja, czyli te wzgórze, na którym teraz jest posąg tej kobiety z mieczem, wielokrotnie przechodził z rąk do rąk i walki o samo wzgórze, dworzec kolejowy czy plac czerwony były tak zacięte, że trudno było określić, kto atakuje, a kto się broni. W innej części miasta radziecki pluton pod dowództwem sierżanta Jakowa Pawłowa ufortyfikował czteropiętrowy budynek, który nadzorował plac oddalony o 300 metrów od brzegu rzeki, nazywany później domem Pawłowa. O co w nim chodziło? Żołnierze otoczyli go polami minowymi, ustawili stanowiska karabinów maszynowych przy oknach i wyważyli ściany w piwnicy, aby poprawić komunikację. I generał Czujkow odnotował brutalną skuteczność obrony domu Pawłowa, stwierdzając, że niewielka grupa ludzi Pawłowa, broniąc jednego domu, zabiła więcej żołnierzy wroga niż Niemcy stracili podczas zdobywania Paryża. Niemcy posuwali się powoli, ale systematycznie przez miasto. Pozycje zajmowano indywidualnie, ale Niemcom nigdy nie udało się zdobyć kluczowych punktów przepraw wzdłuż rzeki. Do 27 września Niemcy zajęli południową część miasta, ale Sowieci utrzymali centrum i jego północną część. I co najważniejsze, Sowieci kontrolowali promy z zaopatrzeniem na wschodnim brzegu Wołgi. Po 27 września większość walk w mieście przeniosła się na północ do dzielnicy przemysłowej. W listopadzie 1942 roku natomiast po 3 miesiącach powolnego natarcia Niemcy w końcu dotarli do brzegów rzeki, zdobywając 90% zrujnowanego miasta i rozdzielając pozostałe siły radzieckie na dwa wąskie pasma. Kry na Wołdze uniemożliwiły łodziom i holownikom zaopatrywanie radzieckich obrońców. Jesienią Żukow i Wasilewski, odpowiedzialni za planowanie strategiczne w rejonie Stalingradu, skoncentrowali siły na stepach na północ i południe od miasta. Północną flankę broniły jednostki rumuńskie, często zajmujące otwarte pozycje na stepach. Natomiast naturalna linia obrony rzeka Don nigdy w sumie nie została należycie utworzona przez stronę niemiecką. Poza tym armie w tym rejonie były również słabo wyposażone w broń przeciwpancerną i cały plan zakładał przebicie się przez nadmiernie rozciągnięte i słabo bronione flanki oraz otoczenie sił niemieckich w rejonie Stalingradu. W końcu 19 listopada rozpoczęła się operacja Uran. Atakujące jednostki radzieckie pod dowództwem generała Nikołaja Watutina składały się z trzech kompletnych armii i w wyniku tej operacji rumuńska 3. Armia, która osłaniała północną flankę niemieckiej 6. Armii, została zmiażdżona z powodu cienkich linii, przewagi liczebnej i słabego wyposażenia.

20 listopada na południe od Stalingradu rozpoczęła się druga ofensywa sowiecka na pozycje zajmowane przez rumuński 4 Korpus Armijny. Siły rumuńskie złożone głównie z piechoty zostały zaatakowane przez liczne czołgi, a wojska radzieckie ruszyły na zachód i spotkały się 23 listopada w Kałaczu, zamykając pierścień wokół Stalingradu. I w momencie okrążenia około 330 tysięcy żołnierzy osi zostało uwięzionych. Warunki w niemieckiej 6 armii pogorszyły się do poziomu przypominającego wojnę okupową z I wojny światowej. Żołnierze byli zmuszeni zajmować pozycje na otwartym stepie, gdzie brakowało podstawowych warunków sanitarnych, co doprowadziło do szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji, dodatkowo wyniszczając żołnierzy. Pomimo fatalnej sytuacji 6 Armii nie ściągnięto żadnych posiłków z grupy Armii A na Kaukazie, aby pomóc w odsieczy Stalingradu. Dopiero po przełamaniu się sił radzieckich w operacji Mały Saturn, grożąc okrążeniem grupy Armii A, 31 grudnia wydano rozkaz odwrotu, aby uniknąć całkowitego uwięzienia. Mniej więcej wtedy została utworzona grupa Armii Don pod dowództwem feldmarszałka von Mannsteina. Zadaniem jej było dowodzenie 20 niemieckimi dywizjami okrążonymi pod Stalingradem. Pomimo rekomendacji Mannsteina dotyczącej wyrwania się, Hitler nalegał na utrzymanie miasta, licząc na nieudany most powietrzny do zaopatrzenia 6 Armii. Most powietrzny okazał się drastycznie niewystarczający, dostarczając tylko 105 ton dziennie, znacznie poniżej wymaganych 750 ton dziennie. Plan Mannsteina, mając na celu uratowanie 6 Armii, został opracowany w pełnej konsultacji z kwaterą główną Führera. Jego celem było przebicie się do 6 Armii i utworzenie korytarza, który zapewniłby jej zaopatrzenie i wzmocnienie. Mannstein jednak, wiedząc, że 6 Armia nie przetrwa tam zimy, polecił swojej kwaterze głównej opracowanie dalszego planu na wypadek, gdyby Hitler doszedł do tego wniosku. 16 grudnia Sowieci rozpoczęli operację Mały Saturn, próbując przebić się przez armię osi nad Donem. Walki te wymusiły całkowitą rewizję sytuacji niemieckiej i czując, że jest to ostatnia szansa na przełamanie się, Mannstein zwrócił się 18 grudnia do Hitlera z prośbą o pomoc, lecz ten odmówił. Sam Paulus również wątpił w wykonalność takiego przełamania. Próba przebicia się do Stalingradu została porzucona, a grupa Armii A otrzymała rozkaz wycofania się z Kaukazu. No wtedy 6 Armia była pozbawiona wszelkiej nadziei na niemiecką pomoc. Naczelne dowództwo Armii Czerwonej wysłało 3 wysłanników, a jednocześnie samoloty i głośniki ogłosiły warunki kapitulacji 7 stycznia 1943 roku. List podpisali generał pułkownik artylerii Woronow i głównodowodzący frontu dońskiego generał porucznik Rokosowski. Wysłannicy przedstawili Paulusowi hojne warunki kapitulacji, czyli jeśli podda się w ciągu 24 godzin, otrzyma gwarancję bezpieczeństwa dla wszystkich jeńców, opiekę medyczną dla chorych i rannych, możliwość zatrzymania rzeczy osobistych, normalne racje żywnościowe oraz repatriację do dowolnego kraju po wojnie. Paulus poprosił o zgodę na kapitulację, ale Hitler odrzucił jego prośbę. 30 stycznia 1943 roku, w 10. rocznicę dojścia Hitlera do władzy, Goebbels odczytał proklamację, która zawierała zdanie: bohaterska walka naszych żołnierzy nad Wołgą powinna być dla wszystkich przestrogą, aby uczynić wszystko, co w ich mocy, w walce o wolność Niemiec i przyszłość naszego narodu, a tym samym szerzej, utrzymaniu całego naszego kontynentu. Paulus powiadomił Hitlera, że jego ludzie prawdopodobnie załamią się jeszcze przed końcem dnia. W odpowiedzi Hitler przyznał oficerom 6 Armii szereg awansów polowych, a Paulus został mianowany generał-feldmarszałkiem. Podejmując decyzję o awansie Paulusa, Hitler zauważył, że nie ma żadnych zapisów o kapitulacji niemieckiego lub pruskiego feldmarszałka. No, sugestia była jasna. Jeśli Paulus się podda, okryje się hańbą i zostanie najwyższym rangą niemieckim oficerem, jaki kiedykolwiek został pojmany. W rezultacie Hitler uważał, że Paulus albo będzie walczył do ostatniego człowieka, albo popełni samobójstwo.

Następnego dnia południowy kocioł w Stalingradzie zawalił się, a wojska radzieckie dotarły do wejścia do niemieckiej kwatery głównej w zrujnowanym domu towarowym GUM. Podczas przesłuchania przez Sowietów Paulus twierdził, że się nie poddał. Powiedział, że został zaskoczony, zaprzeczył, jakoby był dowódcą pozostałego północnego kotła w Stalingradzie i odmówił wydania w jego imieniu rozkazu kapitulacji. Centralny kocioł pod dowództwem Heitza poddał się tego samego dnia, podczas gdy północny kocioł pod dowództwem generała Karla Streckera utrzymał się przez kolejne dwa dni. Cała bitwa pochłonęła ogromne ilości amunicji i zasobów. Tylko w trakcie walk we wrześniu 6. Armia zużyła 25 milionów sztuk broni ręcznej, 500 tysięcy sztuk amunicji przeciwpancernej, 752 tysiące pocisków artyleryjskich i 178 tysięcy granatów ręcznych, a siły niemieckie zużywały dziennie od 300 do 500 ton amunicji artyleryjskiej. Bitwa była też znana z walki wręcz najbardziej brutalnej walki wręcz w ludzkiej pamięci. No, zaciekłe walki toczyły się o ruiny, ulice, fabryki, domy, piwnicy czy też klatki schodowe. Same bloki i budynki wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk w wyniku intensywnych walk wręcz. Często zarówno wojska niemieckie, jak i rosyjskie zajmowały części tego samego budynku. Nawet w kanałach dochodziło do strzelanin i Niemcy nazywali tę wojnę miejską Rattenkrieg, czyli wojna szczurów. Okrucieństwo to było widoczne w stratach ponoszonych przez poszczególne jednostki. Na przykład 13. Gwardyjska Dywizja Strzelców poniosła 30% strat w ciągu pierwszych 24 godzin, a po zakończeniu bitwy z 10 tysięcy żołnierzy pozostało zaledwie 320. Ponieważ budynki i piętra zmieniały właścicieli dziesiątki razy i zdobywanie ich zajmowało dni, plutony i kompanie ponosiły straty sięgające 90%, a nawet 100%, aby zdobyć budynek lub piętro. Natomiast niemieckiej opinii publicznej oficjalnie nie powiedziano o zbliżającej się katastrofie aż do końca stycznia 1943 roku, chociaż pozytywne doniesienia medialne ustały na kilka tygodni przed ogłoszeniem i Stalingrad był pierwszym razem, kiedy rząd nazistowski publicznie przyznał się do porażki w wysiłku wojennym. W bitwie pod Stalingradem zginęło ponad 2 miliony ludzi i żołnierzy i cywilów, co czyni ją jedną z najkrwawszych bitew w historii ludzkości. Straty po stronie radzieckiej wynosiły ponad 1 100 000 ludzi, a państwa osi straciły łącznie około od 850 000 do aż 1,5 miliona żołnierzy. Bitwa jest powszechnie uznawana za punkt zwrotny na froncie wschodnim, w wojnie z Niemcami ogólnie i w całej II wojnie światowej.

to by było na tyle w dzisiejszym wehikule czasu, który prowadził dla Was Dominik Maćkowiak. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.

0: późno wstaję.
1: Godzina 12 wybiła, za oknami na szczęście w Poznaniu jeszcze bez deszczu i oby tak pozostało, chociaż oczywiście deszcz się przyda, ale my nie o tym, bo no musimy wspomnieć, że dzisiaj 38. urodziny obchodzi Monika Lewczuk, polska piosenkarka, autorka tekstów, modelka, urodzona właśnie 10 czerwca w 1988 roku w Łomży. Tak jak powiedziałem, zdobywczyni m.in. tu w pierwszej wicemis Polski 2009 roku, pierwszej wicemis Globe International w 2009 roku oraz Miss Super National w 2011 roku. No ale co najważniejsze, oczywiście polska piosenkarka, więc tak jak śpiewała Monika Lewczuk, ty i ja już teraz na antenie Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: No było o urodzinach, to nie możemy nie wspomnieć o dzisiejszej jubilatce, która obchodzi, uwaga, uwaga, 18 urodziny.
2: Sarah James, urodzona w 2008 roku, właśnie dzisiaj, 10 czerwca, obchodzi 18 urodziny.
1: Czyli... Co ważne, tylko przepraszam, że wejdę ci w słowo, co ważne, urodziła się w Słubicach, czyli w mieście rodzinnym pana doktora Ryszarda Bodziackiego, którego serdecznie pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że zrobi łatwe zaliczenie. Tak, wracając do Sarah James, ponieważ to jej scena jest dzisiaj. Jako że ma urodziny, to jest to polska piosenkarka popowa, zwyciężczyni czwartej edycji programu The Voice Kids w 2021 roku, no i reprezentowała Polskę w 19. konkursie piosenki Eurowizji Junior w 2021 roku, czyli tym samym co The Voice Kids, i tam zajęła drugie miejsce. Była też finalistką 17. edycji talent show Americans Got Talent w 2022 roku.
1: No, skończyła 18 lat, ale powiedzmy sobie szczerze, że ta półeczka ze zdobyczami, z wielkimi osiągnięciami już jest naprawdę, no myślę, że nie powiem, że zapełniona, ale naprawdę no nie pełna, ale prawie pełna, więc jest czym się pochwalić. Życzymy Sarze James dużo dobrego w tym życiu dorosłym, bo w tę dorosłość dzisiaj wchodzi, więc no co, no, pozostało ją tylko poprosić do tańca, nie?

0: wydarzenie
1: historyczne.
0: Historyczne. Zaczyna się mundial i czeka nas mecz rozpoczęcia
1: mundialu.
0: Mundialu, okej, okay, dobra. Tak, Kuba mnie tutaj
1: poprawia. Tak zwany mecz otwarcia.
0: Mecz otwarcia, tego słowa mi brakowało. Dokładnie tak. W tym roku zagra aż 48 reprezentacji, no i będą rywalizować na najlepsze drużyny na 16 stadionach w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. A kto zagra ten mecz otwarcia?
1: A ten mecz otwarcia rozpocznie się jutro już o godzinie 21 czasu polskiego w Meksyku, gdzie właśnie jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki, czyli RPA. Mecz zostanie rozegrany na Estadio Azteca w Mexico City. No i co? No myślę, że mimo to, że wielu ludzi może się nie interesować tym sportem, piłką nożną, może jej nie lubić, to jednak ten okres mundialowy na całym świecie daje się we znaki, choćby specjalnymi zestawami w złotych łukach tak zwanych, także no myślę, że wiele takich ciekawostek w skali świata jest. No u nas w Polsce boli nasze serce, że Blue Curacao gra, że reprezentacja Curacao gra na mundialu, a polska reprezentacja niestety odpadła w barażach ze Szwecją. Ten potop szwedzki nam się nie udał, ale Szwedom się udał i niestety tak się stało, że nas tam nie ma. Ale no już jutro rozpoczyna się właśnie kolejna, już oczywiście 23. edycja mundialu, więc no co, no myślę, że pozostało znaleźć nam taki kraj, któremu możemy kibicować i jakoś się cieszyć tym świętem. No ja będę na pewno kibicował Curacao, a ty masz kogoś swojego ulubionego? Norwegia?
0: Curacao brzmi super.
1: A Norwegia?
0: Norwegia też.
1: Norwegia ma bardzo mocną reprezentację, więc możesz im kibicować.
0: To będę. Trzeba kibicować zwycięzcom.
1: Ale trudno tak chyba, trudno tak.

0: Wracamy do Was tym razem z trochę inną informacją, a mianowicie nadal zostajemy w tym temacie sportowym. Ale to już dzisiaj Andrzej Bargiel wyrusza na podbicie Nanga Parbat, ponieważ chce ponowić swoją próbę i właściwie nie ponowić swoją próbę, bo to będzie jego pierwsze podejście, ale będzie to jego piąty ośmiotysięcznik w tamtym rejonie świata, z którego będzie chciał zjechać na nartach już wkrótce. I to właśnie dzisiaj, 10 czerwca, wyrusza razem ze swoją ekipą i mają dzisiaj wylot z Krakowa do Islamabadu, a po przylecie, po przepakowaniu i wyruszą w kierunku Nanga Parbat, gdzie właśnie Andrzej Bargiel spróbuje podbić nagą górę.
1: Tak, co warto dodać, że oczywiście Andrzej Bargiel zjeżdża na nartach bez dodatkowego tlenu z butli, także no, tym większy jest to wyczyn. Nanga Parbat, no to wiadomo, że jest, jak już powiedziałaś, ośmiotysięcznik. Jako pierwszy na wierzchołku tej góry stanął w 1953 roku Hermann Bull, ale jeszcze nikt nie zjechał z tego ośmiotysięcznika, tak jak chce zrobić to Andrzej Bargiel. No, trzymamy kciuki za naszego rodaka, który zresztą słynie z tych wyczynów takich, no, w których naprawdę nie tylko potrzeba umiejętności wysportowania dyscypliny, ale przede wszystkim wielkiej odwagi, aby podołać takiemu wyzwaniu. Andrzej Bargiel zjeżdżał 2 dni z Monteverestu, więc podejrzewamy, że oby wszystko się udało i żeby, a może nawet szybciej, ale no ze spokojem, aby bezpiecznie udało mu się zjechać i żeby już za kilka dni czy za kilkanaście dni moglibyśmy ugrzeć taki lit, że Andrzej Bargiel zdobył kolejny ośmiotysięcznik. Tak.
0: Właściwie to za miesiąc prawie, bo powrót jest dopiero planowany na 10 lipca.
1: O, no to więc, widzisz, to będzie grube przygotowanie w takim razie.
0: Grube przygotowanie, tak. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i że wróci do nas cały i zdrowy i oczywiście z kolejnym sukcesem.

0: dzisiaj na sportowo, a więc kontynuujemy te tematy sportowe, jako że jest z nami ekspert do spraw NBA i Radia Meteor, Dominik Paćkołek. Cześć Dominik.
1: Cześć Kuba.
0: No i oczywiście jest ze mną Iga Górecka, czyli no, ekspertka do spraw geopolityki. Ja mam do was dwa pytania. Do was dwa pytania. Jedno pytanie do Dominika, oczywiście. Słucham. O debiut Jeremiego Sochana. Jak to wyglądało? Czy był to występ wybitny? A drugie pytanie do Igi. Czy wpływ na ten występ, na ten debiut w finałach NBA miał Karol Nawrocki, który ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, który akurat był na meczu finałów, i czy to właśnie Karol Nawrocki jako prezydent Polski pociąga sznurki, dzięki niemu Jeremy Sochan zadebiutował na parkietach NBA? I proszę, odpowiedzcie mi na te dwa pytania.
1: Dobrze, to ja może zacznę. Debiut w ogóle Jeremiego Sochana jako drugiego Polaka w historii, który w ogóle grał w finałach NBA. Poprzednim był, jak wiemy, Marcin Gortat, który z Orlando Magic razem z Dwightem Howardem grali w finałach. Ten debiut był, wydaje się, mniej owocny od debiutu Gortata, ponieważ Sochan wszedł na boisko tylko na 10 sekund i no, w ciągu 10 sekund to nie za bardzo masz w ogóle szansę cokolwiek zrobić.
0: Ale występ nie popełnił żadnego błędu, czyli no tak. Bezbłędny. Mhm. To teraz proszę o odpowiedź, Igę.
2: Wiesz, ja uważam, że oczywiście mógł nastąpić tutaj taki efekt motyla, że Karol Nawrocki gdzieś tam tą myślą swoją spowodował, że Donald Trump jednak wygrał te wybory prezydenckie. Gdyby ich nie wygrał, to nie pojawiłby się też oczywiście na meczu i być może nikt się by nie przegrali tego meczu.
1: No właśnie, bo on się pojawił na meczu i Nowy Jork przegrał pierwszy mecz od kwietnia chyba.
0: No właśnie, ale Donald Trump jest przyjacielem właściciela New York Knicks. Zresztą ten właściciel wiele milionów przelał na kampanię Donalda Trumpa, a więc ja widzę tutaj gdzieś takie, że akurat w tym meczu zadebiutował Polak. No tutaj ewidentnie to był sukces polskiej dyplomacji, że to nie odbyło się bez powodu. Ja uważam, że naprawdę my jako Polska jesteśmy naprawdę elitarnym krajem i nawet w tych sportowych aspektach potrafimy dowieść.
1: Może Trump tak naprawdę nie spał na tym meczu, tylko tak wiesz, patrzył w dół i pisał na komórkę Mike'a Browna, żeby wpuścić Sochana na boisko, bo Karol Nawrocki powiedział mu, że hey, Donald Trump, it would be nice if you, you know, wrote to Mike Brown to let Jeremy Sochan play in the NBA Finals.
0: Tak, i Donald Trump przekazał Mike'owi Brownowi, że Karol Nawrocki nieźle boksuje, więc jako, że Mike Brown się przestraszył, no to musiał wpuścić Jeremy'ego Sochana. Tak. Proste, no. Wszystko. No, w Radiu Meteor dowiecie się właśnie takich ciekawostek. Nasz news.
1: Nasz news. Ale jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o NBA, koszykówce zza oceanu, to zapraszamy jutro o godzinie 21 w czwartek na Mike's and Dunks. Ja, Dominik Maćkowiak, Jakub Cichy, Jędrzej Kaczmarek i może jakiś gość.
0: Może jakiś gość.
1: Może przyjdzie.
0: Może Karol Nawrocki albo Donald Trump, ale jeszcze się przekonamy, ale no już teraz najlepsza muzyka w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
6: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
7: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
8: Radio Meteor.

0: Kto późno wstaje?
1: Godzina 12:52. Niestety musimy powoli się z wami żegnać. Mamy nadzieję, że puszczaliśmy wraz z Igą wam przyzwoitą muzykę. Myślę, że no dzisiaj Anna Jantar, Sarah James, Monika Lewczuk, także no było wybitnie, bym rzekł.
2: My tymczasem zapraszamy też do słuchania kolejnych audycji w Radiu Meteor. Już od godziny 15:00 notatki z Poznania z Ziemowitem Dziopą i Bartkiem Łęczukiem.
1: Tak, od godziny 17:00 kadry i strony Jakub Lubawy i Szymon Kowalski, a o godzinie 18:00 kontynuacja kulturalna, ponieważ będzie przestrzeń kultury, którą poprowadzi dla was Jagoda Suwała oraz Julia Okoniewska, a gościem będzie Somart.
2: O godzinie 19:00 będzie Meteoregze z Julią Hasiuk i Martą Grabowską.
1: Tak, a o godzinie 20:00 gościem Aleksandra Grendy w magazynie muzycznym, uwaga, będzie Piotr Cugowski.
2: 21 to kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, czyli Keks, z Maciejem Chwalińskim i Wojtkiem Piastnym, a gościem będzie Mateusz Janiszewski.
1: Tak, i jakby co, Maciej Chwaliński to nie jest brat Mai Chwalińskiej. Nie mylcie go z bratem Mai Chwalińskiej. O godzinie 22:00 rdzeń chaosu, Aleksander Grenda kontynuuje muzyczny akcent w Radiu Meteor, tak naprawdę przerwany przez keksiarzy. A będą realizować dzisiaj Jan Paweł, nie drugi, Salomon i Franek Weisbrot. No i co, my się powoli dzisiaj z wami żegnamy, życzymy wam dobrego dnia i chyba do usłyszenia. Żegnają się
2: Iga Górecka,
1: Jakub Czapski, a teraz Game Change i Monika Brodka.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: promocję.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Best of PKP. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteo.
4: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
4: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
5: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Notatki z Poznania.
1: Właśnie sprawdziłem zegar słoneczny na Bulwarze Wschodnim w Gorzowie Wielkopolskim i wskazuje on godzinę 15. A to oznacza, że patrząc na to, że w kalendarzu, który również można znaleźć na wielu ulicach gorzowskich, mamy dzisiaj środę, 10 czerwca, oznacza to, że właśnie zaczynają się notatki z Poznania.
2: Nic dodać, nic ująć, a notatki z Poznania w środę 10 czerwca, czyli dzisiaj, tak jak wskazuje ten słynny gorzowski zegar, poprowadzą
1: Bartek Łęczuk
2: i Ziemowit Dziopa. Realizować nas będzie Jan Salamon. Co dzisiaj ciekawego?
1: Podobno dzisiaj, no niestety mało się dzieje, ale podobno na Łazarzu coś się dzieje.
2: Tak, tak.
1: To jest w Poznaniu.
2: Ważny fyrtel.
1: To jest w Poznaniu. Poza tym jakieś remonty, ale takie trochę wyższych lotów.
2: Bo takie wyższych lotów?
1: Nie takie nieruchomościowe, tylko takie systemowe.
2: Okej. No to trochę tajemniczo, trochę enigmatycznie, ale myślę, że warto się dowiedzieć, o jakie remonty chodzi i warto się też dowiedzieć, co oferuje Łazarz w swoje święto. Tak więc koniecznie zostańcie z nami przez najbliższy czas. To są notatki z Poznania, to jest Radio Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Witam, witam z powrotem. Już jest godzina 15:06, nawet prawie 7, co oznacza, że pora zacząć w końcu zrobić to, co do nas należy i wejść w te notatki. Zaczniemy z grubej rury. Tak jak co tydzień w zasadzie, tak jak prawie codziennie, bo notatki są od wtorku do czwartku, więc nie codziennie, ale prawie. W każdym razie misy, gongi. Koncert relaksacyjny w Grocie Solnej. No to jest creme de la creme tej audycji. Nie ma nic lepszego od misów i gongów.
2: Zdecydowanie.
1: 10 czerwca, czyli tak jak już ustaliliśmy dzisiaj, godzina 19, więc za chwilę i jeszcze parę. Grota Solna Galos przy ulicy Jana Spychalskiego 34, czyli oczywiście parter pływalni Chwiałka w Poznaniu. Bilety płatne jak zawsze 80 zł polskich za godzinę relaksu od 19:15 do 20:15, ale jak informują organizatorzy, lepiej przyjść te 15 minut wcześniej dla wiadomo,
2: dla bezpieczeństwa,
1: tak, żeby nie było kolejek i tak dalej, i tak dalej. Tym razem, bo to jest też wymienna rotacja tak zwanej kadry, Ewa Brus-Kwiatkowska, ponad 20 lat doświadczenia, założycielka Gramis, tym razem ona będzie to prowadzić, jest zaopatrzona w doświadczenie, intuicję i wyczucie, co sprawia, że każda sesja z nią, jak już pewnie wiecie, to prawdziwa podróż w głąb siebie, wspierająca regenerację ciała, duszy i umysłu, a połączenie regeneracji, wyciszenia i przywrócenia równowagi, to wszystko dzięki delikatnym, długo wybrzmiewającym dźwiękom mis, które koją emocje i myśli, natomiast gongi, które mają te nieco mocniejsze brzmienia, dodają jak najwięcej energii się da, więc jeśli jeszcze nie macie energii po poranku, po KPW, po PKP, to teraz są notatki, a o 19 idźcie na misję gongi, koncert relaksacyjny w Grocie Solnej. Wtedy po prostu będziecie mieli jak nie wiem.
2: Zdecydowanie, jeszcze może przed keksem nawet wrócicie. Tak. No misy i gongi myślę, że bardzo zyskują na notatkach z Poznania i myślę, że dzięki naszej audycji przewijają się tam tak naprawdę tysiące chętnych osób, tak więc nie musicie dziękować misy i gongi za to, że jesteśmy, ale myślę, że warto podziękować Szpitalowi Klinicznemu, gdyż rozwija się budowa centralnego, zintegrowanego szpitala klinicznego. Centrum Medycyny Interwencyjnej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego buduje się od lipca 2021 roku. Placówkę znamy z jej lokalizacji między ulicami Grunwaldzką, Marcelińską i Przybyszewskiego i tworzą się nowe budynki w ramach tego szpitalu i dobrą wiadomością jest to, że niedługo te nowe budynki będą działać i oddziały, które mieściły się niegdyś w starych budynkach, teraz będą w nowych budynkach, a będą to konkretnie oddziały laryngologii, neurochirurgii i endokrynologii, a w październiku gastroenterologia. I na przełomie roku rozpoczną się też przeprowadzki ze szpitala przy ulicy Długiej i tam ten proces obejmie m.in. oddziały chorób wewnętrznych, kardiochirurgię, transplantologię, chirurgię, anastazjologię i to ten proces potrwa do stycznia. Tak więc dobrze słyszeć, że ta opieka zdrowotna w Poznaniu się rozwija i miejmy nadzieję, że pacjenci lada moment będą mogli skorzystać z nowoczesnego sprzętu, który już czeka w nowych budynkach Szpitala Klinicznego w stolicy Wielkopolski.

0: Czy czujesz się czasem jak ryba w wodzie?
1: Jak poza wodą. Ryba.
0: Okej. Okay. A są takie momenty, że jednak się czujesz jak w wodzie, ryba?
1: Dla dobra narracji powiem, że tak.
0: Dobrze, dobrze, bo okazję, żeby poczuć się jak ryba w wodzie, mają mieszkańcy rejonu 12, czyli Antoninek, Zieleniec, Kobyle Pole, Główna, Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria, Warszawskie, Pomyt, Maltańskie.
1: Dużo.
0: Dużo, dużo. To jest dużo miejsc. Wydaje się, że to jest mały obszar, niektórzy w ogóle tak skreślają z mapy Poznania, ale no nie, to się mieści wciąż w granicach. Jak słyszycie, to jest duży obszar. Dystrykt 12 jest potężny. I mieszkańcy tegoż rejonu mają okazję bezpłatnie wziąć udział w zajęciach z pływania. I te zajęcia już się dzieją. W sensie dzieją się od poniedziałku aż do 11 czerwca, czyli do jutra, czyli do czwartku. Więc jest jeszcze szansa załapać się na bezpłatne zajęcia z pływania w termach maltańskich na ulicy Termalnej 1. Jak łatwo się domyśleć, tutaj nie trzeba większej filozofii. Myślę, że każdy poznaniak mniej więcej jest w stanie powiedzieć, gdzie termy maltańskie się znajdują. I jutrzejsze zajęcia, które odbywają się w ramach inicjatywy Nasz Pływacki Fyrtel Termy Maltańskie, odbędą się o godzinie 15.45 i 16.30. O 15.45 doskonalenie pływania, poziom początkujący dla dorosłych, a o godzinie 16.30 nauka pływania dla dorosłych. Można się zarejestrować na to wydarzenie za pomocą formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego, a aktualności związane z tym wydarzeniem są publikowane na stronie na Facebooku Nasz Pływacki Fyrtel. Tam również są wszelkie dane kontaktowe, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania a propos tejże inicjatywy organizowanej przez Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki i finansowany ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Jak chcecie sobie popływać, macie jeszcze jutro doskonałą okazję.
1: Słuchaj, ja mam dla ciebie też świetną wiadomość.
0: Jaką?
1: Jest umowa.
0: Z kim?
1: Z firmą Evidon Polska. Jakąś francuską chyba. Z oddziałem polskim. W każdym razie ZTM podpisał tę umowę. Nie my, tylko ZTM. Na modernizację systemu PEKA, który często jest, słyszy się takie głosy w przestrzeni publicznej, szczególnie w tramwajach, można tak zasłyszeć, że jest głupi ten system, że coś nie działa, coś się nie klika, coś za długo szczytuje z karty.
0: Tak, czasami nawet widać, jak ludzie coś tam przybliżają, że muszą kilka razy przybliżyć, tak, coś nie działa, coś nie magnesuje, różne awarie się zdarzają i już tego nie będzie.
1: Nie, ponoć nie, ponieważ, tak jak mówię, z STM podpisał umowę, więc to już nie są zdety, to już jest poważne działanie. Unowocześniony system ma się skończyć już, projekt ma się skończyć do roku 2028 i ponad 70% z pieniędzy, które zostaną wyłożone, wyłoży Unia Europejska, więc wielkie, wielkie brawa. Co ma być w tym pomyśle, w tym systemie? Otóż możliwe będzie korzystanie z taryfy przystankowej, czyli jak rozumiem tego opłacenia, że się jedzie przystanki, a nie że na czas.
0: Tak.
1: Tylko, że się nalicza.
0: Tak.
1: No to będzie można korzystać z tego nie przy użyciu karty PEKA, którą ma wielu poznaniaków, ale można by to robić kartą bankową, bankomatową, debetową, kredytową lub urządzeniem mobilnym, jak na przykład smartfon, ewentualnie smartwatch albo smartband. Wiele jest opcji, które to rozwiązują i jak mówi chociażby Tomasz Łaprzewicz, czyli pełniący obowiązki dyrektora ZTM w Poznaniu, jest to ułatwienie od dawna oczekiwane przez pasażerów i zależy im, żeby korzystanie z komunikacji zbiorowej było nie dość, że intuicyjne, to jeszcze maksymalnie uproszczone i to właśnie umożliwi ten projekt. Ponadto w pojazdach obsługujących linie organizowane przez ZTM zostanie wymienionych blisko 5000 kasowników. Bardzo dużo. Co ważne, będą to urządzenia nowego typu, będą miały czytnik kodów QR, co ma fundamentalne znaczenie przy planowaniu nowych rozwiązań biletowych, czyli chyba są nowe rozwiązania biletowe szykowane. No dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie.
0: Niech tak będzie, niech Poznań idzie do przodu i się unowocześnia. Myślę, że opcja z kartami płatniczymi sprawi, że więcej pasażerów po rozwiązania związane z Peką sięgnie, a wy sięgnijcie do Radia Meteor po najlepszą muzykę.

0: Że mówicie, czy pamiętasz?
1: Czy pamiętam?
0: Tak.
1: Jak mówiłaś, że cię kocham, jak mówiłaś, że cię kocham?
0: Też, ale czy pamiętasz? Bo Łazarz pamięta.
1: Łazarz pamięta.
0: Łazarz pamięta. Dlatego pytam, czy pamiętasz.
1: Myślę, że mogę pamiętać o tych rzeczach, co Łazarz. Podobnych, ale nie o wszystkich, bo też mam... relatywnie niedawno się urodziłem.
0: Okej. Okay. A myślisz, że pamiętasz więcej rzeczy jak Łazarz, dzielnica czy święty Łazarz, święty?
1: Myślę, że i miejsce, i święty Łazarz pamiętają więcej niż ja.
0: W każdym razie, tym razem Łazarz pamięta o poznańskim czerwcu, bowiem mamy 70. rocznicę tychże wydarzeń w aktualnym roku. W związku z czym Komitet Organizacyjny 36. Dni Łazarza zaprasza na uroczyste rozpoczęcie obchodów 36. Dni Łazarza, które odbędą się już jutro, w 11 czerwca, czyli jutro, o godzinie 17:00 pod hasłem, no właśnie, 70. rocznica poznańskiego czerwca. Łazarz pamięta, co oznacza, że będziemy mieli obchody, co oznacza, że będzie uroczysta parada, jak tradycja nakazuje. Wyrusza ona z dziedzińca szkoły podstawowej numer 33 w stronę rynku łazarskiego. Ma to jakiś sens na pewno. Będą szli ulicą Stanisława Wyspiańskiego, Alei Głogowską, Floriana Stablewskiego czy Romana Dmowskiego, a na samym rynku uczestnicy obchodów, no i też przechodnie, niekoniecznie uczestnicy, będą mogli obejrzeć wystawę pod tytułem Targi Poznańskie 1921-46-26, a o 18:15 na łazarskiej scenie będzie nawet pani muzyk Dominika Dobrosielska, która zaśpiewa utwory ze swojej płyty winylowej, więc również tutaj trochę old school, jest dużo się do świętowania, bo 36 dni Łazarza, 70. rocznica wydarzeń czerwca. No i pani Dominika z swoim popisowym dziełem, winylowa płyta bez tytułu. No jest na pewno kilka opcji, żeby tutaj się zachachmęcić.
1: Myślę, że jak najbardziej. Doskonała okazja, żeby spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną, samemu, żeby celebrować Dni Łazarza, o których pewnie jeszcze troszeczkę powiemy, i przede wszystkim kultywować pamięć o rocznicy wydarzeń związanych z poznańskim czerwcem 1956 roku. Mamy też okrągłą rocznicę, jak wspomniałem. Również jeżeli chodzi o miejsca w Poznaniu, które są bardzo ważne obiektywnie, no to jest to Regionalne Centrum Komunikacji, które zostało otwarte dopiero wczoraj, i to dopiero drugi tego typu budynek, druga tego typu placówka w całej Polsce. I to miejsce, w którym tak naprawdę pomoc znajdą poznaniacy i poznanianki z dysfunkcją słuchu, mowy albo wzroku. I na czym ta pomoc będzie polegać? Ano głównie na zaoferowaniu wsparcia w kwestiach związanych z komunikowaniem się. Wsparcie znajdą osoby posługujące się polskim językiem

0: ligowym. Osoby, które posługują się alfabetem Braille'a. To miejsce pomoże w przetłumaczeniu urzędowych dokumentów na język, którym dana osoba się posługuje. I cóż, no sprawi, że osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, no będą mogły dużo łatwiej odnaleźć się w społeczeństwie, które nie do końca zawsze jest otwarte na ich potrzeby, ale właśnie takie inicjatywy sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami mogą funkcjonować i coraz mniej i coraz ta dostępność do urzędów, do codzienności tak naprawdę jest coraz mniejsza niż w stosunku do osób, które tych niepełnosprawności nie mają, więc jak najbardziej takie inicjatywy służą aktywizacji i pomagają w codziennych sprawach. Je wspieramy. Centrum mieści się przy ulicy Halera na poznańskim Górczynie. Tak więc warto również tam podejść. Zapraszamy wszystkie osoby, które takiej pomocy mogą potrzebować.
1: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: lustra, fotoradary, znaki, grządki, z drzewa. Dużo rzeczy można generalnie umieścić na drogach. Lustra takie, wiesz jak są znaki, nie? Takie mam słupy.
1: Mm-hmm, tak, tak,
0: i
1: tak.
0: Są takie lustra.
1: Tak, kumam, pamiętam.
0: To, o tym właśnie śpiewa Natalia Szeder. I można to postawić, jak robi się remont na drodze. Jeśli coś takiego się wymyśli swego czasu urbanista lub też ktoś od planowania przestrzennego w mieście. No w każdym razie jest parę takich osób u nas w Poznaniu. Stąd też całkiem często bywają różne remonty i stąd też na przykład na ogrodach mamy aktualnie przygotowania do wprowadzenia strefy. Pomyślcie, jakiej strefy?
1: Jakiej?
0: Strefy płatnego parkowania.
1: O, to kontrowersyjny temat.
0: Kontrowersyjne. Być może spowoduje to jakieś referendum, być może nie. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast od wczoraj już w zasadzie mamy wdrażaną nową organizację ruchu na ulicy Wilkońskich. Najważniejsza zmiana to wyznaczenie miejsc postojowych, bo samochody będą mogły parkować na jezdni równolegle do jej krawędzi. Od dzisiaj prace rozpoczną się na ulicy Naukowskiej, jutro na ulicy Niemcewicza, a 12 czerwca na ulicy Kościelskiego. Również będzie to wyznaczanie miejsc postojowych na jezdniach. Założenie jest takie, że wdrażanie tych zmian potrwa mniej więcej 2 dni. Za tydzień nowe ulice dropną, ale to nie ma co za bardzo wyprzedzać faktów, więc na spokojnie. Tylko pamiętajcie o tym, żeby przeparkować swój samochód, jeśli akurat tam stoi, a nie powinien, bo pojawiły się nowe znaki, takie w miarę tymczasowe, bo nie wbite w ziemię, tylko w tych takich swoich, ciężko to nazwać, nie wiem, czy to ma nazwę, ale takie obciążniki, żeby te znaki się trzymały. W każdym razie, jeśli zostawicie tam swoje autko, no to 700 za holowanie i 50 zł za dobę postoju na parkingu strzeżonym. Potencjalnie być może również mandat karny was czeka, wystawiony przez Straż Miejską, która raczej nie uchyla się od tego. To nie jest Grudziądz, tutaj raczej strażnicy miejscy pouczeń nie wklejają.
1: Jak najbardziej, tutaj strażnicy miejscy robią swoje, jak za dawnych lat. No i te prace to darwy w ulicach będą.
0: Tak, bardzo, 3 etapy różne, więc słuchajcie, ważne, w czerwiec.
1: Botaniczna.
0: Miła.
1: Naukowskiej.
0: Wilkońskiej.
1: Żeromskiego.
0: Kajki.
1: Lindego.
0: Kościelskiego.
1: Niemcewicza.
0: Etap drugi, koniec czerwca, lipiec.
1: Bukowska.
0: Szamarzewskiego.
1: Dąbrowskiego.
0: Engestuemo.
1: Szamotulska.
0: Grodziska.
1: Bednarska.
0: I Przybyszewskiego.
1: Etap trzeci, koniec lipca, sierpień, czyli końcówka wakacji.
0: Miodowa.
1: Swojska.
0: Złota.
1: Nowina.
0: Wiosenna.
1: Szafirowa.
0: Dobra.
1: Radosna.
0: Piękna.
1: Szczęsna.
0: Cienista.
1: Chorza.
0: Polska.
1: Szpitalna.
0: Bukowska.
1: Dąbrowskiego.
0: No a bieżące informacje o postępie prac można znaleźć oczywiście na stronie zdm.poznań.pl/spp-ogrody.pl.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Słuchajcie, mamy dla was jeszcze propozycję tego, co można robić, bo nie tylko można parkować na ogrodach i przeparkowywać auto, jeśli już je tam macie, ale można też robić w Poznaniu rzeczy czasem. Tym razem trafiło się na letnie strofy pod lipami, które dzisiaj o godzinie 17.30 w Bibliotece Raczyńskiej, chwilia 42, osiedle pod lipami 108A. Zapraszają wszystkich chętnych na wspólne spotkanie z poezją w klimatach bardziej wakacyjnych. Zapraszają też do wspólnego czytania lub słuchania wierszy o lecie i nie tylko. Na szczęście wstęp jest wolny, więc nie ma co wybrzydzać, tylko warto skorzystać. Szczególnie, że obok tego wszystkiego jest MIO Centrum Szkoleniowe, to całkiem znany zespół, więc myślę, że warto się wybrać. Bardzo ładną grafikę sobie zrobili, czytamy poezję, tutaj są kwiatki, są liście, jest takie L jak lipy, więc postarali się, myślę, że warto to docenić i się wybrać zwyczajnie.
2: A jeśli chodzi o remonty i o to, jak postępują, no to cóż, na Jeżycach dzieje się dobrze. Ulica Wawrzyniaka zmienia się. Mówimy o remoncie ulicy na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Te działania powoli dobiegają do końca, jeśli chodzi o wykładanie nawierzchni jezdni na ulicy Wawrzyniaka. Właśnie na tym odcinku ta nawierzchnia będzie kamienna. W najbliższym czasie również będą prowadzone roboty w zakresie nowego oświetlenia ulicy, a wcześniej już dokonano przebudowy sieci wodociągowej. Chodniki mają nawiązywać do przebudowanej sąsiedniej ulicy Jackowskiego, tak żeby ta wizja była spójna. Powstanie także połączenie rowerowe ulicy Wawrzyniaka z istniejącą trasą wzdłuż ulicy Bugowskiej, a na ślepym zakończeniu ulicy od strony ulicy Bukowskiej powstanie skwer z nową zielenią. Jego rolą będzie separowanie ulicy Wawrzyniaka od ruchu samochodowego na ulicy Bukowskiej. No i oczywiście nie zabraknie elementów małej architektury, czyli ławek i stojaków rowerowych.

0: Radio Meteor.
1: Dobrze, zanim dojdziemy do tego, co można jeszcze robić w mieście, to dojdźmy najpierw do tego, co już było robione, co się działo i co się skończyło i już tego nie ma. Było wielkie grillowanie, to było rok temu, a w tym roku było takie zwykłe w sumie grillowanie. Grillowanie UAM nie było takie wielkie, trochę nowa formuła, trochę powrót do korzeni. W każdym razie na taki sukces, jaki wynalia, nie mogli się liczyć, ale myślę, że podobało się wszystkim, kto tam jednak się wybrał, bo wejście było za darmo, a nie za 30 zł lub też 50 w karnecie, jak to kiedyś bywało, ale było za darmo, były trochę mniejsze sceny, trochę mniejsi artyści, ale poznańscy lokalni, Twój Dawid czy Sowa Huhu, więc fajnie, myślę, że fani jak najbardziej byli zaoferowani tym wszystkim i bardzo się z tego cieszyli. Niestety Fundacja 1 Uniwersytet nie chciała wziąć na swoje barki aż tak dużego ryzyka, bo no tutaj generalnie ludzie nie byli zbyt chętni na wielkie grillowanie, jeśli by się okazało, że na przykład leje deszcz albo jest zimno, na przykład rok temu padał deszcz, więc było całkiem przykro, wielka szkoda, stąd też wstrzymywali się z zakupem ewentualnych biletów, no a Fundacja 1 Uniwersytet była zbyt zależna na tym, czy kupi się bilety, więc licząc na nieco większe dofinansowania od UAM-u nie zdecydowano się na to, stąd też trzeba było zmienić nieco formułę. Niektórzy się wycofali, niektórzy zostali i tak to wyglądało. Zostało zwykłe grillowanie, ale odbyło się i mimo wszystko ludzie się cieszyli, że mogli tam pojawić.
2: Czasami mniejsze wydarzenia mają swój klimat. Z pewnością małym wydarzeniem nie będą dni Łazarza, które już jutro zostaną otwarte paradą łazarską od godziny 17. O godzinie 17.45 będziemy mieli oficjalne otwarcie 36 dni Łazarza. O 18.00 otwarcie wystawy Liliany Kręc-Domasłowskiej na Lejku Łazarskim pod tytułem Targi Poznańskie 1926, 2026, czyli taka historia, prawda, jak to się zmieniało. A o 18.15 koncert Dominiki Dobrosielskiej pod tytułem Piosenki z winylowej płyty. Jeżeli chodzi o atrakcje piątkowe, to występy artystyczne na scenie na rynku łazarskim różnych przedszkoli i szkół podstawowych, które gdzieś tam są w okolicy, ale dla tych, co lubią taką piosenkę dla dorosłych mężczyzn, no to koncert Sebastiana Nawrota, który zaśpiewa piosenki zespołu Kombi, ale tego Kombi przez jedno. No i epicentrum wydarzeń w ramach 36 dni Łazarza jest, jak wiadomo, rynek łazarski, ale warto wypatrywać tego, co się będzie działo również w okolicznych miejscach, takich jak Park Wilsona chociażby, bowiem tam również atrakcje dni Łazarza potrwają aż do poniedziałku 15 czerwca, tam na samym końcu w klubie Krąg uroczyste zakończenie Dni Łazarza, ale póki co o zakończeniu nie ma co za dużo mówić, bo nie ma jeszcze otwarcia przed nami. Myślmy o tych dniach Łazarza, idźmy na te Dni Łazarza, bawmy się, bo to jest piękna dzielnica.

0: kończymy.
1: Kończymy. No cóż, pierwsza godzina się kończy.
0: Tak.
1: Potem jeszcze jest druga. Taka niepełna, ale jakże wypełniona treścią.
0: Tak, to prawda. W tej pierwszej przedstawiliśmy wam to, co można robić w Poznaniu w najbliższych dniach. Opowiedzieliśmy o tym, co w Poznaniu się dzieje ważnego, o czym jako mieszkańcy powinniśmy wiedzieć. Na drugiej godzinie trochę inne osoby będą mówić. Myślę, że takie, co są możliwe nawet większymi autorytetami od nas.
1: Tak, przedstawiciel najmłodszego pokolenia tych, którzy ich piekielnie bawi 6-7 i tego starszego pokolenia, które pamięta tak dobrze jak Łazarz.
0: Tak, czyli?
1: Staś Mazurczak, Adam Małysz.
0: Okej, okay, to już słuchacze będą musieli sami przypasować oczywiście, kto do jakiego pokolenia pasuje. Za pierwszą godzinę dziękuję.
1: Bartek Łęczuk.
0: Ziemowit Dziopa, realizował nas Jan Salamon. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się i słuchajcie tej drugiej godziny. Słuchajcie cały dzień Radia Meteor, bo dzisiaj wspaniała ramówka.
2: Notatki z Poznania.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: To na początku poprosiłbym o przedstawienie się.
2: Nazywam się Paweł Brągiel i jestem ze wsi Dolnej.
1: Ale naprawdę?
2: Żartuję. Dzień dobry, witam, Adam Małysz. Co mogę więcej powiedzieć? Były skoczek narciarski, rajdowiec i tak dalej.
1: Może zacznijmy od tego, co z Poznaniem pana łączy?
2: No bardzo lubię Poznań. Zaczynaliśmy kiedyś ten bieg na Malcie, teraz jesteśmy tutaj na targach poznańskich, więc te tereny na pewno bardzo dobrze znam. Oczywiście miałem okazję też trochę zwiedzić, może nie cały, ale trochę zwiedzić. Przede wszystkim no Poznań gdzieś tam ze względu na Wings for Life, World Run, zostanie zawsze w mojej takiej pamięci, przede wszystkim jeśli chodzi o ten bieg, no bo jestem tego bardzo bliski, tego biegu, jestem ambasadorem i kierowcą Cacher Caru, więc dlatego gdzieś tam w ten sposób to utożsamiam się z tym.
1: Przejdźmy do tego biegu, jak to się stało, że jest pan ambasadorem tego, tego biegu?
2: No to było tak, że w pierwszym biegu w ogóle biegłem. Jak był pierwszy raz, Michał Kościuszko wtedy prowadził. Było to spore przeżycie dla mnie, bo ja w tamtym czasach w ogóle prawie nie biegałem. Jeździłem wprawdzie w rajdach i to w sport wytrzymałościowy, ale jednak przygotowania do biegu jakby takiego nie było, więc przebiegłem prawie 20 km. No i było ciężko później przez tydzień chodzić przede wszystkim. Jak się stało? Myślę, że jak sama idea powstała Wings for Life, to ja już byłem dobrych parę lat w Red Bullu. Więc dlatego też jakby poproszono mnie, czy mogę jakby uczestniczyć w tym całym wydarzeniu. No i ambasadorem stałem się bardzo naturalnie. To chyba tak przyszło w zasadzie od razu. Utożsamiano mnie z tym. Później, zresztą dalej jest tak, że ta postać moja bajkowa, czyli Kapitan Wąs, jest już tak rozpoznawalna i przy tym biegu i w ogóle, że często ludzie nawet krzyczą: Kapitan Wąs jedzie, a nie Adam Małysz.
1: Dlaczego ten bieg jest ważny? No bo zakładam, że jeżeli jest pan w tym uczestnikiem, no to jest on ważny.
2: Nie, no jest na pewno bardzo ważny i to pod dwoma względami. Po pierwsze, że idea tego biegu jest taka, że nie lecą tak jak w normalnym maratonie, czy półmaratonie, czy ultramaratonie, wszyscy do mety, tylko to meta, czyli catcher car, kierowca, kapitan Wąs ich goni i wtedy zawodnik schodzi, jak przejeżdżam koło niego. To jest jedna, ale ta najważniejsza rzecz to jest na pewno to, żeby zbierać na fundację Wings for Life pieniądze i są prowadzone badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, żeby ludzie, którzy nie mogą chodzić, w końcu gdzieś wstali i mogli pójść, pobiec razem z nami, więc przede wszystkim ten szczytny cel, to jest jakby ta główna idea tego i to, że ja przystąpiłem jako ambasador do tego wydarzenia.
1: Kiedy zaczął pan zajmować się pomaganiem?
2: Myślę, że to jest tak, że my pomagamy w zasadzie od dziecka i to nie zawsze to jest pomoc finansowa, nie zawsze to jest pomoc taka, która faktycznie jest widoczna, ale czasem sama pomoc jakby drugiej osobie i doradzenie i zrobienie czegoś pozytywnego to już jest pomoc, więc myślę, że każdy z nas w sobie to ma.
1: Ale jak to się stało, że ten bieg cały przeniósł się na całą kulę ziemską?
2: Ja myślę, że idea właśnie taka była, żeby ten bieg wystartował na całej kuli ziemskiej o danej godzinie, bo jak pamiętamy czasy parę edycji wstecz, że w Europie startujemy o tej 13, ale im dalej na wschód czy na zachód, ta strefa czasowa się zmienia. Ja pamiętam, jak chyba to było nie w Meksyku, ale gdzieś w Ameryce Południowej, gdzie bieg rozbywał się w nocy. Więc to pokazuje, jaka jest idea tego wszystkiego i że nie ma jakby granic, czy to wiekowych, czy godzinnych, czy nie wiem, światowych, tylko jest tak, że każdy jak chce, to biegnie, żeby pomagać. Dzisiaj mamy jeszcze bieg z aplikacją, no bo wiemy, że tak jak w Poznaniu to maksimum to jest 8-9 tysięcy uczestników, którzy tutaj mogą pobiec, ale jak była pandemia, no to wpadnięto na pomysł, żeby kontynuować ten bieg i bieg powstał również z aplikacją i ktoś, kto ściąga sobie aplikację, po prostu startuje o tej samej porze, w zasadzie ma takie same możliwości jak tutaj. Dzisiaj są tworzone grupki, podzespoły, gdzie biegną razem, spotykają się ze znajomymi i biegną razem. Ja sam biegłem 3 razy z aplikacją, więc wiem, jak to wygląda. Dla mnie najdziwniejsze było na pewno to, że ja biegnąc z aplikacją słuchałem swojego głosu, bo udzielam razem z Bartkiem Topą głosu do tej aplikacji i śmiesznie trochę było siebie słuchać, że tam tu kapitan Wąż, czy tam Adam Małysz, zbliżam się do ciebie, za tam kilometr, za 500 metrów cię dogonię, ucieka i tak dalej. Więc na pewno ja wolę jechać tutaj, być tutaj w Poznaniu na miejscu i robić za tej metę, która goni wszystkich uczestników, ale myślę, że obie formy są na pewno bardzo fajne i takie, które pomagają.
1: A na czym polega ta forma online'owa, ta, że jednak nie ma tego faktycznego samochodu z panem, ale jest jednak ten komunikat, że zbliża się ten samochód?
2: No, myślę, że to już programiści wymyślili i stworzyli tę aplikację. Ona jest w zasadzie odzwierciedleniem tego, co jest właśnie tutaj na żywo, czyli jest cały ten start. Oczywiście musisz mieć przy sobie telefon i słuchawki. Mógłbyś nie mieć, tylko wtedy musisz trzymać ten telefon w dłoni. A jeśli ty masz ten telefon, możesz go włożyć do plecaka, możesz go włożyć gdzieś do kieszonki, masz słuchawki i są sygnały jakby dźwiękowe, czyli ty masz odliczanie, kiedy masz start, jest wcześniej rozgrzewka, później jest to odliczanie, jest start, biegniesz i słuchasz cały czas na słuchawkach, gdzie jest catcher car, w którym momencie, ile ma do ciebie. I jak usłyszysz już ten ostateczny sygnał, czyli już cię dopadłem, tu kapitan Wąż, tam Adam Mały, już cię dopadłem, twoja przygoda z biegiem dobiegła końca, dziękujemy ci, zrób sobie selfie i tak dalej, pokaż gdzie biegłeś, jak biegłeś i czy jesteś zadowolony z tego biegu.
1: A skąd w ogóle jest pomysł na nazwę Kapitan Wąs?
2: A, no to był w ogóle Kapitan Wąs, no bo wszyscy raczej kojarzą mnie z wąsem, że mój wąs, który jest od samego początku, nigdy nie był w 100% zgolony. Moim wielkim idolem był Jens Weißflog i on zawsze miał wąsika, więc ja tak gdzieś tam się na nim wzorowałem i tak to zostało. I Red Bull jak przyszedł do mnie, że chcą stworzyć postać komiksową jakąś, no to wpadli na ten pomysł, że zróbmy Kapitana Wąsa. Zaakceptowałem. Jest ta postać bajkowa i ona gdzieś tam cały czas ma swoje odzwierciedlenie i myślę, że nie tylko ja często się z tym utożsamiam, ale również i ludzie wkoło, którzy są już na tle się przyzwyczaili.
1: Dlaczego ludzie dołączają do tego biegu?
2: Myślę, że jest wiele tych wątków, które powodują, że ludzie się dołączają. Na pewno jeden to jest taki, że chcą pomóc tym faktycznie, którzy nie biegną. Kolejny wątek to na pewno jest taki, że chcą pobijać swoje rekordy. Kolejny to na pewno jest to, że to nie jest typowy bieg, że nie lecisz do mety, musisz do niej dolecieć, tylko lecisz tyle, ile masz sił, a to meta cię goni. To są na pewno te trzy takie podstawowe rzeczy, ale myślę też, że sama idea, że chcesz tu być, chcesz wystartować, to jest też jakby kolejna rzecz, która ich gdzieś tam gromadzi. Ja dzisiaj nawet tutaj, będąc udzielając paru wywiadów, słyszałem od różnych uczestników, że ktoś tam jest 9 raz, ktoś 6, ktoś 1 raz, bo się mu udało zapisać. Bo przypomnijmy, że mamy tutaj 8000 miejsc, a numery startowe w przeciągu 2 godzin w tym roku zeszły. W zeszłym roku można powiedzieć, że w 5 minut. No to są rekordowe rzeczy, które się dzieją podczas tych całych wydarzeń, nawet już przed samym biegiem.
1: Czy z biegu na rok ta liczba uczestników wzrasta?
2: No, wzrasta, ale wzrasta na pewno, jeśli chodzi o aplikację. Dlatego, że w Poznaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie mamy takiej możliwości. Możemy tylko i wyłącznie wypuścić w biegu tych 8, maksymalnie 9 tysięcy ludzi, a reszta niestety, którzy się nie dostaną, muszą biec z aplikacją. Ale zdarzało się tak, że ktoś biegł z aplikacją i dołączał w trakcie jakby tego biegu, bo widziałem też takich. Później się chwalili tym, że gdzieś tam wylecieli z innej strony, ale tak lecieli, że spotkali się z tymi uczestnikami i lecieli później razem. Także można wszystko.
1: Całe miasto tak naprawdę staje na wysokości zadania, by ten bieg przeprowadzić. Jak pan myśli, dlaczego Poznań, dlaczego akurat w Poznaniu ten bieg się odbywa?
2: Ja myślę, że też to, że miasto jest bardzo przychylne, że władze są na tyle przychylne, że faktycznie ten dzień jest troszkę sparaliżowany przez ten bieg, tym bardziej w tym roku, gdzie biegniemy dosyć sporo po centrum miasta. W zeszłych latach było tak, że raczej wylatywaliśmy dosyć szybko z miasta. Są tu szerokie drogi przede wszystkim. Jest duże miejsce, skąd możemy wystartować, czyli tutaj Targi Poznańskie akurat. Wcześniej startowaliśmy na Malcie i tam już zaczynało się robić czasno, dlatego że tam było takie gardło, do którego naraz dużo uczestników wpadało i często musieli się zatrzymywać. Tutaj mamy taką możliwość, że wylatujemy w zasadzie od razu szerokimi pasami i lecimy wzdłuż. Oczywiście później, jak już wylatujemy poza miasto, są te wąższe drogi, ale tamtych uczestników już aż tylu nie ma.
1: Wróćmy teraz do samego wątku miasta Poznania. Powiedział pan, że zwiedzał pan już też prywatnie Poznań. Jak ten Poznań klasyfikuje się na miejscach, na tle miast w Polsce, na świecie? Czy on jest wysoko w rankingu?
2: Myślę, że tak. Myślę, że każde jakby miasto, szczególnie, no myślę, że globalnie, ale polskie jest inne. Każdy ma jakby swoje jakby takie atuty i pewnie swoje minutce, tak jak wszystkie. Ale myślę, że każde jest warte do zwiedzenia, żeby zobaczyć przede wszystkim tę różnorodność i to, z czego te miasta tak faktycznie słyną i co tutaj można dobrego zjeść, co można fajnego zwiedzić, jak fajnie spędzić czas ze znajomymi czy z rodziną, więc myślę, że każde z tych miast naprawdę jest warte zwiedzenia i oglądnięcia. Myślę, że tak samo jest, jeśli chodzi o Poznań.
1: Z czego słynie Poznań?
2: Powiem szczerze, że to ty mi powinieneś powiedzieć, z czego tak najbardziej słynie. Ja, no na pewno Malta, to jest rzecz, która jest, jeśli chodzi o sportowców, znana. Nie wiem, czy dobrze teraz powiem, ale chyba Rogal. I to faktycznie, jak wielokrotnie gdzieś tam mam tu paru znajomych, jak przywiedzą marcinkowskie rogale, no to są wyjątkowe. Nie ma nigdzie w Polsce takich. A szczerze powiem, no na pewno targi. No to tutaj są jedne z największych targów. Jak nie powiem, że w Polsce, ale pewnie myślę, że również i w Europie można to określić. Więcej chyba nie jestem w stanie jakby wymienić takiego, co jeszcze może takiego służyć. Ja myślę, że architektura, która jest bardzo urozmaicona, że to nie jest tak jak na przykład Warszawa, że są wieżowce, później idziesz, jest zupełnie inaczej, tylko tu jest wszystko po prostu dosyć mocno rozproszone, ale też jakby różnorodne.
1: A taka perełka?
2: Perełka Poznania? Ja bym powiedział, że Malta, faktycznie, bo dlatego, że jednak jest dużo przyrody, dużo spacerujących. Ja powiem szczerze, nawet wolałem tam, jak tam był start. Było przede wszystkim luźniej. Myśmy mieli zawsze hotel tam nad samą wodą, więc wychodziłeś od razu to powietrze i to środowisko, to otoczenie, czyli to, co zawsze mi jest bliskie, czyli świeże powietrze, las, natura i tak dalej.
1: Możemy porównać Poznań z Wisłą?
2: No Poznań jest na pewno większy. Nie macie gór, to jest na pewno ciężko do porównania, bo jednak Wisła jest 5 dolin i Wisła usytuowana jest właśnie między górami, więc ciężko jest jakby w 100% porównać miasto Wisła do miasta Poznania, tym bardziej, że Poznań, nie wiem ile ma teraz mieszkańców, Wisła ma około 11 tysięcy, więc myślę, że to jest taka jedna z dzielnic pewnie Poznania.
1: Chciałbym jeszcze się dopytać o sam fakt pana popularności. Jest pan bardzo znany wśród młodych ludzi, no na przykład mamy młodych ludzi, którzy wiedzą, kto to jest Julia Żuga i kto to są inni influencerzy, a na przykład nie wiedzą, kto to jest chociażby, no nie wiem, Maryla Rodowicz, tak? Tutaj jest troszeczkę inaczej, mam wrażenie, bo możemy tutaj powiedzieć o tym, że pan trochę przełamuje te pokolenia i nie ma znaczenia, kiedy dane dziecko się urodziło, będzie o panu wiedziało. I jak to jest w ogóle możliwe? I czy to faktycznie może pan potwierdzić taką tezę?
2: To jest robota rodziców, na pewno. I to tutaj muszę im być wdzięczny przede wszystkim, bo jednak rodzice gdzieś tam, większość waszego pokolenia, waszych rodziców w zasadzie, no wychowywało się na moich skokach, więc myślę, że to jest jakby główny tego klucz, że tamte czasy były takie, że faktycznie tego sportu w Polsce, dobrego sportu było mało tych wyników i stąd się brało też to, że powstała Małysz Omania, stąd się brało to, że ludzie bardzo mocno mi kibicowali, ale również i utożsamiali się z tymi wynikami, więc dzisiaj przekazują to swoim dzieciom i to jest z jednej strony fajne, na pewno. I chyba stąd to, że dalej ta popularność moja jest taka, nie inna.
1: Młodzi ludzie przychodzą po zdjęcia, pytają się o autografy?
2: To zależy, jakie pokolenie. To najmłodsze już takie, na pewno nie. Oni gdzieś tam, mimo to, że znalazłem się w książce chyba do drugiej klasy podstawowej, to jednak mimo wszystko ci całkiem młodzi mają zupełnie inne zainteresowania. Nawet to widać po statystykach, że już nawet samymi skokami się tak nie interesują. Bardziej gry, bardziej elektronika i tak dalej. Ale taki ten wiek juniorski, młodszy, już prędzej, więc myślę, że tutaj ta popularność też będzie słabła, bo to nie jest tak, że wszystko jest wieczne. Ale tak jak mówię, no, rodzice na pewno dużą pracę wykonali pod tym względem, żeby młodzieży przekazać, kim jest Adam Małysz.
1: Jest to miłe, jest to fajne, jak pana pamiętają?
2: Ale rzeczywiście, ja myślę, że każdy sportowiec, który, zresztą nie tylko sportowiec, ktoś, kto odnosi sukcesy, marzy o tym, żeby był zapamiętany.
1: Był pan skoczkiem, jakie jest najlepsze wydarzenie, na którym pan był, najbardziej zapamiętane, emocjonalne?
2: Jeśli chodzi o skoki narciarskie? Tak. No to myślę, że najbardziej takie emocjonalne to były Mistrzostwa Świata w Predazzo, gdzie podwójnego mistrza świata zrobiłem na małej i na dużej skoczni, więc to na pewno było jedno z takich wielu, ale ja też jakby całą moją karierę traktuję dosyć spójną, czyli to jest tak, że wszystko, co osiągnąłem, nie dzielę na jakieś tam części, na lepsze, gorsze i tak dalej, tylko całokształt, że byłem w stanie tak długo utrzymać się na wysokim poziomie.
1: Czy pana rodzice wiedzieli, że z pana będzie właśnie ten skoczek, wiedzieli, że będzie z pana ta gwiazda tak naprawdę?
2: No myślę, że nie, że to chyba nikt o tym nie wie. Każdy o tym marzy i każdy gdzieś tam pomaga na tyle swojemu dziecku, żeby odnosiło sukces, ale myślę, że nikt w wieku dziecięcym nie przypuszcza ani nie wie, że ta osoba będzie. No, rodzą się geniusze, które, nie wiem, matematyczne, jakieś, nie wiem, inne, gdzie faktycznie od samego dziecka, od drugiego, trzeciego roku życia już wykazują się jakimiś tam ponadprzeciętnymi umiejętnościami i wtedy można się pewnych rzeczy spodziewać. Ale tak jak w sporcie, myślę, że to nie jest osiągalne. To pewne rzeczy musisz wypracować, a później wychodzi, czy faktycznie masz do tego
3: autopromocja.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska nie gotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
7: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
6: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
8: Cześć, tutaj Sokso.
9: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
8: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
9: Yo.

dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Gdzieś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej,

0: Wisa, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.
3: No cześć.
4: Witam serdecznie, drodzy słuchacze. Godzina 17, a co druga środa kadry i strony ostatnie w tym sezonie.
3: Tak, ostatnie, a to oznacza, że będą z przytupem. Jest z nami dzisiaj gość specjalny w studiu i gość, ponieważ jest gościem na audycji, ale też gość, bo jest spoko gościem.
5: Cześć, siemanko, Tymoteusz Simon z tej strony. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, szczególnie, że jestem wielkim fanem formatu, ale co ważniejsze, jestem wielkim fanem tego, co będziemy dzisiaj przerabiać, zarówno w wersji literackiej, jak i w wersji filmowej i z przyjemnością wdam się z wami w polemikę, czy też zgodzę się z wami w zależności od tego, co powiecie.
4: Tak, będzie w roli podwójnego fact-checkera, bo on i zna książkę, i zna film.
3: Myślę, że dzisiaj nam się przyda, bo forma będzie dość niecodzienna i taka, której jeszcze w tym formacie nie poruszaliśmy, ale żeby dowiedzieć się więcej, no to musicie nas po prostu słuchać.

0: Wracamy już po chwili i przechodzimy powoli, ale bardzo powoli do tematu. Tak powoli, jak była pisana rzecz, którą dzisiaj będziemy omawiać.
1: Ja tutaj, zanim zaczniemy tutaj rzecz omawiać, którą tak pięknie nam, że tak powiem, teasujesz, na to tak, że powiem to tak po angielsku, to może byśmy się najpierw przedstawili, bo nie przedstawiliśmy realizatora, którym jest oczywiście Janek Salomon, za co dziękujemy bardzo serdecznie. Przedstawiliśmy za to naszego gościa, jakim jest Tymek. Ja się nazywam Szymon Kowalski, a moim współprowadzącym tego niesamowitego formatu jest...
0: Jakub Lubawy.
1: Jak się nazywasz? A, właśnie, Jakub Lubawy.
0: Tak, Szymon zapomniał, jak się nazywam.
1: Ale nie, ale to tak zrobiłem, wiesz... prześmiewczo, żeby było tak śmiesznie,
0: Szymonowi oryginalnie. Jest dzisiaj bardzo do śmiechu. Nie wiem, czy ci powinno być do śmiechu, bo dzisiaj przerabiamy poważne rzeczy.
1: Tak, to są bardzo poważne rzeczy. To są, można powiedzieć, że jedno z arcydzieł kinematografii współczesnych czasów. I za tym idzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia. Pierwsza premiera bodajże miała miejsce w latach... To był przełom lat 70. i 80.
2: Ale... 1979.
1: No, czyli tak jak mówiłem, przełom. Ale wersja reżyserska, na której dzisiaj ja się skupiłem, na która poszerza niektóre wątki, dodaje niektóre wątki, wyszła w 2019 roku, jeżeli się nie mylę, więc tutaj naprawdę jest prawie 30 lat różnicy, z matematyką zawsze u mnie było ciężko, ale wydaje mi się, że tutaj się nie pomyliłem i 30 lat różnicy między dwoma wersjami filmu istnieje. Tym filmem oczywiście jest Czas Apokalipsy, w którą jedną z głównych gról gra aktor o nazwisku Brando, znana postać przede wszystkim z takich produkcji jak Ojciec Chrzestny. I teraz może możemy przejść do książki, chyba że ktoś chciałby coś jeszcze dodać do tej tyrady na temat filmu.
2: Ja się na chwilę wtrącę, bo proszę taką bardzo. Ciekawostką a propos Czasu Apokalipsy jest to, że są trzy wersje tego filmu. Tak, wersja kinowa, oryginalna z 79 roku, która trwa 153 minuty. Mam wrażenie, że jednym z bardziej charakterystycznych skojarzeń w Polsce z czasem apokalipsy jest zdjęcie nazwane Czas Apokalipsy, prezentujące stan wojenny.
1: Natomiast... Ale to zdjęcie chyba nawet wygrało jakieś nagrody, z tego co pamiętam.
2: Tak.
1: To bardzo znane jest.
2: Następnie w 2001 roku mamy najdłuższą wersję Czasu Apokalipsy, która trwa 202 minuty, i nazywa się wersją Redux, natomiast potem mamy wersję ostateczną, wspomnianą przez Szymona z 2019 roku i 183 minuty ekranowe.
0: Jeżeli chodzi o powieść, to tutaj ta historia i struktura jest nieco mniej skomplikowana. Opowiadanie autorstwa Josepha Conrado zostało po raz pierwszy opublikowane w 1999 roku, chodzi tu o rok 1899, w Blackwood's Magazine w trzech odcinkach, a dopiero trzy lata później pojawiła się ona w formie książkowej i jest uważana za jedno z najważniejszych dzieł tego autora w dorobku, zaraz obok powieści, że teraz wiecie, o jaką powieść chodzi?
1: Tak, tutaj oczywiście kontynuujemy znany cykl lektur szkolnych w Radiu Meteor, czyli Jądro Ciemności, jeżeli dobrze kojarzę, tak?
0: Jądro Ciemności, ale napisał jeszcze jedną bardzo znaną powieść.
2: Nostromo.
0: Nostromo, tak jest, to jest właśnie ten tytuł. A także Lord Jim. I wszystkie te trzy dzieła, łącznie z Jądrem Ciemności, przepraszam.
1: Już widzę, że tutaj dzisiaj
2: pięknie.
0: W ogóle też wstyd się przyznać, ale ja nie widziałem Czasu Apokalipsy. Ale to może dobrze, bo... Przez to, że mam taką listę wstydu, dzisiaj możemy to omówić.
2: Mam nadzieję, że dzięki naszemu gadaniu z Szymonem przekonamy cię do tego filmu. Warto zaznaczyć, że Konrad był Polakiem. To jest taki mało znany fakt. Dokładnie nazywał się Józef Teodor Konrad Korzeniowski.
1: Ale coraz częściej o tym się chyba mówi. Bodajże tak, jak byłem w liceum, to już nasza pani nauczycielka od języka polskiego wspominała to w ramach ciekawostki. I myślę, że teraz możemy powiedzieć, dlaczego ten...
0: Faktycznie, w Berdyczowie on się urodził.
1: Okej, czyli kontynuuję wątek Konrada. Ja chciałem powiedzieć, dlaczego ten odcinek jest specjalny, bo to będzie eksperyment z formą, bo teoretycznie film to zupełnie inna historia niż książka. A jednocześnie jest adaptacją.
0: Ale będzie też wyjątkowy, bo powieść jest jedną z najczęściej omawianych utworów literackich na współczesnych amerykańskich uniwersytetach, więc to jest taki raz, że w pewnym sensie matura special, ale też taki the college special.
2: Będzie też wyjątkowy, bo jestem z wami ja, także będziemy sobie o tym trochę dyskutować. Słuchajcie, na zegarek godzina 17:10. Wasz segment z losowaniu dopiero potem, prawda? Żeby mnie spalił?
0: Tak, po kolejnej
1: tak,
0: piosence.
1: Okej,
0: super.
1: Ale z racji na to, że ty tu jesteś, tak jak powiedziałeś, jesteś wielkim fanem tego formatu, tak. Myślę, że może to dziś będziesz ty mógł przedstawić zasady.
2: Dobrze, to w takim razie za chwilę to zrobię, ale zanim to, to krótka tutaj nasza przygoda muzyczna. Janie, proszę, zapodaj coś.
3: Still of the

0: Radio Meteor.
1: Wracamy już do Was, tak jak zapowiadaliśmy. Teraz myślę, że możemy powoli przechodzić do takiego naszego stałego segmentu tego programu, chyba że chcecie jeszcze coś dopowiedzieć o filmie oraz książce. I mi się teraz przypomniała w sumie jedna ciekawostka odnośnie filmu. Ty, Kuba, nie wiem, czy wiesz. Ty w sumie tym, jak nie jestem też pewien, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale jeden z aktorów, który był w załodze właśnie kapitana Willarda, to bodajże był ten młody. On miał na ksywkę Clean, z tego co pamiętam.
2: Czyścioch był w polskim tłumaczeniu.
1: Tak, w polskim tłumaczeniu Czyścioch. I aktor, kiedy go grał, miał 14 lat.
2: Tak, to kojarzę. On sfałszował swoje curriculum vitae celem tego, żeby właśnie móc zagrać u Coppoli w filmie. To kojarzę tą anegdotę.
3: Musiał mieć bogate CV jak na swój wiek, że...
1: On się bardzo dobrze sprawdził w tej roli, tak, bo on fajnie pokazał, jak wojna wpływa na młodych ludzi i dlaczego oni w ogóle chcą brać udział w czymś takim. To no, tutaj wchodzimy już bardziej w sfery gatunkowe tego filmu, jakim jest dramat wojenny, ale moim zdaniem, pomimo tego, że był tak młody w tym swoim wieku, kiedy grał tą rolę, no to naprawdę stanął na wysokości zadania.
2: Czy mogę mieć ten zaszczyt i spróbować przedstawić zasady losowania?
3: Śmiało, proszę.
2: Otóż teraz Kuba i Szymon, zrobię to tak lekko inaczej, postaram się, ale tak, żeby był jednak ten pierwiastek oryginału. Kuba i Szymon za chwilę zagrają w papier, kamień, nożyce. Do jednego gracie, prawda?
1: Tak, prawda.
2: Do jednego. I będzie coś takiego, że jeden z was będzie narratorem tylko po to, żeby drugi go cisnął, że gada głupoty, prawda?
1: W sumie to tak.
3: Można tak to nazwać.
2: Okej, super. Super. Brzmi jak świetny turniej. Pierwszy, o co dzisiaj mieli prawdziwy tutaj checking tego, czy to, co robicie, jest prawdą, bo zawsze można ściemę walnąć, także panowie...
1: Nie, no my nigdy byśmy czegoś takiego nie zrobili.
3: Nigdy nie zrobiliśmy.
2: Słuchajcie, czy jesteście gotowi do tej gry?
3: Jesteśmy.
2: To mogę chyba odliczyć 3-4?
3: Tak.
2: To nawet sobie powstanę. Uwaga. 3-4. No i panie Jakubie, pan Jakub wystawił papier, pan Szymon wystawił kamień, tak zwane zwycięstwo u pana Jakuba.
3: Zwycięstwo, co oznacza, że będę musiał historię opowiadać.
1: Dobrze, no to czy już jesteś gotowy, czy jednak krótka przerwa na Ariana Grande?
3: Myślę, że posłuchamy sobie Ariana Grande i później przejdziemy już do tego, co wszyscy lubimy najbardziej.

0: Jak nazywa się wyłączony gekon?
1: Słuchajcie, no, historia rozpoczyna się...
0: To naprawdę dobry żart.
1: Historia rozpoczyna się w Europie. Rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii i rozpoczyna się od Charlesa Marlowa. Jak mi powiesz, że to nie było tak w filmie, to wyjdę z tego studia. Nie było.
0: To już możesz, myślę, się pakować, ponieważ historia rozpoczyna nam się w Azji, a dokładnie bodajże chyba w Saigonie. To jest Wietnam? Jeśli nie jest...
1: Saigon to jest Wietnam, tak. Tylko teraz to się nazywa inaczej.
2: Hanoi.
1: Nie, to są dwa inne miasta.
2: Aha, dobra.
1: Saigon to jest chyba największe miasto w Wietnamie, teraz nazywa się jakoś Ho Minh.
0: I wita nas widok aktora Martina Sheena, Amerykanina, który gra postać kapitana Benjamina Willarda i widzimy go tak naprawdę zmagającego się z doświadczeniem wojny, a bardziej z tym, jak wojna doświadczyła go.
1: Fascynujące, bo Charles Marlowe płynie sobie po Tamizie statkiem Nelly i płynie w towarzystwie kilku innych swoich kolegów i decyduje się jako kapitan, że opowie im pewną historię o swojej pierwszej wyprawie w głąb Afryki. Podjął decyzję, że tam wypłynie, ponieważ od małego był zainteresowany i zafascynowany mapami. One go zawsze intrygowały. Intrygowały go te takie białe plamy na mapach, jakimi była Afryka. No i z racji na to, że miał koneksję, nie tak jak Moody West, bo Moody West koneksji nie ma, po prostu dostał okazję, że jego ciotka wkręciła go w taką wyprawę do Afryki.
0: Czyli cała, przepraszam, że tak ci teraz przerwę, ale żebyśmy byli w jednym autobusie. Dobrze rozumiem, że cała historia, która tutaj będzie miała miejsce, bo dopiero się rozkręca, to jest historia opowiadana przez bohatera innym bohaterom.
1: Tak.
0: Czyli to jest backstory.
1: To jest backstory z jego wyjazdu generalnie wzdłuż rzeki Kongo, która również, kiedy patrzył sobie na te mapy, bardzo go intrygowała. Myślę, że pojawi nam się pewien punkt wspólny.
0: Już tam
1: się
0: pojawi. Później.
2: Nie chcę was martwić, ale póki co jedynym punktem wspólnym jest woda.
0: Nie, i jeszcze łódka. Wyprawa łódką.
2: No to łódka.
1: Ale pojawi się...
0: rzeka, inna rzeka, ale jest rzeka.
2: To na razie mamy tyle wspólnego, co świnka Pepa ze schabowym, stary. Musimy brnąć dalej, żeby poznać więcej tajników.
1: No, to prawda, póki co... póki co nie wiemy za dużo.
0: To opowiadaj dalej.
1: No więc w końcu jemu się udaje. On faktycznie udaje się tutaj do gmachu spółki handlowej, która wypływa po rzece Kongo. I wyjeżdża do tego Kongo, tam poznaje innych Europejczyków, którzy zajmują się kolekcjonowaniem i zbieraniem kości słoniowej.
0: No to tego wątku nie ma.
2: Nic się nie zgadza póki co.
0: No poza tym
1: ale
0: chyba,
1: ty też czytałeś książkę, więc...
2: No tak. To znaczy ja czytałem książkę i weryfikuję to, co mówisz i masz rację w tym, co mówisz. Natomiast porównując to do jednak dzieła tutaj Coppoli, no to niestety mamy rozbieżności, których byłem świadomy przychodząc tutaj, ale teraz się cieszę, że mogą one wreszcie wybrzmieć.
0: Ale nie, na swój sposób mam wrażenie... Tylko nie wiem, czy się teraz za bardzo nie doszukuje, ale jak on przyszedł do tej spółki handlowej, i on dostał to polecenie, że ma teraz pojechać na tą rzekę Kongo.
2: To tak, no.
0: To na swój sposób jest to bardzo podobne do tego, co się dzieje z głównym bohaterem filmu, kiedy on otrzymuje tajną misję od rządu amerykańskiego, żeby zlikwidować jednego z kapitanów, który... Nie kapitanów, podpułkowników, który się zbuntował i zniknął gdzieś w dżungli wietnamskiej. Więc tutaj też ta podróż w tą taką dżunglę, też jakaś taka misja tutaj z jednej strony od rządu amerykańskiego, z jednej strony od spółki handlowej, no to moim zdaniem mamy już jakieś takie punkty wspólne. Jeszcze w szczególności, kiedy mamy tą łódkę, tą wodę, tą rzekę, tą dżunglę, no to faktycznie możemy się jakoś tak zahaczać, tak wspinać jak po takiej ściance do wspinaczki, ale to podejrzewam, że jeszcze jest tor bardzo zaawansowany i jeszcze nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy to jest faktycznie dobra adaptacja.
1: Ale myślę, że mogę ci tutaj już podsunąć kolejny punkt wspólny, bo dalej nie zdradziłem konkretnego takiego rzeczowego celu, dla którego Marlowe się udaje do Afryki i jego celem i zadaniem jest przywiezienie do Europy Kurca, czyli najsłynniejszego handlarza kością słoniową.
2: No i tutaj mamy wielki punkt wspólny, gdyż rzeczywiście Willard również szuka Kurca.
1: On nazywa się tak samo w firmie?
0: Tak, Kurz.
2: Kolonel Walter Kurz.
0: Tutaj ciekawostkę ci powiem.
2: Tak, słucham.
0: Bo Brando na początku mu się nie podobała nazwa Kurz, imię jego bohatera, bo jaki Amerykanin by się nazywał Kurz, to była argumentacja.

0: Jesteśmy z powrotem po takim dosyć mocniejszym brzmieniu do tej takiej spokojnego podkładu, który teraz możemy usłyszeć w naszych słuchawkach i którego wy teraz, słuchacze, możecie usłyszeć. Wracamy teraz do takich spokojnych tematów, jakim jest dramat wojenny, i będziemy dalej zgłębiać się w jądro ciemności.
1: Tak, póki co płyniemy po bardzo długiej rzece Kongo, płyniemy. Widzimy drzewa, które autor bardzo dokładnie opisuje, są fascynujące. Aż w końcu docieramy do stacji centralnej, tam Marlowe poznaje dyrektora, który bardzo pochlebnie wypowiada się o kurcu. No i on tak właściwie z każdej strony, bo kiedy płynął do pierwszej stacji, tam powitał go księgowy i również z uwielbieniem o kurcu opowiadał. Wszyscy go zachwalają. Zachwalają jego umiejętność, jego waleczność, no i przede wszystkim skuteczność, no bo on jest jednak tym najlepszym właśnie zbieraczem, łowcą kości słoniowej. Mhm. No

0: No i ta postać zaczyna go intrygować, kiedy on sobie w tą bardzo długą podróż się udaje przez tą rzekę.
1: W końcu mi trochę powiedziałeś, wiesz? Widzę kolejne podobieństwo, ale kontynuuj, później to
0: nie,
1: powiem.
0: Nie, śmiało.
1: Jak on zaczyna podziwiać właśnie postać Kurtza, to... Ale on to podziwia właśnie z opowiadań. W ramach filmu ten podziw też się pojawia, ale w zupełnie inny sposób, ponieważ... problemy techniczne mają miejsce, ale mniejsza. Oto, kiedy on dostaje misję zlikwidowania właśnie tego Kurtza, dostaje też dokumenty, żeby wiedział, kim jest ten człowiek. I tak, czyta te dokumenty i coraz bardziej zaczyna go podziwiać. Mówi, że to był genialny oficer, który skończył Akademię Wojskową z wybitnymi ocenami, wielokrotnie odznaczony, no tak naprawdę żołnierz na medal. I też się pojawia ten podziw. Może nie z ust innych osób, tylko z dokumentów wojskowych. I potem też poznaje swoją załogę, ale to mniejsza.
0: Z kolei w powieści dwie osoby ze swojej załogi traci, bo w trakcie podróży jego statek zostaje napadnięty przez tubylców, którzy zabijają dwie osoby. No i Marlowe wtedy w tym swoim kursie do stacji Kurtza staje i musi ten statek naprawiać. Naprawia go przez kilka tygodni. Później z kolei psuje się pogoda. Oni bardzo często wpadają w mieliznę. No i po wielu miesiącach...
1: To jest skiliszu akurat.
2: To znaczy... Skiliszu jest największym to, że no póki co mało się zgadza niestety.
0: Nie, no tutaj gdzie? Nie będzie się zbyt wiele zgadzać.
1: No ale mamy musimy... postać głównego bohatera, mamy łódkę,
2: ale gdzie?
1: Mamy wodę.
0: Ale musisz znaleźć nam tą metaforę, te, wiesz.
2: Ale ta metafora jest głębiej, ja jestem dziennikarzem kulturalnym. Ta metafora odbywa się razem z płynięciem w głąb tej rzeki, ale nie chcę wychodzić wam przez szereg, panowie.
0: Śmiało, to jest ten moment.
1: Nie, to jest twój moment.
2: Dobrze. Otóż kiedy będziemy szukać metafor powierzchownych, no to możemy nie znaleźć ich zbyt wiele. Przepraszamy, nasz robotyczny pies niestety się odzywa. Słuchajcie, co to było za zdanie? Słuchajcie...
0: Było prawdziwe, co najgorsze.
2: Niestety metafor powierzchownych nie znajdziemy zbyt wiele. Te metafory zaś przekazane są bardziej metaforycznie, bardziej w kondycji psychicznej bohaterów. O ile rzeczywiście główni bohaterowie bywają swoim podobieństwem, tak bardziej tutaj to płynięcie w głąb rzeki pokazuje to, jak bardzo oni się zmieniają. I więcej nie powiem teraz, ponieważ na więcej będzie czas jeszcze gdzieś tam generalnie w waszej opowieści. Ale mogę sprzedać jedną ciekawostkę o czasie apokalipsy, bo zapomnę.
0: Śmiało.
1: Proszę bardzo, to jest twój moment.
2: Dziękuję. Wiecie o tym, że czas apokalipsy jako film, co go odróżnia od książki, bo książka nie była kręcona. Wiecie o tym, że film był kręcony rzeczywiście w dżungli i rzeczywiście trwało to przez kilka miesięcy?
1: Tak, to kojarzę, przygotowując się właśnie do tej audycji, też słyszałem, że wielokrotnie ekipa filmowa miała problemy właśnie z wojskami Wietnamu. Bo im przeszkadzali.
2: Wow. Tak, rzeczywiście to było bardzo ryzykowne dla produkcji dzieło Coppoli, zważywszy też na to, że bał się o zdrowie aktorów, aktorzy bali się o swoje zdrowie, a gdzieś tam wysłanie ich na taką dzicz mogło być niebezpieczne. Ale teraz powiem coś dla kontrastu o książce, ponieważ to też nie padło, a uważam, że jest to warte wspomnienia. Kuba, natrafiłeś się kiedyś na to, kto był pierwowzorem Kurtza?
0: Nie.
2: Otóż to jest całkiem ciekawe, gdyż w momencie, kiedy Konrad jako człowiek rzeczywiście przebywał w Afryce, to podczas swojego pobytu w Afryce poznał Leona Roma. Był to belgijski oficer i generalnie na podstawie niego powstała postać Kurtza, gdyż właśnie ten Rom charakteryzował się tym, że dekorował sam siebie pozostałościami zabitych przez siebie osób.
0: Słuchajcie, nie zapominajmy o tym, co Belgowie robili w Kongo.
2: Nie zapominajmy.
0: A robili dużo i nie chcą o tym pamiętać.
2: Dokładnie.
0: I o tym też jest między innymi ta powieść, no bo akcja, tak jak już wspomniałem, dzieje się w Kongo, a akcja, o której opowiemy zaraz, dzieje się już na stacji Kurtza, także bądźcie z nami.
3: Autopromocja.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper Iska.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Tymku, czy tak wiesz, dlaczego książki nie umieją opowiadać dobrych żartów?
1: Bo nie nazywają się Szymon Kowalski, jak nazywa się wyłączony Gekon, runda druga, może tym razem spróbujecie mi odpowiedzieć, kochani.
0: Marlow dociera na stację Kurca i tam spotyka młodego Rosjanina, który się opiekuje właśnie tym intrygującym wszystkich człowiekiem. W zasadzie ten w pewien sposób go wielbi, twierdzi, że uratował jego duszę i podobnego zdania są również tubelcy, którzy także obdarzają wielką czcią Kurca, który pomimo swojej choroby i wycieńczenia w dalszym ciągu ma wokół siebie bardzo dużą aurę. Przez co Marlow zaczyna się obawiać, czy nawet jeżeli on sam będzie chciał wrócić do Europy, to czy wypuszczą go tubylcy, którzy po prostu już traktują go trochę jak bóstwo.
1: I tu mamy kolejną zgodność, że to tak powiem, ponieważ Willard również dociera do Kurca, ale zanim to, no to oczywiście ma parę postojów. Film trwa ponad 3 godziny, więc coś się musi dziać, nie może ciągle
0: jechać
1: na tej łodzi. I tam spotyka między innymi wojska amerykańskie, rodzinę cywilów, lokalnych mieszkańców, którzy nie są zbytnio przychylnie nastawieni, i to wszystko pokazuje, jak wojna w Wietnamie wpływa na wszystkie osoby, które biorą udział w tym konflikcie. Ale wracając tutaj do jego spotkania z Kurcem, ta jego wyspa, ten jego obóz, to przypomina bardziej świątynię. On sam założył kult na swój sposób, gdzie tubylcy wielbią go jako swojego bożka, oddają mu swoiste rytuały, a na samej wyspie naszego kapitana wita dosyć ekscentryczny fotoreporter, który uważa pana podpułkownika za geniusza. I tutaj myślę, że to jest dosyć duże nawiązanie do tego ekscentrycznego Rosjanina, który też nomen omen Kurca uważa za osobę ponadprzeciętną. O.
2: Nie pamiętam jednej rzeczy, czy w jądrze ciemności, kiedy docieramy do Kurca, czy tam pojawia się jakiś taki kult na miejscu, ale nie jego samego, tylko kult dosłownie w znaczeniu jakiejś mniejszości, która tworzy takie swoje subpaństwo, subkulturę, tam pojawia się coś takiego, nie pamiętam, prawdę mówiąc.
0: Mamy opis tego, że przed jego chatą stoi palisada ozdobiona głowami czarnoskórych buntowników.
1: No to by się też zgadzało na
0: swój sposób z filmem. Ale jednocześnie jego straż jest również tubylcza, czyli to są również czarnoskórzy. W ogóle mocno rasistowska jest ta książka.
2: To prawda, jest to jedna z bardziej powszechnych krytyk wobec książki Konrada. Zresztą znany nigeryjski pisarz Akabe zarzucał właśnie Konradowi to, że w swoich esejach może on czasami propagować rasizm w kontekście odczłowieczenia ludności etnicznej z tamtych terenów.
0: A to zdecydowanie się pojawia, bo to nawet jest problem wszelkich materiałów, które omawiają tę powieść, że tam pojawia się pewne słowo na M i to słowo na M pojawia się wszędzie. No i trochę ciężko go nie używać, bo występuje mniej więcej 4 razy na każdej stronie. Ale tak, no dzisiaj to jednak nie zestarzało się to najlepiej.
2: Wtedy po prostu chyba nie było za bardzo alternatywy.
0: W powieści nie, ale kiedy ta książka jest omawiana już współcześnie, na przykład na YouTubie, to...
2: Nie, no to wiadomo, że nie używają tego słowa, to nie o to chodzi.
0: Używają.
2: Tak?
0: Tak, Mierczyński w swoim materiale.
2: No mówi. Dobra, ale on to tak sobie lubi czasami, kurczę, pofolgować lekko.
0: Kanał lektury.pl też tak robi.
2: No, kanał lektury.pl to nie pozdrawiamy.
0: Korzystałeś z niego.
2: Nie pozdrawiamy w takim razie. Wiesz, że nie wiem, który to jest?
0: Lekturek.pl chyba?
1: Tak. No to lektury czy lektury.pl?
0: Zaraz sprawdzimy, ale to nie jest w sumie aż takie istotne.
1: Czemu,
0: ale w
1: każdym razie lekko się oddalamy, mam wrażenie, od tego Kongo i od tego Wietnamu na rzecz tutaj polskich kanałów na YouTubie, które szykują maturzystów, tudzież uczniów do sprawdzianu z języka polskiego. I chyba nie o to tutaj do końca chodziło. Chyba, że się mylę.
0: Swoją drogą, jako kadry strony powinniśmy mieć beef z którymś z tych kanałów.
2: To może w przyszłym sezonie proponuję wam, panowie.
0: No, musimy sobie jakiś beef wtedy zawiązać.
2: Ale dobra, bo zapytałem o ten kult nie bez powodu. Kiedy w czasie apokalipsy docieramy do Kurca, no to pojawiają tam się różne obrzędy, takie, pamiętasz, Szymon, takie okultystyczne?
1: Tak, ja właśnie wspominałem o tym, nie wiem, czy wyłapałeś to w mojej wypowiedzi.
2: Tak, wyłapałem, tylko chciałem zmierzyć do jednej ciekawostki. Otóż pojawia tam się scena, kiedy rytualnie zabija się bydło.
1: Nie wchodzimy tutaj w spoilery.
2: Ale to jest ciekawostka. Okay, to nie będzie spoiler. Dobra. Zmierzam do tego, że jest tam jedna scena rytualnego uboju bydła, która była nagrywana naprawdę bez użycia efektów specjalnych, czy tutaj naprawdę użyto ostrych narzędzi do tego, aby skrzywdzić zwierzęta, ponieważ w latach 70. w Hollywoodzie było to całkiem powszechne i akceptowalne.
1: A to w takim wypadku ja ci powiem jeszcze inną ciekawostkę z tamtego okresu. Część zwłok, które się pojawiają w filmie, to są prawdziwe zwłoki. W szczególności na początku w scenach Kurca, ale później to zostało zamienione na statystów, ponieważ ekipa filmowa zorientowała się, że te zwłoki, które były im zapewnione, pochodzą od hien cmentarnych i się wycofali z tego. Więc to jednak takie praktyki też były praktykowane w Hollywoodzie w tamtych czasach i uważam, że nie powinniśmy o tym zapominać na swój sposób.
0: To już druga rzecz, o której nie powinniśmy zapominać. Trzeba nam się robić segment Wyjaśniamy.
1: No to co? Myślę, że Red Hot Chili Peppers na antenie radiowej.

0: Radio Meteor.
1: Musimy zbliżać się do podsumowania. Szkoda, bo akurat zakończenie powieści to jest fragment, który podobał mi się najbardziej.
2: Ja bym tak samo powiedział z filmem, choć pojawiają się też fragmenty, które dorównywują zakończeniu, w szczególności to są te spotkania z wojskami amerykańskimi. Nie wiem, czy Tomek wiesz, co mam na myśli. Poznajemy pana...
3: Tylko nie segment z plantacji, on jest absolutnie do wyrzucenia.
2: Nie segment z plantacji, segment z helikopterami.
3: Aha, segment, no tak, no to jest ten moment legendarny, kiedy rzeczywiście słyszymy, jak eskadra helikopterów nadlatuje nad wietnamskie plaże, grając Wagnera z wielkich kolumien głośnikowych. To jest scena legendarna, ale ja się z jedną rzeczą nie zgodzę. To zarezerwuj się 3 godziny. Ja się z jedną rzeczą nie zgodzę, a mianowicie mi się na przykład najbardziej wcale nie podobał koniec.
2: Żeby się film skończył i nie można było dalej brnąć w to szaleństwo.
3: Ja byłem wielkim fanem sceny z króliczkami Playboya. Uważam, że były świetne. Oraz było także
2: ciekawe dlaczego. Przepraszam.
3: Ale to nie było na gości. To było takie też pokazane odczłowieczenie w ciekawy sposób. I bitwa o most była super. Taka
2: tak,
3: psychodeliczna, kwasowa lekko. To było rzeczywiście całkiem taki tripowy moment. A książka uważam, że cała była bardzo ciekawa, ale chyba opowieści które dotyczyły jego rozkmin, jak płynął, były ciekawe całkiem.
1: Ja myślę, że to zakończenie było takie tough.
3: No, znaczy ogólnie ono było twarde, ale gdzieś tam, no co, słuchajcie, tyle, ile dziennikarzy, tyle opinii, nie?
1: Tak, i żeby...
2: Ja się nie będę wypowiadał za bardzo, ale bardzo przyjemnie się was słucha, ale myślę, że trzeba powoli już domknąć ten sezon ostatnim werdyktem w historii trzeciego sezonu Kadrów i Stron, czyli czy Czas Apokalipsy to dobra adaptacja. Myślę, że można powiedzieć, że to jest trudna adaptacja na swój sposób po tej naszej takiej bardzo pobieżnej historii, no bo jak można streścić książkę, która ma 150 chyba stron, jeżeli dobrze kojarzę, i film, który trwa 3 godziny w 25 minut rozmowy. Jest to dosyć ciężkie, ale udało nam się wychwycić parę tutaj bardzo podobnych nawiązań na swój sposób, czyli można powiedzieć, że faktycznie możemy to nazwać adaptacją.
3: Ale... Myślę, że to jest dobra adaptacja. Ja uważam, że jeżeli bierzemy takie coś, że czasami się mówiło, że coś jest na podstawie filmu, a coś jest oparte na filmie, to w kontekście filmu, który jest oparty na książki, to jest to idealna adaptacja, ponieważ zarazem tworzy swój własny świat, swój własny scenariusz, biorąc takie najlepsze, najciekawsze momenty z książki. Dla mnie właśnie powiedziałbym, że to jest adaptacja idealna, niemalże wzorcowa.
1: No i tam chyba nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z naszym gościem.
2: Złoty złoty kadr i złota strona ostatnia w tym sezonie, myślisz?
1: Ostatnia chyba druga, więc...
2: Tak,
1: więc
2: to, tak. Ale ten sezon jakoś taki biedny był, mam wrażenie.
1: To prawda, więc
2: poza
1: dajemy, ale nie dlatego, że...
2: uciekinierem, który był absolutnie genialny. Nie wiem, czy się tutaj zgodzisz.
1: Pamiętam,
2: ja ciągle z sentymentem wracam do tego odcinka.
1: Najniżej oceniana przeze mnie książka w tym roku.
2: Nieprawda.
3: Ja nie oglądałem, ani nie czytałem. Nie wiem, o czym mówicie.
2: Żałuj, to musisz obejrzeć film. Absolutnie genialny.
3: No to Kuba nadrabia Jądro Ciemne, Czas Apokalipsy, ja nadrabiam, proszę o tytuł?
2: Uciekiniera.
3: A Szymonowi co dajemy? Scooby-Doo Cyberpościg?
1: Okej.
2: Oglądałem ostatnio.
3: No to nie wiem.
2: Ostatnio zacząłem oglądać Scooby-Doo i Śnieżny Stwór. Z 2007 roku.
1: To obejrzy jeszcze raz.
3: Albo Scooby-Doo Abracadabradu.
2: A, to tego nie widziałem, to jeszcze muszę też odhaczyć. Nasz drogi gościu, czy chciałbyś czynić ten honor i powiedzieć, że przyznajemy jako redakcja kadrów i stron złoty kadr i złotą stronę?
3: Jako redakcja kadrów i stron, po mojej lewicy złota strona Jakub Lubawy, przyznaje nagrodę złotą stronę wraz ze złotym kadrem, przyznaje nagrodę złotego kadra, czyli złote kadry i strony, złote kadry i złota strona zostają przyznane jądru ciemności.
1: Jądru apokalipsy.
2: Tak.
3: Tak.
2: Wersja robocza. To były kadry i strony. Niestety musimy się już pożegnać z tym pięknym sezonem, z tą piękną przygodą. Realizował nas Janek Salomon, a mówili do was
3: Tymoteusz Simon, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy za to, że byłeś z nami, a byłeś z
2: Szymonem Kowalskim
1: oraz Jakubem Lubawym. Cześć.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
7: Przestrzeń kultury.
8: Środa, godzina 18 w Radiu Meteor. Godzinę wcześniej były kadry i strony, więc teraz kontynuujemy wojaże kulturalne na przestrzeni kultury, którą dzisiaj poprowadzą dla was.
9: Jego dosuwała.
8: Oraz Julia Koniewska. Realizować nas będzie Jan Salamon, ale my tutaj z Jagodą nie będziemy same, bo z nami jest gość, przedstawicielka grupy Som Art, którą witamy bardzo serdecznie.
10: Cześć,
8: Lena Białkowska z nami jest i dzisiaj porozmawiamy o samej grupie, samej działalności, ale także o wydarzeniu, które będzie miało miejsce już niedługo, bo w sobotę, czyli spektakl Duchy Witkacego, ale o tym, co dokładnie robi grupa, co dokładnie zobaczymy na deskach teatru, przekonamy się już za chwilę.

0: Powracamy do naszej gościny Leny Białkowskiej. Może zaczniemy trochę od początku, czyli o waszej grupie SOMART. Czym się zajmujecie?
1: Tak, zajmujemy się teatrem i jest to teatr związany z ciałem i cielesnością i od tego też pochodzi nazwa Soma. Generalnie naszą pasją jest takie tworzenie gestem i ekspresją. Nie ma słów, nie ma zbyt wielu słów, bo jesteśmy teatrem pantomimy. I tę pantomimę staramy się też odczarować, pokazać, że jesteśmy czymś więcej niż tylko właśnie, może nie tylko, ale to nie musi być taka stereotypowa pantomima, czyli pomalowany na biało mim w pasiastej koszulce. Przedstawiamy sztuki różnej maści, różnego rodzaju i udowadniamy, że bez słów też jesteśmy w stanie przekazać naprawdę wiele.
2: Mhm. Brzmi super, brzmi jak coś właśnie takiego świeżego, jak takie trochę przełamanie w tej scenie artystycznej. A skąd w ogóle wziął się pomysł i kiedy tak naprawdę zaczęliście swoją przygodę?
1: Pomysłodawczynią całego tego przedsięwzięcia jest nasza reżyserka, czyli Patrycja Kozyra. O ile się nie mylę, to Soma istnieje już około 6 lat. Patrycja prowadzi warsztaty pantomimiczne, które normalnie trwają od października do czerwca i owocem tych warsztatów co roku jest inny spektakl.
0: Właśnie sama wspominałaś wielokrotnie teatr ruchu, pantomima, ale tak właściwie czemu właśnie ona?
1: Patrycja studiowała pantomimę, w sensie to jest jej ulubiona forma ruchu i ona wpadła na ten pomysł. Myślę, że jest to też dość nowatorskie w Polsce i nie tylko, żeby właśnie tworzyć czymś więcej niż słowem i myślę też, że ten próg wejścia w taki teatr pantomimy jest być może troszeczkę prostszy i trochę inny, bo pracujemy nie tak dużo właśnie z emisją głosu chociażby, ale więcej właśnie z ciałem, z plastyką ruchu i stąd właśnie pomysł na tą pantomimę.
2: Mhm. Właśnie mówiłaś przed chwilą o tym progu wejścia. Jak u was wygląda właśnie z tym wejściem? Ile osób właśnie działa u was? Jak to wygląda?
1: Tak, no to generalnie, żeby dołączyć do Somy, normalnie robi się to w październiku, nie trzeba wcześniejszego doświadczenia teatralnego. Oczywiście w grupie są osoby, które też działają jeszcze na innych płaszczyznach, właśnie czy to muzycznie, czy teatralnie, ale generalnie nie ma czegoś takiego jak casting. Każdy, kto jest zainteresowany pracą z ciałem, może dołączyć do Somy, także zachęcam generalnie do właśnie takiego rozpoczęcia przygody z teatrem, bo naprawdę widać różnice i widać takie zmiany w ciele już po roku zajęć, nawet po kilku miesiącach.
0: A bo zauważyłaś, że z perspektywy osób wykonujących tą sztukę pantomimy jest trochę łatwiej, bo działacie gestem, działacie ruchem, a jak to w takim układzie wygląda z perspektywy widowni? Czy z waszych doświadczeń to jest, nie wiem, widownia łatwiej rozumie, czy właśnie jednak łatwiej jest im odebranie rzeczy ze słowem?
1: Wydaje mi się, że niekoniecznie jest to łatwiejsze dla widowni, chociaż czasami stosujemy też taki zabieg, że na przykład gdzieś tam z offu leci jakiś tam monolog czy tekst, nie aktorzy go mówią, tylko taki nagrany w takich, powiedzmy, kluczowych scenach, aczkolwiek raczej widownia też daje radę, bo my bardzo nad tym pracujemy, żeby te właśnie gesty były takie czytelne i myślę, że w takim teatrze pantomimy to jest kluczowe, właściwie to jestem pewna, bo ciało mówi non-stop i ciało przekazuje czasami więcej niż 1000 słów, a zwłaszcza w pantomimie, więc dbamy właśnie o pauzy, o zatrzymania, o takie precyzyjne ruchy, żeby ta widownia była w stanie to rozczytać. Myślę, że musi się czasami bardziej skupić, ale też jest to naprawdę ciekawe.
0: Czy w takim układzie te układy w tej sztuce to są coś w rodzaju, nie będzie to oczywiście pewnie tak jeden do jeden, takie układy, choreografia taneczna, coś takiego można to tak nazwać?
1: Są takie elementy, jednak nie jest to jakiś taki, że tak powiem, główny element. Bardziej pracujemy nad tym, żeby precyzyjnie pokazać emocje. Na przykład, jak pokazać właśnie strach samym ciałem, czy miłość, czy zakochanie, przygnębienie, tego rodzaju rzeczy. Są oczywiście takie sceny wspólnego ruchu też. Czasami uczymy się jakiegoś tańca. Tak.
2: Dobrze, bardzo się cieszę, że nakreśliłaś tutaj tak naprawdę nam troszkę o tej twojej grupie, o tej pantomimie. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, ale to już za chwilkę.

0: Radio Meteor.
1: Wracając właśnie do sztuki, słyszeliśmy, że coś nowego się u was dzieje. Czy mogłabyś nam coś troszkę o tym powiedzieć? Wiemy, że sztuka będzie się nazywać Duchy Witkacego.
2: Tak, dokładnie. Już wielkimi krokami zbliża się premiera tej sztuki. Będzie ona miała miejsce 13 czerwca o godzinie 19 na Starołęce w forcie numer 1A. I właśnie to jest taki fort wojskowy. I naszym celem jest takie niekonwencjonalne przedstawienie życiorysu Witkacego. Będzie to takie połączenie właśnie jego dzieciństwa, nieco oniryczne, na pewno też multisensoryczne, bo poza grą aktorską będzie tam także liquid show, czyli takie wizualizacje tworzone na bieżąco oraz muzyka na żywo.
1: A skąd pomysł na te wizualizacje? Jakie wkomponowaliście, jeśli mogę coś tak zza kulis się dowiedzieć?
2: Tak, artysta, który tworzy te likwidacje, jest obecny też na mediach społecznościowych, mi on gdzieś tam migał, ale z tego co wiem, to nasza reżyserka Patrycja Kozyra miała z nim okazję już wcześniej w jakiejś formie współpracować. No i też Witkacy właśnie, jako że był nie tylko filozofem i pisarzem, ale też malarzem, to chcieliśmy pokazać tą jego twórczość jakoś tak w tle, ale w taki właśnie nieoczywisty sposób. Nie malowanie stricte portretów, czy tam wieszanie jego portretów, ale właśnie taka wizualizacja w tle, która przenosi też w taki właśnie baśniowy, ale też nieco narkotykowy wymiar, bo Witkacy od używek nie stronił, także tutaj bez używek będzie można się przenieść w inny stan świadomości.
3: A właściwie to dlaczego Witkacy? Skąd padł wybór właśnie na niego?
2: Myśleliśmy o tej twórczości Witkacego już od dłuższego czasu. Wspomnę znowu Patrycję, ona jest miłośniczką jego twórczości. Ja też gdzieś tam miałam styczność z Witkacym, bo w liceum byłam w teatrze Matysarek ze Złotowa i mój reżyser również był zafascynowany Witkacym, także ten Witkacy gdzieś tam krążył cały czas. I Soma lubi też podejmować się właśnie takich spektakli nietuzinkowych, niesztampowych, niedosłownych. Przedstawialiśmy też między innymi Gombrowicza. No i Witkacy, jako że był takim wizjonerem z XX wieku, który trochę tą swoją epokę wyprzedzał, był takim dość, może nie powiem, że oczywistym wyborem, ale takim jasnym kolejnym krokiem dla nas.
1: A czy to wam nie sprawia właśnie problemu, albo wręcz przeciwnie, że to jest dla was super wyzwanie, właśnie tworzenie takiej niestandardowej sztuki, czegoś nowego?
2: Nie powiem, że jest to zawsze łatwe. Na pewno to wymaga takiego wgłębienia się w jego psychikę i w jego twórczość, bo poza tym całym warsztatem aktorskim, no to każdy z nas musiał w jakimś stopniu zapoznać się z jego twórczością i z obrazami, i z dziełami literackimi, z analizą, bo też czasami samodzielne analizowanie tego nie było wystarczające i musieliśmy się poślać jakimiś podcastami. No ale grupa jest niezwykle kreatywna, każdy z osobna i tak naprawdę bawiliśmy się tym. Nie jest to również takie dosłowne odwzorowanie życiorysu Witkacego, tylko na bazie tego życiorysu my tutaj będziemy malować, tworzyć, tańczyć, także myślę, że raczej był to dla nas duży plus niż jakaś tam wielka przeszkoda czy trudność.
3: Bo zwykle też, jak myślimy o teatrze, to też myślimy o scenariuszu, ponieważ wy pracujecie bez słów, to jak od podstaw wygląda przygotowanie, czy to właśnie do takiego Witkacego, czy ogólnie do waszej twórczości?
2: No to zarówno do Witkacego i do innych spektakli przeważnie wygląda to tak, że naszym zadaniem jest przygotowanie na warsztatach sceny na jakiś temat. No i najpierw powstają takie pojedyncze, może trochę wyrwane z kontekstu czasami sceny, które są na przykład odwzorowaniem danej emocji. Potem wchodzimy już w buty postaci, czy to Witkacego, czy kogoś innego. Więc najpierw tworzymy pojedyncze sceny i potem przeważnie właśnie te pojedyncze sceny są w jakiś sposób łączone i tworzymy sobie taki scenopis. Także mimo tego, że tutaj nie ma scenariusza zapisanego słowami, to jest scenopis, jest kolejność, jest jakby zapis tego, co chcielibyśmy wyrazić. Tworzymy te sceny wspólnie. Zdarza się, że ktoś mówi, że o drugiej w nocy pojawił mu się pomysł, że chciałby zawrzeć scenę taką i taką i wtedy to razem obgadujemy, także jest to na pewno taki wspólny proces, koordynowany przez Patrycję, ale takie współtworzenie.
3: A jak macie ten proces, rozpisujecie sobie to wszystko, to mamy tutaj taki schemat, a czy waszej sztuce jest możliwość na improwizację w trakcie?
2: Tak. Generalnie często są właśnie jakieś takie ramy pewnego rodzaju, czyli wiemy, co się ma w tej scenie zadziać, ale aż do dnia premiery tak dokładnie, co się zadzieje, to nie wiadomo. I często jest tak właśnie z takimi bardziej intensywnymi scenami, czy które pokazują miłość, przemoc, zakochanie, że na próbie jest takie uczucie, że może jest troszeczkę trudniej tak bardzo się wczuć, albo jest jakiś taki delikatny wstyd, a jak już jesteśmy na scenie, to robimy to w pełni i wtedy zawsze wychodzi trochę inaczej, za każdym razem ten spektakl jest inny i myślę, że jeżeli ktoś miał okazję widzieć naszą sztukę dwukrotnie, to mógłby powiedzieć, że w pewnym sensie są to dwa inne spektakle.
1: A tak wracając trochę jeszcze do tych formalności, dowiedziałyśmy się, gdzie możemy was zobaczyć, czyli na Starołęce. Aha. A jak kupić bilety?
2: Tak, bilety można kupić za pośrednictwem zrzutki. Jeżeli wpiszecie sobie Duchy Witkacego, to powinna ta zrzutka wyskoczyć, bo już to googlowałam wielokrotnie. Jest też wydarzenie na Facebooku, też nazwane Duchy Witkacego. I też zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, na które dodajemy wydarzenia i tam też wielokrotnie linkujemy to miejsce do zakupu biletów. Także zapraszam do obserwacji SOM Art, jest to studio tworzone właśnie przez Patrycję Kozyrę, naszą reżyserkę. SOM Art istnieje też jako profil na Instagramie. Można też śledzić Teatr Soma. Jest to troszeczkę takie, Teatr Soma zrzesza, że tak powiem, więcej osób, tam też są spektakle ogniowe, jakieś animacje, ale na stronie Teatru Soma normalnie też publikujemy nasze sztuki, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten spektakl, to SOMART.
1: Mhm. Więc jeśli zachęciłyśmy was tutaj do pójścia na sztukę Duchy Witkacego, zapraszamy czy to na Facebooka Soma Art czy Teatru Soma na zrzutkę, żeby zakupić bilety, a teraz z nami Dawid Podsiadło.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Mówiłyśmy sobie wcześniej troszkę o tym, gdzie możemy was znaleźć, gdzie będzie następne wydarzenie właśnie z pantomimą, z Teatrem Ruchu, ale tutaj w kuluarach rozmawiałyśmy też, że można was spotkać na różnych festiwalach.
2: Tak, to prawda. Teatr Soma występuje dużo na festiwalach. Po naszej premierze, która odbędzie się, tak jak już wspomniałam, 13 czerwca, mamy też zaplanowany występ na takim Festiwalu Nieświadomości, to jest jego nazwa, codziennie, co roku ta nazwa jest inna, ale mowa tutaj oczywiście o festiwalu w Wolimierzu, czyli w Górach Izerskich, i tam będziemy występować 17 lipca. Także ja już osobiście nie mogę się doczekać, bo uwielbiam ten festiwal i ten właśnie taki artystyczny klimat, który tam będzie panował. Możliwe, że ten spektakl w Wolimierzu będzie trochę skrócony z uwagi na wypełniony harmonogram, a nasz spektakl jest dość długi, ale też na pewno nie tak długi, żeby zdążył się znudzić. Także będziemy występować w Wolimierzu. Myślę, że Soma na pewno będzie też widoczna jeszcze na innych festiwalach. Mamy w repertuarze większą liczbę spektakli, także wiem, że w sierpniu będziemy grać też Zamiłowanych, taki spektakl na festiwalu Uroczysko i Ufał Życie, a poza tym na ten moment nie jestem pewna co do dokładnych dat, ale jeżeli będziecie śledzić nasze media społecznościowe, to na pewno będziemy na bieżąco informować o kolejnych spektaklach.
3: A jak często pojawiacie się na festiwalach i czy najczęściej są to lokalne imprezy, czy jednak jeździcie po Polsce?
2: Jeździmy po Polsce, to dużo zależy od tego, kto jest w aktualnej grupie Somy. Jeżeli ludzie są chętni na to, żeby dużo jeździć po festiwalach, no to zdarzały się takie lata, że było ich kilkanaście w ciągu 2 miesięcy, że Soma praktycznie co weekend, czy nawet w tygodniu była na innym festiwalu. Zwłaszcza jeżeli dana sztuka jest taka odpowiednia do gry w plenerze, bo też nie każda taka jest. Aktualne duchy Witkacego takie są. Także zależy właśnie od roku, ile razy się pojawiamy na tych festiwalach. I to niekoniecznie są właśnie festiwale lokalne, bo tak jak wspominałam, to teraz będziemy w Górach Izerskich, ale mieliśmy też zaproszenia na festiwale, które są na przykład na Podlasiu, także bardzo różne części Polski.

0: Dobra, czyli tworzycie warsztaty, o których wcześniej wspominałaś, sztuki, jeździcie na festiwale, czy czymś jeszcze możecie nas zaskoczyć?
1: Tutaj zależy, czy mowa właśnie o naszej grupie, o adeptach teatru Somart, przepraszam, teatru Soma, ale studia Somart. My jako właśnie tacy adepci tego studia aktualnie i ta grupa zajmujemy się spektaklami, ale Patrycja i cały Teatr Soma i wszyscy przyjaciele Somy zajmują się też między innymi spektaklami ogniowymi, czy też animacjami dla dzieci na przykład. Także jest też taki klimat właśnie cyrkowo-animacyjny.
0: Tak troszkę nawiązując do tego cyrku, o którym wspomniałaś, na waszym Facebooku możemy przeczytać, że jesteście objazdowym centrum kultury. Jak ty się czujesz troszkę z tą nazwą? Właśnie troszkę jak taka, powiedzmy, sławna aktorka, która jeździ wszędzie, pokazujecie swoją sztukę? Czy można to tak nazwać?
1: Ja jeszcze nie czuję się sławną aktorką na pewno, ale faktycznie Soma ma w sobie coś takiego cyrkowo-nomadycznego właśnie, może z tego powodu, że jedno, że siedziba zmienia się dość często, ale dalej naszym takim spoiwem jest właśnie grupa, są ludzie. To nie ma takiego dużego znaczenia, czy cały czas ćwiczymy w tej samej sali, czy występujemy. Właśnie bardziej skupiamy się na tym, żeby pokazywać się w różnych miejscach, no i na pewno w pewnych środowiskach takich festiwalowych jesteśmy już w jakimś stopniu rozpoznawalni. Ale nie mogę powiedzieć, że czuję się słynną aktorką na ten moment.
0: To wszystko jeszcze przed tobą.
2: Tak, ale jak to, o tym mówisz, to mi się to bardzo kojarzy z taką też kliszą, która gdzieś występuje, takiego teatru z tych dawnych, dawnych lat, jak były te takie trupy teatralne, trupy cyrkowe, które tak jeżdżą w tych powozach, rozbijają namioty. To jest właśnie chyba u was taki vibe, że ten teatr, który jednak często kojarzony jest tą powagą chodzenia do wielkiego teatru, to jest u was coś takiego bardziej, mogę to tak nazwać, swojskiego, bardziej przyziemnego?
1: Tak, akurat też rozumiem to skojarzenie, bo jak jeździmy na festiwale różnego rodzaju, na przykład w maju byliśmy na festiwalu Osada, nie z tym spektaklem, tylko ze spektaklem Zamiłowani, to właśnie jest taki klimat, że cała grupa śpi w namiotach, czy też w jakichś przyczepach, w samochodach, tacy no nieco zmęczeni, czasami na drugi czy trzeci dzień występujemy, nie do końca wiemy na jakiej scenie, czasami zdarza się, że to będzie gdzieś na trawie, z pyłem, piaskiem i boso, także nie strasznie. Straszne nam są takie warunki. Wiadomo, że fajnie jest występować, kiedy mamy osobę od oświetlenia, kiedy jakby są takie po prostu warunki czysto teatralne i jest to inne doświadczenie, ale też nie boimy się wychodzić właśnie do ludzi w takich innych warunkach i dość łatwo się przystosowujemy.
2: A jakieś najcięższe warunki, jakie mieliście? To jakie były na przykład?
1: Dla mnie na tej Osadzie były nieco ciężkie warunki, szczerze mówiąc, mimo że bardzo lubię ten festiwal, no to po prostu występowaliśmy na takim piasku, a ten spektakl jest dość mocno ruchowy, więc po prostu ja już tak po 5 minutach byłam najedzona kurzem i pyłem, że tak powiem, zaschło mi w gardle i to było dość wymagające. No i wiadomo, że zawsze wymagająca jest też jakaś taka nowa scena, nie do końca wiadomo, ile mamy miejsca, jaka jest garderoba. Zobaczymy, jak będzie właśnie w tym forcie wojskowym, w którym będziemy występować teraz, bo też to będą zupełnie inne warunki. Ale dla mnie to jest więcej ekscytacji niż strachu na ten moment.
0: Trzymamy kciuki, żebyś tam też nie najadła się kurzu, żeby wszystko było świetne warunki. A
1: dziękuję.
0: Teraz z nami Bring Me The Horizon.

0: A ja bym tak ciebie chciała zapytać, bo mówisz o działalności grupy, o tym, co ty robisz, to jak zaczęła się twoja przygoda z Somart?
1: To ja generalnie miałam trochę do czynienia z teatrem. Już jako dziecko byłam na jakimś tam kółku teatralnym, potem w liceum byłam właśnie w Teatrze Macysarek, prowadzonym przez pana Andrzeja Motaka w Złotowie. I potem jakoś tak w trakcie studiów cały czas miałam w głowie, że chciałabym dalej robić coś z teatrem. Ja też gram na flecie poprzecznym, więc myślałam, że może jakoś bym to wykorzystała. I wiedziałam o Somie już długo, dosyć, myślę, że praktycznie od początku ich działalności, ale potem zaczęła się pandemia i nie mogłam dołączyć, no ale właśnie pewnego razu poszłam na ich spektakl i był to spektakl Głodomór w roku 2023, tak mi się wydaje, i stwierdziłam, że po prostu przyjdę na warsztaty. No i od tamtego momentu zostałam, jest to mój czwarty spektakl zagrany z Somą, także bardzo się cieszę, że mogę się z nimi rozwijać.
0: A jak wspominasz swój debiut?
1: Czyli to dołączenie do Somy.
0: I pierwszy jak spektakl?
1: Na początku, zanim tam poszłam, to miałam taki lekki stres, nie wiedziałam właśnie, czy mam wystarczające umiejętności, miałam też trochę przerwy z teatrem, lubię pracę z ciałem, ale właśnie byłam taka niepewna. Ale od razu polubiłam grupę i właśnie część osób z tej mojej pierwszej grupy dalej ze mną jest już właśnie właściwie po kilku latach. Przed pierwszym spektaklem było we mnie sporo stresu, bo miałam poczucie, że nie jestem wystarczająco przygotowana, ale teraz widzę, że nigdy nie będziemy czuć się właśnie tak w 100% przygotowani i w pewnym sensie premiera zawsze jest trochę jak próba generalna, no bo to jest pierwszy raz, kiedy gra się tak w pełni, bez przerywania, więc to pamiętam, ale pamiętam też taką właśnie ogromną euforię i radość i właśnie takie poczucie, że w końcu właśnie jestem znowu na scenie i że naprawdę czuję się tutaj dobrze, że potrzebuję tych emocji.
2: A jaki był twój ulubiony spektakl, w którym grałaś?
1: To jest dość trudne. Chyba nie potrafię wytypować jednego, też każdy z nich był zupełnie inny. Właśnie ten pierwszy to był Słowotok na podstawie twórczości Gombrowicza, no i podobał mi się, bo był pierwszy i też był taki niedosłowny. Mój kolejny spektakl to był On Top i on był reżyserowany przez Natalię Mazurczak. On mi się też bardzo podobał, był barwny, ta grupa była, była właśnie duża. Tam też podobała mi się moja rola. A potem graliśmy spektakl Niedoczas, o piekle. I on był właśnie taki trochę kontrowersyjny, niekonwencjonalny. Też czułam się w nim dobrze, ale myślę, że są duże szanse na to, że moim ulubionym spektaklem staną się właśnie Duchy Witkacego, które zagramy. Przynajmniej ten proces najbardziej mi się podoba, jak do tej pory.
2: Czyli z Somą masz raczej tylko pozytywne wspomnienia?
1: Generalnie tak. Wiadomo, że są takie momenty, że jest trudno, że jest jakiś tam stres, czy takie poczucie, że jak my to zrobimy, zostało mało czasu, jakaś tam irytacja. Ale generalnie te takie właśnie pozytywne emocje, ta ekscytacja, naprawdę duża dawka śmiechu zdecydowanie przesłaniają te takie trudniejsze momenty i myślę, że bez tych trudniejszych momentów nie byłoby takiej euforii, która towarzyszy na przykład po udanej premierze.
0: A tak naprawdę, jak mówisz, bo wspomniałaś o Gombrowiczu, tutaj był Witkacy, to chyba u was jest taki trop, że lubicie gdzieś zaglądać do tych twórców znanych polskich.
1: Tak, generalnie jest coś takiego, masz rację, właśnie był i Gombrowicz, i Witkacy. Są też takie spektakle, które są właściwie całkowicie oparte na jakimś takim naszym pomyśle, które nie mają właśnie dużo wspólnego z twórczością jakiegoś konkretnego artysty. Taki był Niedoczas, taki był też właśnie On Top, więc to się tak trochę przeplata. Jest część takich spektakli, opartych na jakimś naszym pomyśle i część inspirowanych twórczością, chociaż one nigdy nie są właśnie odwzorowaniem i odegraniem, bardziej są inspiracją i takim przetworzeniem tej twórczości.
0: A skoro byli ci wspomniani przeze mnie wcześniej twórcy, to czy jest jakiś, którego ty byś chętnie przetworzyła na waszą twórczość?
1: Dobre pytanie. Właściwie to ostatnio... W sumie o tym nie myślałam, czy jest jakiś twórca, może, nie wiem, Haruki Murakami na przykład, bo jego książki są takie, że właśnie... niedosłowne i trochę tak mam, że podoba mi się jego język, ale nie wiem do końca, o czym były po przeczytaniu ich, ale właśnie myślę, że ma to potencjał na bycie czymś takim wyjątkowo barwnym. Jeżeli chodzi o książki, to czytam dużo reportaży, więc myślę, że przetworzenie ich byłoby trudne. Ale też mam na przykład książki, które jakoś tam inspirują mnie do tego, że mogła to by być sztuka. Też czytałam książkę takiej katalońskiej autorki Ja śpiewam, góry tańczą w zeszłym roku i ona właśnie była taka barwna i czasami myślę o tym, że żeby przekazać może trochę więcej w jakiś sposób pejzażu. Ale to może być dla pantomimy wyzwanie. Ale dziękuję za to pytanie, bo myślę, że będę częściej o tym myśleć przy czytaniu.
0: Nie ma problemu. Wyzwania wam zostawiam, a my, słuchacze, zostawiamy z Krystyną Aguilerą.

0: A jak z przyszłością waszej grupy? Czy planujecie już następne sztuki kilka miesięcy do przodu? Czy to jest takie bardziej spontaniczne?
1: Raczej jest to bardziej spontaniczne. Często coś się właśnie już tli w głowie Patrycji. Pamiętam, że ona nam mówiła, że już od dłuższego czasu chciała zrobić coś z Witkacym, więc taka iskierka najprawdopodobniej zostaje... Może bardziej ziarenko zostaje zasiane w jej głowie już wcześniej. Zdarza się też, że jest to pomysł trochę bardziej taki oddolny od grupy, że ktoś ma jakiś pomysł i o tym mówi. No ale nie jest tak, że już taki konkretny zarys kolejnej sztuki mamy teraz w głowie. Raczej jest to bardziej spontaniczne i nawet powiedziałabym, że wychodzi to częściowo właśnie z tego, co pojawia się na warsztatach. Mamy taką zasadę, żeby też nie przegadywać zajęć i czasami właśnie z ruchu, z emocji, z cielesności rodzą nam się po prostu pomysły. One powstają w naszych ciałach, więc myślę, że ta nazwa Soma się odnosi nie tylko do pantomimy, ale też do całego procesu twórczego.
2: A właśnie odnośnie tego procesu twórczego, czy masz jakiś ulubiony jego etap? Czy wolisz już, jak jest wszystko gotowe, jak już jesteś na scenie, jak widzisz widownię, czujesz lekki stres? Czy lubisz właśnie dokładać po prostu cegiełki do tego wszystkiego?
1: Lubię proces tworzenia tych scen. Jest on dla mnie właśnie bardzo ciekawy, kiedy to wspólnie wymyślamy, kiedy grupa jest taka, pracuje na właśnie takich wysokich obrotach. Jest jeszcze taki spokój pewnego rodzaju, kiedy premiery nie ma na karku. Ale nie mogę też powiedzieć, że nie lubię tego takiego dreszczyku emocji. Ten moment, kiedy jesteśmy tuż przed spektaklem, jest dla mnie trudny, nie za bardzo go lubię, kiedy gaśnie światło i kiedy trzeba już po prostu szeptać na zapleczu, bo ktoś może nas usłyszeć, ale ten moment, kiedy już, jak już wchodzę na scenę, jest przyjemny, także lubię być na scenie, lubię proces tworzenia. Nie lubię może tych 15 minut oczekiwania tuż przed spektaklem, ale wiem, że one też są po prostu częścią procesu.
0: Ale w momencie, kiedy już się to zaczyna, mija te, jak sam mówisz, 15 minut, to jest ten full skupienie i już o niczym innym nie myślisz, prawda?
1: Tak, w ogóle wtedy jakoś zagina się czasoprzestrzeń, bo niezależnie od tego, ile trwa ten spektakl, to zawsze on mi tak szybko mija w porównaniu do próby na przykład. I wtedy już staram się być w 100% w tej postaci, którą odgrywam, żeby po prostu nie wychodzić z roli, bo właściwie niezależnie od tego, czy na scenie się stoi, czy śpi, czy siedzi, to jednak ważne jest to, żeby cały czas odgrywać postać, no bo Witkacy siedzi na przykład w inny sposób niż, nie wiem, jakiś mój kolega i trzeba po prostu pamiętać, że wcielając się w tę rolę, musimy być w tej postaci przez 100% czasu.
0: Wielokrotnie też wspominaliśmy, że u was są warsztaty, jak działacie, jak wygląda wasza twórczość, a jeśli ktoś z naszych słuchaczy zaczął być zainteresowany, to gdzie was szukać? Gdzie się do was zgłaszać?
1: Najlepiej myślę, że zgłaszać się za pośrednictwem Facebooka, czy to bezpośrednio do Patrycji Kozyry, czy też przez studio Somart. Można napisać wiadomość, że jest się zainteresowanym. Na pewno też, jeżeli będziecie śledzić nasze social media, to będziemy ogłaszać nowy nabór. Nowy nabór odbywa się co roku od października. Zwykle mówimy o tym już wcześniej, więc zapraszam do wysłania takiej wiadomości już teraz i do śledzenia właśnie naszych social mediów. Będziemy na pewno informować o nowym naborze i każdy, kto jest zainteresowany, jest mile widziany. Nie powiem, że starczą dobre chęci, trzeba też chodzić na zajęcia, ale jeżeli ktoś jest właśnie taki sumienny i zaangażowany i po prostu chciałby w dorosłym życiu czasami nawet wrócić do takich artystycznych aktywności, bo czasami, nie wiem, w szkole, na studiach to potrafi być coś normalnego, a potem gdzieś to zatracamy, to myślę, że to jest coś wspaniałego. Soma jest takim teatrem obecnie wielopokoleniowym, są osoby właśnie z bardzo różnych branży, w różnym wieku i myślę, że w tym tkwi całe to piękno.
2: Więc zapraszamy wszystkie artystyczne dusze, wszystkich fanów teatru na waszego Facebooka, Instagrama, u nas też na relacji. Pojawiło się oznaczenie waszej grupy SOMART, gdyby ktoś miał problem ze znalezieniem. Bardzo ci dziękujemy.
1: Ja również dziękuję
2: za świetny
1: bardzo.
2: Świetny wywiad. Dziś przy mikrofonach były dla was Jagoda Suwała,
0: Julia Koniewska i nasz gość Lena Białkowska.
1: Dzięki.
0: I jeszcze raz przypominamy duchy Witkacego 13 czerwca o godzinie 19 Fort 1A na Starołęce, a realizował nas Jan Salomon i dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Za spędzenie czasu z nami w Przestrzeni Kultury.
3: Przestrzeń Kultury. Przestrzeń Kultury.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co

0: będzie gdzieś pomiędzy.
1: Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy Róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Radio Meteor.
1: Preview. Meteor Exe.
2: Witajcie kochani słuchacze, środa, godzina 19, czas na najlepszą audycję w Radiu Meteor, czyli Meteor Exe. Dzisiaj o nowościach, wielu nowościach, które zostały ogłoszone, bo mieliśmy przed chwilą Summer Game Fest w ten weekend, przed chwilą było Nintendo Direct, Xbox Showcase i wiele, wiele innych możliwości do pokazania gier. Dużo z nich wyszło, dużo z nich ma swoje nowe ogłoszenia, a o tym, co nam twórcy chcą pokazać i czym się tutaj pochwalili, już po piosence.

Zanim zaczniemy mówić o nowościach, to chciałabym podziękować za realizację Franciszkowi Weisbrotowi, a teraz czas do przejścia o tym, co nowego zostało ogłoszone, co nas czeka w nadchodzącym roku i następnym. No więc tak, zacznijmy od głośnego ogłoszenia, głośnego remasteru, głośnego remake'u w sumie, The Legend of Zelda Ocarina of Time, kultowa gra, która przeszła do historii, po 28 latach wejdzie na Switcha 2. Oryginał wyszedł w 1998 roku na Nintendo 64, a niedawno, wczoraj, dostaliśmy trailer, który za dużo nam nie pokazuje. O samej grze nie wiemy w sumie nic, poza tym, że dostaniemy remaster. Została nam powiedziana historia chłopca, który mieszka sobie w Hyrule i jako jedyny nie ma swojej wróżki. No i tylko tyle. Link powoli się budzi, widzimy ten trójkącik i to, że zostanie wydana w 2026 roku. Nie wiemy kiedy, ale na pewno w tym roku. Nintendo nałożył sobie ciężką pracę na to, że będzie remasterować właśnie Ocarina of Time, które jest właśnie już takim klasykiem i jest jedną z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych gier z serii. Ale to nie jedyne ogłoszenie od Nintendo, bo również dostaniemy Nintendo Switch Sports Resort, czyli kolejną sportową grę od Nintendo, która zakłada też ruch. Wychodzi ona w październiku tego roku, też na Switcha 2. I jest to duchowy następca Wii Sport Resort i w sumie trochę kontynuacja właśnie tej gry z Wii. Nintendo Switch Sports Resort pojawi się wyłącznie na Switcha 2 w październiku tego roku i będzie zawierać 12 dyscyplin sportowych, w tym skateboarding, zapasy na kciuki, łucznictwo oraz wiele innych. I zostając jeszcze przy Nintendo, można wspomnieć, że na Nintendo pojawi się również w październiku, o dziwo, Hello Kitty Party Land, czyli gra imprezowa z ponad 45 minigierkami. Trochę taki Mario Party, ale z postaciami z Sanrio. Gra ukaże się właśnie na Switcha i jeżeli znudził wam się Hyrulik, to możecie sobie tutaj pograć ze swoimi ukochanymi postaciami z Sanrio. Hello Kitty, Pociako, Kuromi do waszej dyspozycji. A co więcej, dostaniemy też kilka gier sportowanych na Switcha, takich jak Minecraft, tak, na dwójkę wyjdzie Minecraft, czy Devil May Cry 5. Ale nie samym Nintendo żyjemy, więc zaraz po A Sky Full of Stars dowiecie się, co jeszcze nas czeka.

samym Nintendo, że dzisiaj żyjemy, to było A Sky Full of Stars od Coldplay, a my do kosmosu możemy się przenieść ponownie, ponieważ zostało nam zapowiedziane, że Alien Isolation 2 wyjdzie w... kiedyś wyjdzie, w tym roku bądź w następnym. Niewiele na ten temat wiemy, ale wiemy, że survival horror od Creative Assembly powraca. Druga część Aliena jest to kontynuacja gry z 2014 roku. Przenosi nas na planetę Kolonię i posterunek Weyland Yutai na stacji Kurosaki, gdzie jako jeden z członków zespołu badawczego będziemy się mierzyć po raz kolejny z Xenomorphem. Kto jest wielkim fanem survival horrorów, ten wie, jakim hitem było właśnie Alien Isolation i to, że po tak długim czasie, prawie 12 latach, 13, dostaniemy kolejną część, jest to wielki sukces i jest to coś, na co warto czekać. A podobnie warto też czekać na coś, co równie długo zajęło w produkcji, czyli The Wolf Among Us 2. Bigby, czyli Big Bad Wolf, powróci na nasze konsole i komputery w 2027 roku, prawie 10 lat po tym, jak został ogłoszony po raz pierwszy na San Diego Comic Con, to dostaniemy prawdopodobnie, miejmy nadzieję, że nic tym razem się nie zepsuje i dostaniemy tą część. Druga część przygód naszego szeryfa, wilka z bajki Złego Wilka, który próbował zjeść kopciuszka, dokładnie tego. Próbuje znaleźć swoje miejsce w baśniowym świecie i ma kolejną kryminalną zagadkę do rozwiązania. Właśnie w 2027 roku dostaliśmy tym razem pełnoprawny zwiastun, więc to już trochę lepiej niż trochę gorzej niż cała nasza przygoda z The Wolf Among Us po wielu, wielu, wielu latach zmagania się Telltale z problemami finansowymi i różnego rodzaju innymi deweloperskimi problemami. The Wolf Among Us 2 wyjdzie, ale nie żebyśmy musieli długo czekać na cokolwiek z tego świata, bo już w 2026 roku, a dokładnie pod koniec, zadebiutuje, a nawet nie zadebiutuje, ale powróci do nas remaster jedynki. Więc coś na osłodę tego długiego, długiego czekania. A Wolf Among Us 2 oraz Wolf Among Us 1 wyjdą na najnowsze konsole, więc tutaj trochę podkręcimy grafikę. I z ciekawszych jeszcze takich ogłoszeń, które niedawno wyszły, w sumie cała ta audycja o tym będzie, ale warto wspomnieć, jeszcze trochę powrócimy do Switcha, że From Software, firma znana z Souls-like'ów, wydaje multiplayera na Switcha 2. The Duskblood. Każdy, kto będzie chciał sprawdzić swoich sił w wieloosobowej rozgrywce na Switchu, w świecie stworzonym przez From Software, czyli takim trochę creepy, trochę przerażającym świecie, będzie miał swoją moc i moment do tego. Ale o innym, bardziej polskim Souls-like'u posłuchamy i dowiecie się już po Touch Myself.

jak wspomniałam, czas na trochę jeszcze porozmawiam sobie o Souls-like'ach i Valor Mortis. Gra od polskiego studia One More Level, a dostała do premiery i został pokazany większy trailer właśnie w ostatnim czasie. I premiera ma być 24 września, ale studio powiedziało, żebyśmy się nie przyzwyczajali tej daty, ponieważ może ona zostać przesunięta ze względu właśnie na wiele premier, które pojawią się we wrześniu. Ale ważne, że gra się pojawi, ważne, że w tym roku i ważne, że to polska gra. Jest to pierwszoosobowa gra akcji typu właśnie Souls-like od One More Level Studio, które robiło wcześniej Ghost Runnera. Jest to zupełnie inna gra niż Ghost Runner. Miałam okazję w nią zagrać podczas zeszłorocznego PGA. I naprawdę nie mogę się doczekać tej gry. Tutaj w grze wcielamy się w postać powstałego zmarłych żołnierza armii Napoleona i korzystając z nadprzyrodzonych mocy walczymy z potworami i będziemy rozwikłać spisek zagrażający całej ludzkości. Warto wspomnieć, że Napoleon nam trochę siedzi w głowie i głosu Napoleona użyczył Victor Cassel, znany aktor. Ale to nie jedyna polska gra, która miała ostatnio dało sobie trochę znać, bo The Blood of Dawnwalker podczas Summer Game Festu Rebel Wolves pokazali nowy zwiastun The Blood of Dawnwalker, gra ma się właśnie ukazać we wrześniu, 3 września, stąd to może być konkurencja właśnie dla Valor Mortis. I warto wspomnieć, że poza samym zwiastunem The Blood of Dawnwalker dostaliśmy też zwiastun CGI pokazujący, w jakim kierunku ma zmierzać w ogóle cała seria i saga tego mrocznego fantasy, ponieważ gracze zobaczyli Kena, czyli główną postać, w zupełnie innym otoczeniu niż to, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni, czyli tej takiej właśnie dark fantasy, a we współczesności. W 21 wiecznej scenerii oferując wgląd na to, dokąd będzie prowadziła główna fabuła i że seria nie będzie opierała się tylko i wyłącznie na fantasy, ale może nawet przeniesie się do nowych stuleci, kontynentów i kultur na całym świecie. Więc tutaj mamy bardzo ciekawe rozwiązanie tego, że nie dostaniemy tylko i wyłącznie jednej opcji i jednego świata, a może coś więcej. I co jeszcze ciekawego wyszło? Dużo, dużo zapowiedzi. W tym na przykład Cuphead. Tak, przejdźmy sobie z mrocznego dark fantasy do kolorowego i... Ale wciąż trochę ciężkiej gry. Cuphead MDHR Studios rozpoczęli pracę nad nową ręcznie malowaną animacją. Ręcznie animowaną grą, która wyniesie świat Cupheada na nowy poziom. Ale na razie tylko wiemy, że rozpoczęli pracę, wiemy, że to trochę potrwa, ponieważ jednak ręcznie tworzona gra zajmuje bardzo dużo czasu, szczególnie jeśli chodzi o animację i taką w stylu właśnie jak Cuphead, czyli w stylu lat 30., 40. Kreskówek, ale fani Cupheada nie będą długo czekać, ponieważ w międzyczasie dostaniemy Mighty Cuphead Adventures, czyli 8-bitową platformówkę akcji, która właśnie jest osadzona w świecie Cupheada, ale nie jest narysowana i animowana, tylko jest taka właśnie 8-bitowa, czyli nas przeniesie do retro początków gier, a nie samej animacji. No i będzie dostępna na konsole i na komputery. Tak, dokładnie. A o tym, co jeszcze nam twórcy przedstawili już po Justice of One Republic.

Zostajemy trochę w mrocznym świecie. Może nie dark fantasy, ale mrocznym. Na pewno pełnym czarownic i magii, ponieważ została ogłoszona gra pod tytułem Amsterdam 1666. Jest to gra od Punch Digital Games i za w ogóle samo studio odpowiada Patrice Desiltes, czyli twórca Assassin's Creed oraz Prince of Persia, The Sands of Time, którego nie dostaliśmy, ale gra została osadzona w Amsterdamie w roku 1666 roku. Mamy tutaj miasto zbudowane na bogactwie, tym całym w ogóle blichtrze, a jednak coś się dzieje, ponieważ nasza główna bohaterka Noah Brooklyn jest naszą główną bohaterką i ona ma odkryć sekret, mroczny sekret sekty, która działa w Amsterdamie i wśród mieszkańców ukrywają się tajemnicze byty znane jako The Originals, istoty, które od stuleci żyją pod ludzkimi twarzami, wykorzystując swoją moc i wpływy. Właśnie nasza główna bohaterka otrzymuje zadanie odnalezienia ich i odebrania sił, które nigdy nie powinny do nich należeć. Już możemy zagrać w prolog gry, jest dostępny na Steamie i rozgrywka ma się opierać na dwóch zupełnie różnych etapach. Za dnia będziemy prowadzić śledztwa, poznawać mieszkańców i odkrywać sekrety miasta. Nocą zaś będzie czas na konfrontację z demonicznymi przeciwnikami, wykorzystując czary, magię oraz specjalne zdolności przekazywane przez kolejne pokolenia. I warto też dodać, że nie będziemy grać samą Noą, ale też drugą postacią, Aaronem, który jest postacią z bardziej współczesnych czasów, z roku 1999, ale nie jest człowiekiem, jest on kotem. I wielu graczy zostało zaciekawionych tą grą, pobrało sobie prolog, ale zauważyli pewien problem, że część asetów została stworzona za pomocą sztucznej inteligencji, no i wyrazili swój sprzeciw. Studio opowiedziało bardzo szybko, że przyjrzeli się tej sytuacji i sama gra jest stworzona przez ludzi i to prawda, że są asety, które są stworzone przez AI, ale zostały one wykorzystane tylko i wyłącznie w pierwszej wersji gry i no, postarają się to zmienić. Zostaną one zastąpione tymi wykonanymi przez artystów pracujących nad grą. I nie jest to jedyna gra, która tutaj powraca na nasze, albo w sumie chce do nas dojść, a wykorzystuje AI. Ponieważ podobnie stało się z zapowiedzianym podczas Xbox Games Showcase 2026 Crazy Taxi World Tour, które tutaj wielki powrót znanej marki, trochę kultowej gry wyścigowo-samochodowej od Segi. Tylko problem polega na tym, że użytkownicy również zauważyli, że na karcie informacji zamieszczonych na platformie Steam widnieje napis, że część rzeczy została wykorzystana z narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Sega podkreśla, że AI jest wyłącznie rolą pomocniczą i ma wspierać deweloperów w codziennej pracy, pozwalając im skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach. Według stanowiska firmy generatywnej AI zostało wykorzystane jako narzędzie wspomagające proces tworzenia gry. Jednocześnie wydawca zaznaczył, że technologia nie była używana w odniesieniu do występujących w grze aktorów czy wykonawców.

to było Faint od Linkin Park, a teraz może wspomnimy o tym, że ogólny odbiór tych wszystkich gier, które gdzieś tam używają swojego, do produkcji AI, jest niezbyt przychylny. Graczom się to nie za bardzo podoba i widać to po bardzo szybkiej reakcji graczy, bo zarówno w Amsterdam 1666 czy Crazy Taxi World Tour zaledwie po paru godzinach od ogłoszenia i pokazania informacji tamtych gier fani zareagowali bardzo krytycznie, więc jest to trochę plus, jest to duży plus, ale to jeszcze nie wszystkie ogłoszenia. To jest niekończąca się lista tak naprawdę, bo ze względu na to, co się działo w ciągu ostatnich paru dni, tych ogłoszeń jest multum, każdy znajdzie coś dla siebie. A może teraz wam przedstawię grę z znanym raperem, który już nie żyje, czyli gra, w której pojawi się Tupac. Stranger Than Heaven to nadchodząca gra akcji i przygodowa opracowana przez RGG Studios i wydana przez Sega. Ponownie Sega, mam nadzieję, że tutaj nie będzie AI. Gra jest odległym prequelem serii Like a Dragon i przedstawia historię Makoto Daito, japońsko-amerykańskiego wyrzutka, który odnajduje nowe życie w Japonii i gra rozgrywa się na przestrzeni ponad 50 lat. Gra będzie miała premierę na PlayStation 5, Windowsa i Xboxa serii X i S i jest planowana na styczeń 15 stycznia 2027 roku. Trochę by było głupio, gdyby wyszła w 2015. Ale bardzo ciekawą mechaniką jest to, że mimo że gra będzie się skupiała na akcji i walce, muzyka będzie odgrywała kluczową rolę w systemie rozgrywki Stranger Than Heaven. Będziemy poruszać się po otaczających lokalizacjach i nasz główny bohater, Makoto, będzie zbierać dźwięki i je zapisywać jako nagrania. Później będzie mógł spotkać kompozytorów, którzy wykorzystają zebrane dźwięki do tworzenia oryginalnych kompozycji. Gra zawiera również elementy zarządzania, w ramach których nasz bohater będzie musiał wcielić się w rolę showmana i organizować różne pokazy muzyczne, w tym wybierać muzyków do udziału, rekrutować ich na ulicy i zaumieszczać reklamy. No i w grze pojawią się takie ikony jak Snoop Dogg, czy Tori Kelly, a nawet Ado, ale też ma się pojawić Tupac. Nie wiem, jak to zrobią, ale bardzo ciekawa koncepcja połączenia walki z byciem muzykiem, ale no, jeżeli to ma być takie trochę jak Like the Dragon, to wydaje mi się, że to może być zrobione. Ale to nie jedyny prequel w sumie w zestawieniu, które nam przygotowali twórcy, ponieważ nadchodzi wielkimi krokami, bo w październiku, jesień będzie bardzo mocno ogrywana, wydaje mi się, że przez graczy, w październiku pojawi się Gears of War E-Day. Jest to nadchodząca strzelanka trzecioosobowa opracowana przez Coalition i The People Can Fly, wydawana przez Xbox Game Studio i będzie to szósta odsłona już serii Gears of War i będzie stanowiła prequel do oryginalnej właśnie serii gier Gears of War. Z tego, co możemy zobaczyć w trailerze, będzie krwawo. A o czym więcej? Posłuchajcie.

Is it too much to ask, czy za wiele jest, żeby pytać i prosić? I my tutaj, fani Resident Evil, bardzo długo prosiliśmy o Resident Evil Veronica, czyli remaster gry Resident Evil Code Veronica, i się doczekaliśmy. W końcu dostaliśmy trailer, który ociekał napięciem i dreszczem i aż zachęcał do tego. Jest to kolejny horror w ogóle ogłoszony. Bardzo dużo horrorów zostało w tym roku ogłoszonych. I jest to kolejny remake z serii Resident Evil. Trafi on na konsolę PlayStation, Xbox, na Switcha 2 oraz na komputery. Będzie miał swoją premierę w 2027 roku i jak można stwierdzić, że jest to kolejny remake. I w trailerze widać, że jest to gra, że ma być to gra pierwszoosobowa. I jednak nie, jednak studio nam tutaj odpowiada, że będzie to trzecioosobowa gra. Więc wcielimy się tutaj w Claire i Chrisa i one będą ponownie trzecioosobowe. I za samą grę odpowiadają ci sami ludzie, którzy robili już wcześniej głośno przyjęte remake'i Resident Evil 2 oraz 4. Więc jest na co czekać, będzie to pewnie głośny tytuł i dużo graczy nie może się do tego doczekać. I dużo graczy też pisało pewnie listy o to, żeby wyszła kolejna część Persony. No i wychodzi, Persona 6 dostała swój trailer. Ponownie, niewiele o niej wiemy, niewiele zostało pokazane tylko i wyłącznie, że będzie, ale fajne jest to, że fani będą mogli się doczekać premiery nowej odsłony, będą mogli, w końcu dostaną coś nowego, ale w tym czasie ponownie, żeby nie czekać tak długo, jak w przypadku Cupheada, to tutaj twórcy postanowili, że przygotują dla fanów odświeżoną wersję Persony 4. Będzie się ona nazywała Persona 4 Revival i będzie to właśnie remake tego ukochanego JRPG, który pierwotnie wyszedł na PlayStation 2 w 2008 roku, czyli już sporo czasu temu. Będzie też posiadał niektóre fragmenty z Persony 4 Golden, więc jest to taki w sumie odpowiednie wejście do serii, ponieważ Persona 4 jest to jedna z takich gier, która chyba najlepiej przedstawia serię i jeżeli ktoś się boi wejść do tego dziwnego, zwariowanego świata JRPG i właśnie serii Persona, to 4 to jest świetny pomysł, a już będziecie mogli w to zagrać 18 lutego 2027 roku. Powrót do ukochanej serii też czeka dla fanów Spyro, ponieważ wyjdzie nowa gra z świata Spyro. Ponownie nie wiemy nic z trailera, poza tym, że Spyro powraca. I to będzie gra nosiła tytuł Spyro A Realm Beyond. Spyro powraca, nowe zagrożenie, nasz ukochany fioletowy smok jest z nami. Więc dużo powrotów, bardzo dużo powrotów w tym wspaniałym świecie. Gier nas czeka. Czeka nas też powrót już w lipcu Assassin's Creed Black Flag Resynced, czyli remasteru 4. On był już ogłoszony trochę wcześniej, w sumie jakiś miesiąc czy dwa temu, ale pojawił się kolejny trailer i przypomnienie, że ta gra wyjdzie już 9 lipca. A o tym, co jeszcze może nas czekać, jakie wspaniałe gry nas czekają, co mamy dla was przygotowane już po Paper Planes od MIA.

I wracamy do po Paper Planes od MIA, do wszystkiego, co zostało ogłoszone i co ciekawego się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia w świecie gier i technologii. I ten rok jest rokiem wielu rocznic. Mieliśmy rocznicę Pokémonów, mieliśmy rocznicę Resident Evil, mieliśmy rocznicę Uncharted. I wiecie, co jeszcze ma rocznicę? Rocznicę będzie swoją 10. obchodziło Dead by Daylight, czyli asymetryczny horror sieciowy obchodzi swoje 10. urodziny i możemy się spodziewać nowości i ciekawostek związanych właśnie z tą grą. Więc śledźcie i świętujcie z nimi urodziny. Ale nie jest to jedyny asymetryczny horror, ponieważ w formacie 3:1 powstała gra, powstał symetryczny horror o Pile. So Genesis jest to gra osadzona 100 lat przed historią Jigsawa i współprodukcję w sumie odpowiada polskie studio Blobber Team. Więc jeżeli chcecie ze swoimi znajomymi albo sami wczuć się w rolę układacza pułapek albo uciekających, to So Genesis przed wami. Tytuł zmierza na Steama, gdzie będzie dostępny początkowo w Early Accessie. Czyli jak się nie boicie, to możecie tam spokojnie sobie wkraczać. Z ciekawostek, które wychodzą, ale nie wiemy o nich zbyt dużo, taki motyw przewodni w sumie tych ogłoszeń, Kingdom Hearts 4. Kingdom Hearts 4 w końcu dostał zielone światło na to, żeby się pokazać światu. A nie mamy daty, niestety. Jedyne, co wiemy o tej grze, to że będzie, że mamy ją, że jest tworzona, nawet bliżej niż dalej końca i że wyjdzie na Switcha 2. Więc jeżeli ktoś jest zaciekawiony i kocha serię Kingdom Hearts, to Switch 2 jest dla niego. Co ciekawe, Kingdom Hearts Collection, czyli części 1 i 3, również zmierzają na Switcha 2. I to już 8 października, więc ponownie motyw tego, że mamy tutaj dużą grę, ale jak chcecie sobie ograć starsze części, to tutaj mamy dla was remaster. Kingdom Hearts poszło w dokładnie tą samą stronę. Co jeszcze ciekawego tutaj po nas wychodziło na Switcha, ale również na Switcha 1, PlayStation 5 i Xboxy i komputer wejdzie Final Fantasy Resonance, czyli nowa dwuwymiarowa, turowy RPG stworzony przez Square Enix. Świat Final Fantasy się nam tutaj zawsze musi się coś pojawić ze świata Final Fantasy i na Switchu to zostało pokazane na Nintendo Direct June 2026. I jeżeli jesteście fanami Switcha, jeżeli jesteście fanami Nintendo, to pewnie słyszeliście kiedyś o grze Star Fox. Star Fox w nowej wersji ma od wczoraj swoje darmowe demo, więc jak chcecie sobie polatać Lisem oraz innymi jego kompanami, to już możecie, a gra wychodzi 25 czerwca. Z ciekawostek ogólnogrowych i growych jeszcze warto wspomnieć, że na przykład wyjdzie nowa gra ze świata Star Wars. Star Wars Zero Company to kolejna produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen, tym razem stawiająca na taktykę i planowanie, więc jest to trochę turówka, coś w stylu XCOM-u. W grze zobaczymy postać Anakina Skywalkera. Premierę gra będzie miała 27 sierpnia na konsolach PC, na konsolach i na PC. A co przed nami jeszcze? Tak krótko opowiem wam o tym zaraz po piosence Kasi Kowalskiej, Pieprz i Sól.

Była Kasia Kowalska i pieprz i sól. I wiecie, do czego można użyć pieprzu i soli? Do gotowania. A wiecie co? Będzie gra o gotowaniu z uniwersum One Piece'u. One Piece Grand Gourmet wyjdzie w październiku tego roku na Switcha, Switcha 2, na Steamie oraz na mobilkach, czyli na App Store i Google Play. I będziemy mogli się wcielić w nasze ulubionych bohaterów serialu, mangi, anime One Piece i gotować. Przygotowywać kulinarne potrawy na statku i na morzach, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa rzecz. I ciekawy w ogóle koncept, gra o gotowaniu z uniwersum One Piece'a, ale na Switcha, ale nie tylko, ale w sumie na razie na samego Switcha. Deltarune Chapter 5. Rozdział 5 już 24 czerwca pojawi się na naszych małych przenośnych konsolach. Jest to jako darmowy update do gry Deltarune, więc jeżeli macie zakupioną Deltarune, to wystarczy, że pobierzecie aktualizację, samo się zaktualizuje i będziecie mieli najnowszą odsłonę przygody naszych bohaterów z Deltarune. W ogóle, jeżeli chcecie pograć sobie ze swoimi znajomymi, i lubicie rozmawiać, ale lubicie też się gubić i chodzić na przygody, ale w sumie nie jesteście graczami i nie lubicie dotykać trawy, to studio House House przygotowało dla was grę Big Walk. Studio House House Games to są ci, którzy zrobili Untitled Goose Game, czyli o naszej niesfornej gąsce, a teraz możemy pochodzić sobie ze znajomymi w grze Big Walk. Wchodzi ona na Steama, Switcha oraz PlayStation 5 w sierpniu, 4 sierpnia i będzie to kooperatywna gra wideo, w której gracze będą sobie chodzić po przestrzeni i rozwiązywać zagadki. Będą kooperatywnie rozwiązywać zagadki, a będzie można się zgubić i chodzić sobie samemu, ale wciąż rozmawiać ze swoimi znajomymi. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jeszcze przez godzinę mogłabym tutaj do was rozmawiać o tym, co wyszło, co ciekawego się zaprezentowało w trakcie ostatniego tygodnia, ale niestety nasz czas antenowy się kończy. Żegna się z wami Marta Grabowska, która przez godzinę mówiła wam o tym, co ciekawego w świecie gier się działo. Realizował nas Franciszek Weisbrod, a ja zapraszam na audycję Magazyn Muzyczny i na następne Meteor Exe już w poniedziałek. Do zobaczenia. Preview. Meteor

0: promocję.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiąda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
6: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.
8: Magazyn muzyczny.
2: Magazyn muzyczny Radia Meteor. Minęła godzina 20. Za mikrofonem Aleksander Gręda. Realizuje mnie Olga Kośmińska, a w roli gościa dzisiaj Piotr Cugowski. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za ten wywiad.
9: No przecież to jest też głównie w mojej sprawie, także ja dziękuję.
2: Zbliżamy się teraz do końca trasy Próba Generalna, która jest tak nazwana z racji na jej premierowe wykonania nowych utworów. Więc jak ta próba, kiedy jesteśmy w jej ostatniej fazie, się udała?
9: Próba Generalna dotychczas udaje się znakomicie. Publiczność czasem jest zaskoczona, bo tak naprawdę nie wie, w czym bierze udział i różne rzeczy zaskakujące dzieją się podczas koncertów. Tak jak to podczas próby generalnej potrafimy w połowie utworu zatrzymać granie i zaczynać jeszcze raz od początku, bo coś tam nie zagrało. Taką formułę chciałem stworzyć po to, żeby skrócić dystans między nami a między publicznością. A próba generalna, dlatego taki pomysł, że jestem przed premierą płyty i chciałem przetestować nowe utwory. I tak się dzieje podczas koncertu w połowie koncertu. Gramy 2/3 materiału z nowej płyty. Trochę miałem obaw, czy publiczność nie będzie wychodzić w połowie koncertu, no bo wiadomo, że nie zna tych utworów, ale nie, nic takiego się nie dzieje. Mamy do siebie duże zaufanie, publiczność do mnie, ja do publiczności, także te koncerty będę wspominał bardzo, bardzo, bardzo miło.
2: Czyli jakość nowych utworów została potwierdzona na scenie?
9: Nie wiem, no to już należało, no mówię, takim wyznacznikiem jest to, że ludzie nie wychodzą, więc pewnie tak.
2: A ten aspekt tej próby generalnej, tego, że tam zaczynaliście grać i zaczynaliście od początku, to było też zaplanowane w pewnych momentach, czy po prostu postawić na taką naturalność?
9: Czasem nie, to nie jest nic nadrealnego. Podczas klasycznych koncertów nic takiego nie może mieć miejsca, ale jako, że taką formułę przyjęliśmy, to po prostu nie mam oporów. Jeżeli coś z nowych utworów oczywiście granych pójdzie nie tak, no to po prostu mamy prawo zacząć utwór jeszcze raz.
2: Bo ogólnie rzecz biorąc, płyta ma się ukazać w tym roku, a zdradziłbyś konkretną datę?
9: Konkretnej daty nie zdradzę ci, bo to wszystko zależy od tego, jako że no, wszystkie te warunki fonograficzne zmieniły się po pandemii, także utwór Niedorośli, którym teraz jest czwartym utworem poprzedzającym płytę. 17 kwietnia, nie 10, poprzednim razem przy innym wywiadzie mówiłem, że kolejny utwór ukaże się 10, nie, ukaże się 17 kwietnia. utwór tytułowy z płyty Siódme Życie. Po nim będzie na pewno jeszcze jeden, może dwa, ale nie wiem, jak to będzie dokładnie, bo później wchodzimy w sezon wakacyjny i tak dalej, i tak dalej. Może dwa utwory jeszcze się ukażą i na pewno na jesień już, bo płyta w tej chwili, wydanie płyty jest zwieńczeniem całej drogi promocyjnej. Tak to wygląda.
2: No właśnie, bo to też jest ciekawa droga tej płyty w takim razie. Też zwłaszcza, że pierwszy singiel, Latarnik, no to miał premierę w 2023 i następne utwory się ukazywały rok po roku. I niektórzy artyści mówią, że kiedy ukazuje się ich premierowy materiał, to co dla ludzi jest nowe, to dla nich często już jest ograne, już przepracowane i takie wręcz okrzepnięte. To jak ty myślisz o tych poprzednich singlach właśnie, które się ukazywały wcześniej i jak z tobą rezonują teraz?
9: To jest tak, rezonują cały czas świeżo i przyjemnie, natomiast wiadomo, że ta płyta ukazałaby się wcześniej, gdyby nie fakt, że uparłem się jednak, żeby cały album ukazał się nie tylko w formie streamingowej, ale też fizycznie na płycie analogowej i płycie CD. Dlaczego? Dlatego, że publiczność po koncercie chce mieć jakąś formę jakby no, pamiątki z koncertu i płyta fizyczna taką pamiątkę właśnie stanowi. Mieliśmy troszkę problemów, żeby znaleźć wydawcę, który będzie chętny do tego typu wydawnictwa, ale wszystko już jest dogadane i płyta się ukaże na jesień.
2: Czekamy w takim razie. A skąd wybór akurat Siódmego Życia na utwór tytułowy?
9: Wiesz co, zastanawiałem się długo nad tym. Dlaczego? Dlatego, że płyta Siódme Życie, która już niebawem jest tak naprawdę siódmym albumem, który ja wydaję. Oczywiście nie pod szyldem tylko swoim, ale i z braćmi i było kilka wydawnictw. I to jest siódma płyta, siódma odsłona tego, co robię po prostu.

0: Też ta płyta już teraz można stwierdzić, że jest bardzo eklektyczna, bo każdy singiel właściwie pokazuje cię z innej strony. Od Latarnika przez Balladę Niedorośli, która chyba jest mu najbliższa stylistycznie z nich. Mamy też Przewrotnie Taneczne, Tu Będzie Bal, Fankującą Ciszę Przed Burzą. Więc jaka koncepcja towarzyszyła ci układając materiał na ten album? Czy to było właśnie takie eklektyczne pokazanie cię z różnych stron?
1: Ja po prostu skupiam się nad tym, żeby wydawać piosenki, które w moim mniemaniu są ciekawe, są właśnie czasem zaskakujące, ale wiadomo, że na całej płycie też będą odniesienia do korzeni, z których się wywodzę. I to nie jest tak, że płyta będzie skierowana tylko i wyłącznie do, powiedzmy, do nowej części publiczności, ale będzie też oczywiście ukłonem w stronę starych fanów i no tak to musi być. Będzie też jedno zaskoczenie, utwór we współpracy z moim idolem muzycznym, z Dagiem Pinikiem. Także no, będzie ciekawie.
0: O, a jak doszło do tej współpracy?
1: To bardzo naturalnie, dlatego, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy współpracujemy. Zespół King's X, który sobie gdzieś tam ukochałem w latach 90. Pamiętam, byliśmy w 2003 roku w Hamburgu na ich koncercie i po koncercie wręczyliśmy im płytę, epkę jeszcze braci. I tak ta znajomość od tamtej pory trwa, bardzo serdeczna, bardzo muzyczna, bardzo braterska i od czasu do czasu po prostu odzywamy się do siebie i przy tej okazji też tak było.
0: Już od czasu zaprezentowania im waszej epki debiutanckiej?
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ja pamiętam, to była w ogóle niesamowita sprawa, bo byliśmy pewni, że oni tą płytę po prostu wyrzucą, wiesz, z okna i nic z tego nie będzie, ale dostaliśmy krótko po tym wiadomość, akurat byli w trasie po Europie wtedy i dostaliśmy informację, że chcieliby w ogóle coś więcej na nasz temat wiedzieć, że tą płytę puszczają między swoim supportem na koncertach, a ich występem, i że ludzie się pytają, co to jest za band, co oni puszczają. I oni tacy też zaskoczeni i odezwali się i po nitce do kłębka. No tak to jest. To jest taka muzyczna przyjaźń trwająca już 23 lata.
0: Źle, też właśnie dlatego pytałem, w związku z tym, że to było tej debiutanckiej epki, gdzie często no jednak ta płyta faktycznie mogła zostać gdzieś odłożona, a...
1: Odłożona, tak... wyrzucona, a nie odłożona. No
2: tak. Dokładnie.
0: A tutaj to się tak pięknie rozwinęło.
1: Tak czasem bywa w życiu, tak.
0: Też ogólnie na nowej płycie znajdzie się utwór, który słyszałem, że w szufladzie przeleżał 20 lat i mówiłeś, że masz nie jedną taką melodię, ale ze względu na to, że no dwie...
1: No to Latarnik. To Latarnik właśnie.
2: To Latarnik właśnie.
1: Tak, tak. To był utwór, który przeleżał bardzo długi czas. I w zasadzie z tak zwanej szuflady to jest... No nie, to jest... Właśnie. I drugim utworem będą dwa utwory takie, które sobie upatrzyłem. Drugim utworem będzie właśnie ten we współpracy z Dagiem Pinikiem.
0: A co cię skłoniło do właśnie zajrzenia do archiwum?
1: Wiesz co, no, są takie melodie, które bronią się, które potrafią przetrwać próbę czasu. I gdzieś ja tak mam, że jeśli dana melodia nie daje mi spokoju i ona wraca przez te lata, gdzieś wraca, gdzieś ją nucę, gdzieś myślami do niej wracam i w danym momencie uznam, że właśnie będzie pasowało do takiego wydawnictwa, do takiego albumu, to po prostu to realizuję. Nie ma tu żadnej jakiejś głębszej filmy.
0: A to była sama melodia, czy też zarys aranżacji, brzmienia, instrumentalizacji?
1: Nie, wiesz co, to jest tak, że siadam z gitarą śpiewam melodię, gram do tego podstawę harmoniczną i harmoniczną i rytmiczną, jakiś zarys, prawda? I to tyle. I później dopiero, jak już jest realizowany utwór, to uzbrajamy go w resztę instrumentów, w jakąś formułę, która przyjdzie nam na myśl.
0: Bo właśnie też chciałem zapytać o to aranżowanie, bo mam wrażenie, że odgrywa ono bardzo dużą rolę w tych utworach, jakie do tej pory się ukazały. No właśnie w Latarniku, to jak tam się prezentuje pianino, gitary akustyczne i elektryczne, te bębny takie nieco poetisowemu przetworzone, mam wrażenie, albo te takie orkiestracje, klawisze w Niedorosłych, takie schowane bardziej w tle, przez co nie wybijają się na pierwszy plan, no ale jednak są odczuwalne i gdyby je usunąć, to by wiele zabrakło. No albo tu będzie bal, który jest chyba najbardziej niekonwencjonalny, mam wrażenie, pod kątem palety dźwiękowej. To w jaki sposób właśnie podchodziliście do tych aranżacji?
1: Podchodząc do aranżacji, staram się mieć jak najbardziej otwartą drogę, ale też słuchać tego, co rodzi się w głowach moim kolegom, którzy słuchają tej melodii, i czasem to są eksperymenty po prostu, bo nie ma jakiejś jednej recepty na to, jak dany utwór ma zabrzmieć właściwie albo niewłaściwie. Dany utwór i dana aranżacja to jest kompozycja zaklęta w konkretnym czasie i wśród konkretnych też ludzi, i po prostu realizuje to. Akurat w przypadku utworu Tu będzie bal, który w fazie demo już wiadomo było, bo to jest kompozycja we współpracy z Jarkiem Hilkiewiczem, już wiadomo było, że i melodia i powiedzmy temperatura tego utworu jest ciut inna od reszty pomysłów. I tutaj z pomysłem aranżacyjnym wyszedł Wojtek Karel, mój basista, który wówczas zaczął już przygotowywać się do trasy koncertowej z użyciem kontrabasu. A kontrabas to tylko w teorii jest podobny do gitary basowej, jest to kompletnie inny instrument. I on zaproponował, że może by zagrał na kontrabasie. I jak położył tą swoją partię kontrabasu, otworzyła mi się klapka i mówię, no fantastycznie, to teraz idziemy w tą stronę już konsekwentnie, prawda? Czyli w stronę takiej humoreski, za tym poszedł też tekst i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest dziełem, znaczy może nie wszystko, ale wiele rzeczy jest dziełem przypadku po prostu.

0: A jeśli chodzi o wokal, to u ciebie słyszalna jest zarówno znakomita technika i kontrola, jak i ogrom emocji i osobistego tonu. Jak postrzegasz relację tych dwóch pól muzyce, emocji i techniki?
1: No dziękuję ci bardzo, że tak mówisz. Nie wiem, no każdy śpiewa po swojemu, no tak jak technika mu pozwala, ale wiesz to, bo często w rozmowie ludzie mówią mi, że czy najlepszy wokal, czy to, nie ma czegoś takiego jak najlepszy wokal. No jeden wokalista śpiewa tak, drugi śpiewa inaczej. Wszystko rozgrywa się o to, czy jest w stanie utrzymać się na scenie ileś lat i przetrwać próbę czasu. Jeżeli są wokaliści, którzy nie mają nie wiadomo jakiej skali, jakiej, nie wiem, techniki, możliwości takich stricte głosowych, ale utrzymują się z jakiegoś powodu na rynku dłuższy czas. Każdy z muzyków, czy każdy z wokalistek, czy z wokalistów ma coś osobliwego w głosie, w przekazie. I mówię, że są czasami wokaliści, którzy nie operują nie wiadomo jakim głosem, ale mają coś innego, czym przykuwają uwagę publiczności. I tu nie ma takiej recepty. No, zawsze najważniejsza jest w tym wszystkim tylko i wyłącznie autentyczność i szczerość. A jeżeli przy tym jeszcze idzie dobra technika, no to tylko lepiej.
0: Czyli tym najważniejszym celem, jaki ty sobie stawiasz jako wokalista, jest to, żeby właśnie było to autentyczne i szczere?
1: Nie, no nie kalkuluję, po prostu śpiewam od serca i śpiewam tak, jak mi technika pozwala i tyle. No, najważniejsza w tym wszystkim, przepraszam, oprócz techniki i śpiewu, oprócz skali, możliwości i tak dalej, najważniejsza jest treść i przekaz, bo to jest język, którym się porozumiewam z publicznością i na to zawsze stawiam duży nacisk. Tak było przy każdym utworze, nawet przy ostatnim również z utworem Niedorośli, gdzie tekst napisała Kasia Figaj. Długo pracowaliśmy nad tymi wyrazami, bo ta formuła piosenkowa jest dość krótka a zawsze zależy mi, żeby wtłoczyć tam jak najwięcej treści. To jest nie lada zadanie dla tekściarza. Sam nieraz okazjonalnie coś tam skrobne, tak też będzie na tej płycie jeden tekst, który napisałem. Więc najważniejsza jest treść. Kasi powiedziałem od razu, że mam taki pomysł odnośnie utworu Niedorośli, który jeszcze wtedy nie był utworem Niedorośli, żeby ten tekst traktował o przewrotności ludzkiej natury. I tak to się potoczyło. I już.

0: Jak właściwie kształtował się twój rozwój wokalny, cofając się w przeszłość?
1: Matko Boska. Ja startowałem. Pierwsze demo, które nagrałem, jeszcze ze swoim pierwszym, z pierwszym zespołem In Tenebris, czyli to zdaje się jest w mroku po łacinie, albo coś takiego. Byliśmy gniewni, mieliśmy salę prób w Domu Kultury taką 3x3 metry z gołymi ścianami i stare piece, regenty. No, to były piękne czasy. I pierwsze demo nagrałem w 1994 roku. To było tuż po mutacji, a może jeszcze w trakcie. I gdzieś mam to nagranie. Nawet gdzieś jakiś czas temu słuchałem, no to oczywiście ten głos się zmienia z latami. Kiedyś może udostępnię te nagrania, bo to są jaja nie z tej ziemi. I gdzieś ten głos ewoluuje, mówię, to jest wszystko kwestia też pracy nad głosem. W 97 roku z bratem Wojtkiem zaczęliśmy grać pierwsze koncerty, recitale, w ogóle jeden z pierwszych występów, jakie miał miejsce, było zdaje się, na mojej akademii szkolnej, żeby przepuścili mnie do następnej klasy. Także to w ogóle po prostu, jak sobie przypomnieć, to wszystko to aż nie do wiary. I te pierwsze koncerty, rozśpiewanie się. Później poznałem Tomka Bidiuka, z którym przyjaźnimy się do dziś dnia, z którym bardzo długo bawiliśmy się w muzykę, ale przy okazji z zabawy w muzykę tak naprawdę odrabialiśmy te lekcje, jeśli chodzi o pracę w studio, moją pracę z mikrofonem pojemnościowym, bo to jest szok, że ludzie, którzy nie śpiewają i na przykład nagrają swój głos, często mówią, że w ogóle są zaskoczeni, że oni tak brzmią, że czy to jest prawda, że tak brzmią. I to jest ta taka praca właśnie z mikrofonem, co jest okej, co nie jest okej, praca nad dykcją, nad emisją i tak dalej, i tak dalej. Z czasem, jeżeli człowiek się tym zajmuje zawodowo, tych koncertów jest na tyle dużo, na tyle coraz więcej, że już śpiewam bardziej świadomie. I dzisiaj jest taki czas, w którym fajny, taki dobry czas, w którym już można mi śpiewać o wszystkim, bo coś już przeżyłem, coś jest jeszcze przede mną i czuję taką po prostu wolność w śpiewaniu, w tworzeniu, w muzykowaniu.
0: Do tej wolności dążyłeś od początku kariery, czy to tak przyszło samo i się zorientowałeś właśnie teraz, że jesteś na takim etapie?
1: Nie, wiesz co, zdaję sobie z tego

sprawę dopiero jak dostanę pytanie. Wiesz, to tak, tak nie kalkuluję tego. No. No, pod względem zawodowym naprawdę nie mogę powiedzieć nic złego i opatrzność gdzieś czuwa na pewno i dużo dobrego mnie spotkało. Oczywiście dużo też było zawirowań, tak jak to w życiu. Myślę, że najważniejsze jest po prostu nie przeszkadzać samemu sobie i tyle.

0: Też jeszcze wracając do tego rozwoju, to uczęszczałeś do szkoły muzycznej na skrzypce, ale wspominałeś w jednym wywiadzie, że dla dzieciaka było to męczące doświadczenie. To czy dzisiaj uważasz, że ta szkoła muzyczna miała na ciebie wpływ, czy jednak podążałeś innymi ścieżkami?
1: Miała wpływ. No, skrzypce. Dlaczego skrzypce? Dlatego, że gdzieś wykazywałem jednak tą łatwość w słyszeniu. I na skrzypce zawsze szły dzieci, które naturalnie dobrze słyszały. Ale same skrzypce to jest naprawdę dla dziecka mordęga i nie tylko dla dziecka, ale dla otoczenia również, które musi tego słuchać piłowania w pierwszych latach grania. Nie był to instrument, na którym kochałem grać, ale bardzo lubię, jak ktoś naprawdę umie grać na skrzypcach, bo skrzypce są przepięknym instrumentem, który może wycisnąć ostatnią łzę z człowieka. Natomiast szkoła muzyczna, już oględnie mówiąc, na pewno dała mi dużo i wykształciła słuch, to na pewno.
0: A też jeśli chodzi o twój wokal, to też chciałem zapytać pod kątem Krzysztofa Cukowskiego. Czy jak odkrywałeś swój potencjał, to inspirowałeś się ojcem, czy może przeciwnie, chciałeś tego unikać, żeby wykształcić pełni indywidualny?
1: Nie, to nie jest tak. Inspirowałem się wieloma wokalistami, ale oczywiście też tatą, który jest na scenie do dziś i ma się świetnie. Tak, no, są płyty, są też pojedyncze utwory, które bardzo lubię, do których wracam, i na pewno też inspirowałem się oczywiście głosem mojego taty. Tak, naturalna sprawa.
0: A jeśli chodzi o twój gust muzyczny, też trochę wracając do tej wolności i tej różnorodności, to bracia na początku byli zespołem hard rockowym. I czy te twoje zainteresowania ewoluowały z czasem?
1: Do samego końca. Zespół bracia był zespołem hard rockowym i
2: no tak.
1: Nigdy nie mieliśmy jakiegoś tam... No tak, tak, tak było. I słucham pytania.
0: No tak, i czy te twoje zainteresowania muzyczne ewoluowały z czasem, czy wtedy też były tak wszechstronne, po prostu akurat chcieliście grać tak stricte gitarowo?
1: Wiesz, wywodzimy się z takiego domu, gdzie bardzo dużo muzyki było, ale tak, te gusta muzyczne, jak im jesteśmy starsi, one nie tyle się zmieniają, co się poszerzają. Są takie fazy, w których słucham muzyki cięższej, ale są takie fazy, kiedy uwielbiam, nie wiem, muzykę soul funky, czy rhythm and blues, czy są takie pojedyncze dziś perełki, które się pojawiają w ogóle z muzyki innej niż tej, której słucham, ale bardzo ciekawe produkcje, czy zespół Muse, gdzieś takie, że tak powiem, ścieżki czasem pojawiają się, których sam bym się nie spodziewał. Nie wiem, co będzie za 10 lat. No jak zacznę słuchać, nie wiem czego, muzyki, znaczy muzykę klasyczną też lubię, ale jeżeli zacznę słuchać tylko muzyki klasycznej, to znaczy, że chyba już tych lat przybywa.

0: No bo też właśnie a propos tego eklektyzmu, to już teraz mówiliśmy o tych twoich różnych zainteresowaniach, też uwidacznia się to w tym, że możemy cię zarówno usłyszeć w garniturze obok orkiestry, jak i nagrywającego cover Iron Maiden z Polish Metal Alliance, czy nawet w projekcie Pasja, Mysterium Męki Pańskiej, skupionym na pieśniach pasyjnych. Jak byś więc zdefiniował swoje muzyczne DNA?
1: Wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest na pewno mój głos i to, czy czuję się w tym autentycznie, dobrze i wiarygodnie. I nigdy nie wziąłbym udziału w czymś, w czym czuję się źle po prostu. A czy to jest taka muzyka, czy inna, to jest już sprawa drugorzędna.
0: To też a propos tego, to często można cię usłyszeć w coverach, gdzie wnosisz dużą indywidualną wartość, ale i oczywiście oddajesz szacunek oryginałowi. I jak przygotowujesz się do wykonywania takich utworów jak Zegar mi światła purpurowy czy Jaskółka?
1: Słucham melodii, później zaznajamiam się z tekstem, później słucham aranżacji, prześpiewuję dwa razy w domu, później wychodzę na próbę w danym miejscu i na występ, a reszta sama się już dzieje.
0: Po prostu.
1: Uciekam się.
2: Rozumiem.
0: Tak samo też często występujesz w duetach albo innych projektach, które obejmuje szersze grono wykonawców. To chciałem zapytać o takie dwa krańce spektrum. Czy pamiętasz jakąś taką współpracę, która wiązała się z jakimś takim konfliktem wizji, a z drugiej strony taką, gdzie wszystko zagrało praktycznie bez słów?
1: Chodzi ci o duety, o jakieś czy pracę z ludźmi w ogóle?
0: Głównie chodziło mi o duety, tak powiedziałem, inne projekty, no bo na przykład też o Adamie Sztabie.
1: Trudne to pytanie, bo tak nie jestem w stanie jednoznacznie na to odpowiedzieć. Na pewno jeśli chodzi na przykładzie Adama Sztaby, z którym znamy się przeszło 20 lat, mamy do siebie na tyle zaufania, że nawet jeśli robimy coś, co wydaje się na pierwszy rzut ucha trudne dla nas obu, albo wiesz, to mamy na tyle zaufania do siebie, że wiemy, że i tak finałów będzie to miało jakość i na pewno znajdziemy wspólny mianownik i wspólne słowo, czego dowodem jest chociażby udział w koncertach jubileuszowych, które mamy za sobą z orkiestrą Adama, gdzie śpiewałem 4 utwory z różnych stron muzycznych. Na pewno takim zaskakującym aranżem, który Adam poczynił, to aranż do utworu Kiedy byłem małym chłopcem. Taki bardzo brawurowy, właśnie soulowy, właśnie funkowy, rytm and bluesowy. I to było coś takiego, do czego musiałem się przyzwyczaić, ale wychodzi to fajnie i mamy wszyscy, my muzycy i ja, podczas grania tego utworu ciarki na ciele. Dlatego warto eksperymentować czasem. Nie wszystko zawsze oczywiście wychodzi fantastycznie, bo to nie jest tak w życiu, że wszystko wychodzi fantastycznie. Nie ma takich ludzi, ale są takie specjalne momenty.
0: A przechodząc do innej współpracy, to chciałem zapytać, jak wspominasz osobę i współpracę z Johnem Lordem przy okazji koncertu Jednego Serca?
1: O Jezu, no... tak jak miał na nazwisko, takim był człowiekiem w rozmowie. Niesamowicie też skromny, niesamowicie świadomy, mądry. To też taka współpraca, która zrodziła się z przypadku kompletnego, bo przy okazji rocznicowego pewnego koncertu zwrócono się do mnie z pytaniem, czy nie zechciałbym zaśpiewać z Kasią Łaską. I tutaj osoba, która produkowała ten koncert, opiekowała się, zaczęła mi opowiadać o Kasi. Ja mówię, zaraz. Mówię, ja wiem, kim jest Kasia Łaska. I zadzwoniłem do Kasi, mówię, że dzień dobry, słuchaj, jest taka i taka sytuacja, z największą przyjemnością, ale wiem, że na co dzień teraz od kilku lat współpracuję z Johnem Lordem, którego jesteś wokalistką i może byłaby szansa na to, żeby w takim koncercie John Lord też zechciał wziąć udział. To było do takiego karkołomnego utworu Czesława Niemena, Pieśń Ocalenia.
2: Tak,
1: Pieśń Ocalenia, tak. I ona mówi, wiesz co, ja do ciebie odzwonię za chwilę. I nie minęło 5 minut, odzwoniła. Ona mówi, że tak, że John w ogóle przyleci, że z największą przyjemnością, że posłucha. I tak się też stało. I pamiętam, jak zobaczyłem go idącego na próbę w ten dzień koncertu korytarzem razem z Kasią, no to po prostu, wiesz, język mi stanął kołkiem w gardle i nie potrafiłem wydusić z siebie słowa, no bo to widzisz człowieka, na którym się wychowywałeś. W 93 roku w Zabrzu byłem na koncercie też Purple, gdzie to były ostatnie koncerty w ogóle z udziałem Richiego Blackmora, gitarzysty i człowieka, który ten zespół stworzył. I wiesz, i widzisz tego Johna Lorda gdzieś z taśm VHS z lat 80. na koncertach też Whitesnake, gdzie on tym Hammondem wywija na biegunach, wiesz, i po prostu, i widzisz go nagle, że on idzie na ciebie i macha do ciebie, nie? To w ogóle jak jest z tej ziemi historia, wiesz. Po prostu są takie sytuacje przepiękne w życiu, które zostają na całe życie. I później próba, później rozmowy oczywiście, co, jak, a dlaczego ta płyta Purple była taka, a dlaczego Jolin Turner na przykład wziął udział w płycie Slaves and Masters, a nie Ian Gillan, a co się działo, kto był jaki, a czy David Coverdale jest fajny, czy nie. I wiesz, i on wszystko tak potulnie te kilka godzin z nami po próbie siedział i na wszystkie pytania odpowiadał. Super gość. Niestety nie ma go dzisiaj z nami już od wielu lat.
0: No, tym cenniejsze chyba to, że mieliście okazję właśnie taką współpracę podjąć.
1: No niesamowita to historia, to fakt.
0: Ogólnie rzecz biorąc też w przyszłym roku będziesz świętował swoje 30-lecie działalności artystycznej. Czego możemy się po tym jubileuszu spodziewać?
1: Nie wiem. Sam jeszcze nie wiem.
2: Jeszcze nie,
1: jeszcze nie wiem.
0: Mówiłeś, coś już myślicie.
1: Myślę o tym, że to będzie w przyszłym roku, ale co na tych koncertach będzie się działo, tego jeszcze nie wiem. No na pewno będę chciał spotkać się na scenie z ludźmi, z którymi przez te lata miałem do czynienia, ale czy to się uda, jak to się uda. Na razie jestem skupiony na tych dwóch ostatnich koncertach z trasy Próba Generalna. Pierwszego kwietnia koncert w Poznaniu i 10 września finałowy koncert we Wrocławiu. I będę dopiero siadał do tego, będę myślał, tak naprawdę wierzyć mi się nie chce, że to już jest 30 lat pracy zawodowej, o czym mi powiedział i uzmysłowił mój road manager. Czy ja mam świadomość, że to już? No. Mówię, no nie mam świadomości, ale faktycznie to już, także zobaczymy.
0: A jakie byś wskazał najważniejsze momenty tej swojej 30-letniej artystycznej drogi do tej pory?
1: Każdy moment jest ważny, nie ma momentów nieważnych. Każdy rok jest ważny, każdy krok jest ważny, każdy błąd jest ważny i też niesie za sobą później konsekwencje inne. Nie ma mniej ważnych lub bardziej ważnych momentów. Wszystko to, co robimy, jest zaklęte tu i teraz w czasie i najważniejsze dla nas w danym momencie.
0: Też mam wrażenie, że taką cezurą, w sensie taki zaznaczony jako cezura, był twój pierwszy album solowy, począwszy od tytułu 40, bo miałeś wtedy 40 lat, po utwór, który go rozpoczyna, czyli Nowy Ja. I czy jak patrzysz na to teraz z perspektywy tego jubileuszu, to faktycznie była tak wyraźna cezura, czy wtedy po prostu po braciach miałeś taką silniejszą potrzebę zaznaczenia, że nowy etap?
1: No, na pewno tak, no bo to jest... Wiesz, no, po 20 latach grania wspólnego rozpoczynać solową drogę, to jest nowe otwarcie i tu nic nie było w wcale powiedziane, że to się powiedzie, że to pójdzie w taką stronę, z której dzisiaj jestem z tej perspektywy czasu zadowolony, naprawdę. Oczywiście było masę też trudnych momentów i to nie jest tak, że wszystko idzie jak po maśle, ale plus minus to z tego wszystkiego jestem zadowolony. Nie sądziłem, że na drugą płytę będę musiał czekać aż tak długo, ale mówię, no naprawdę przez ostatnich kilka lat cały ten rynek muzyczny mocno się zmienił, mocno, i trzeba było chwili czasu, żebym się po prostu odnalazł w nowej rzeczywistości.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Ja ślicznie dziękuję też za zaproszenie, za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam ciebie i zapraszam serdecznie na koncert już 1 kwietnia w Poznaniu i 10 we Wrocławiu.
3: Dziękujemy ci bardzo. Do zobaczenia na koncertach. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam.
0: To był magazyn muzyczny Radia Meteor. Za mikrofonem Aleksander Gręda, w roli gościa Piotr Cugowski, a realizowała nas Olga Kośmińska. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja! I tylko siatce! Ależ bramkę! Ze strzałem i gol! Isak! Isak! Król Mikael Isak!
3: Godzina 21, dzisiaj środa, 10 dzień czerwca. To jest kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, jednak właśnie ekstraklasowych, dzisiaj pierwszoligowych komentatorów sportowych, bo będziemy mówić o pierwszej lidze. Ja nazywam się Wojtek Piasny, a dzisiaj ze mną są...
4: Maciej Chwaliński, dzień dobry.
3: I gość,
5: specjalny
3: Mateusz Janiszewski.
5: Tak.
3: Dziękujemy bardzo za przyjście. Mateusz się trochę podobno zna na tej pierwszej lidze, więc dlatego właśnie postanowiliśmy go zaprosić, a realizuje nas Franciszek Weisbrot. Czy się znasz, to prawda?
5: No trochę się znam, ale jakby powiedział pewien klasyk z Twittera, poznańskiego Twittera, meczów nie oglądasz, tylko patrzysz statystyki.
3: Albo na first score, też tak bywa. No dobra, zaczynamy. Może powiedzmy na sam początek o tych drużynach, które awansowały, no czyli najważniejszej w sumie rzeczy, bo awansowała Wisła Kraków, 71 punktów, bardzo duża przewaga nad drugim Śląskiem Wrocław, który też zajął miejsce premiowane awansem, 9 punktów przewagi, no i ta Wisła właściwie od samego początku zdominowała tą swoją konkurencję i przegrała tylko 3 mecze w sezonie. Z czego jeden był walkowerem.
5: Dokładnie. No, Wisła w końcu zagrała sezon w tej pierwszej lidze na miarę oczekiwań. Po tych kilku latach wraca do Ekstraklasy. I na pewno bardzo fajnie, że tak duża marka wraca na najwyższy stopień rozgrywkowy w Polski. Na pewno są po bardzo udanym sezonie, w szczególności runda jesienna. Z tego co pamiętam, jakieś wyliczenia pod koniec marca, lutego, no to tam Wisła musiała oscylować na poziomie 1,5 punktu, żeby tak czy siak wygrać pierwszą ligę.
3: Tak, no tutaj te statystyki od samego początku przemawiały za Wisłą, bo Wisła taki mecz, jeżeli chodzi przegraną z gry, bo oczywiście był walkower ze Śląskiem, ale taką przegraną z gry, no to ostatnia była w listopadzie z Polonią Warszawa. Od tego czasu, mimo że ta forma no, nie zawsze była taka dobra, bo trzeba przyznać, że Wisła wiosną grała średnio i to widać było po tych licznych remisach, jakie zanotowała, ale jednak ani razu ten awans nie był zagrożony.
4: Nie był przez cały sezon, bo Wisła miała piorunujący początek. Tych jest chyba 6-7 zwycięstw i z czego kilka było naprawdę dużą liczbą bramek, chyba tam nawet jeden mecz był 7-0, teraz nie pamiętam z kim.
3: Na pewno wygrali 5-0 z UKS-em na przykład, tak, który przecież był jednym z faworytów do awansu.
4: No generalnie Wisła miała bardzo wysoką, to też no w końcu musieli awansować. 7-0 było ze zniczem Pruszków w Pruszkowie, okay, że sobie sprawdziłem szybciutko. Dobry są i też w końcu zbudowali tą kadrę, która faktycznie była taką niezlepkiem piłkarzy z dosyć dużymi nazwiskami jak na pierwszą ligę, tylko faktycznie taka, która potrafiła grać w piłkę i potrafiła się zgrać. Też było dużo fajnych młodych zawodników, bo przecież jesienią szczególnie nasz zachwycał Maciej Kuziemka.
3: No tak, już potem wszyscy... do reprezentacji powołanie U21.
4: Tak. Wszyscy już mu wróżyli transfery zimowe do Ekstraklasy, no ale jednak to się nie stało i teraz zobaczymy, bo chyba zgasł z tego, co kojarzę.
3: Tak, no też widziałem, że kibice Wisły trochę narzekali, kiedy właśnie Wisła była w trochę gorszej formie wiosną, że właśnie Kuziemka nie gra, że trener Mariusz Job go tak trochę go odstawił. No i też faktycznie, no potem już pod koniec sezonu grał trochę więcej, ale faktycznie można zastanawiać, że tak dobrze grał na początku, a jego statystyki no są fantastyczne jak na takiego piłkarza młodego, bo 6 goli, 5 asyst, a on jest obrońcą, przypominam.
4: Kuziemka jest skrzydłowym.
3: Czy skrzydłowy?
4: Lewo skrzydłowe.
3: Nie, o Jezus, przepraszam, pomyliłem z Kasprem Dudą.
4: Chodziło oczywiście... To też jest pomocnik.
3: Nie.
4: Duda jest pomocnikiem, Wojtek.
3: Wiem dlaczego. Dlatego, że oni często grali w obronie też, jak były braki.
4: Nie, Duda jest pomocnikiem na 100%.
3: Na 100%, tak.
5: A chodzi ci o Kubę Krzyżanowskiego?
3: Może.
4: No to jest lewy obrońca. I jeszcze był Mariusz Kutwa, też taki młody, on jest też...
3: Tak, ale on w ogóle został odstawiony.
4: Tak, ale też grał, bo tam chyba był w jednym meczu nawet 3 graczy z Wisły grał U21, bo to był właśnie tak. Kutwa, tak. To był właśnie Duda i oczywiście Kuziemka. I też do tego dołożyli się zawodnicy doświadczeni, jak Angel Rodado na przykład, no to w końcu go zobaczymy na tym poziomie Ekstraklasy, zobaczymy, czy faktycznie jest taki dobry, jak to wskazują liczby z pierwszej pierwszej ligi też Frederico Duarte miał dobry sąd, 10 goli, 8 asyst, czy Juliusz Erthaler, dobrze mówię?
3: Juliusz Erthaler.
4: Erthaler,
3: a może być też Juliusz, ale to takie spolszczenie, bo to jest Austriak.
4: Julek można powiedzieć.
3: Tak, Julek.
4: 10 asyst w sezonie, więc całkiem sporo. Obrona często tam nie było, dużo do roboty, ale też tam właśnie głównie to chyba kapitan Alan Uryga tam... Nie, Uryga chyba mało grał w tym sezonie.
3: Tak,
4: grał
3: mało
4: ten,
3: miał kontuzję.
4: Grujić, Giger, jakoś chyba tak się nazywa, tak. Ale no generalnie to się zagrało się fajnym, którym udało się awansować, ale wiadomo, że jak chcesz wygrywać mecze w Ekstraklasie, to trzeba się trochę wzmocnić.
5: Oj, bardzo mocno trzeba będzie się wzmocnić. Myślę, że w Krakowie. No to ostatnie lata chyba pokazały, że zwycięzca pierwszej ligi wcale tak w Ekstraklasie łatwo nie ma.
3: No właściwie można powiedzieć, że taką dosyć zastanawiającą statystyką jest to, że zazwyczaj najlepiej w Ekstraklasie, od kiedy istnieją baraże, radziły sobie zespoły, które właśnie awansowały z baraży. Bo prawie każdy z nich właśnie się utrzymał.
4: No w tym sensie to się chyba potwierdziło, bo Wisła Płocka.
3: No dokładnie,
4: tak. Najlepszy z Beniaminków.
3: Wcześniej Motor Lublin.
4: Warta grała. Warta. Też po baraże się dostali, to też...
3: Puszczenie byli... Połomice. No, udało się i 2 lata.
4: Bardzo ciekawa statystyka.
5: Bardzo, tak. Ja myślę, że to też kwestia stylu gry, bo drużyna wygrywająca pierwszą ligę to jest drużyna, która zazwyczaj gra bardzo ofensywnie. No i właśnie fakt, że gra się ofensywnie, to żeby grać na tym szczebelku wyżej ofensywnie cały czas, no to przede wszystkim trzeba mieć jakość, a Beniaminkowie zazwyczaj nie są drużynami, które mają bardzo dużo pieniędzy, tak jak w tym sezonie. Trzecia ekipa, która wchodzi do Ekstraklasy w postaci Wieczystej.
3: No tak w każdym razie, żeby trochę się usprawiedliwić za to farmazonowanie na temat tych młodych piłkarzy Wisły, bo trochę nam nie wyszło to, trzeba przyznać, to na pewno trzeba ich pochwalić za świetne statystyki, no bo Kasper Duda miał na przykład gola i 8 asyst aż. To jest bardzo dobra statystyka jak na takiego piłkarza. Krzyżanowski miał gola i 5 asyst, a Kuziemka, tak jak wspominałem, 6 goli i 5 asyst, także no widać, że Wisła też tymi młodymi piłkarzami stoi.
4: Mamy też wiadomość od słuchacza. Ziemowit Dziopa napisał, że Kacper Skrobański grał w Wiśle Kraków, a wcześniej właśnie grał z nim na WF-ie w podstawówce.
3: Okej, dziękujemy. To jest nasz news oczywiście od Ziemowita.
4: Ale też Ziemowit napisał, że był od niego lepszy. Ziemowit go często faulował, ale raz mu się udało piłkę odebrać czysto.
3: Szacunek.
4: Czyli Ziemowit mógłby sobie ewentualnie dać radę w Wiśle Kraków.
3: Chyba dałby. Jak trener Mariusz Job daje tutaj szansę młodym piłkarzom Wisły, to myślę, że i znany i młody Ziemowit Dziopa, talent z Torunia, też by dostał szansę. Jeszcze o jednym piłkarzu chciałbym powiedzieć. Wisły, mianowicie o Federico Duarte, to jest ofensywny pomocnik, który miał 10 goli i 8 asyst i zwłaszcza pod koniec sezonu, kiedy Angel Rodado doznał kontuzji dosyć poważnej, to on głównie wziął na siebie ten ciężar, żeby strzelać gole dla Wisły.
4: Brawo.
3: Więc trzeba przyznać, że gdyby nie też on, to myślę, że mogłoby być pod koniec sezonu już ciężko. Żeby zakończyć temat Wisły, jak myślicie, czy Wisła w tym pierwszym sezonie właśnie Ekstraklasy się utrzyma? Czy będzie miała duże problemy z utrzymaniem? A może nie?
5: Ja myślę, że Wisła może się utrzymać, ale uważam, że to będzie bardzo długa walka. To nie będzie, można to mi później wyciągnąć, ale to będzie walka do ostatniej kolejki.
3: Też mi się tak wydaje.
4: Ja myślę, że Wisła będzie oscylowała w miejscach 10-12, może trochę niżej, ale myślę, że powinna się utrzymać i bez większych problemów jednak. Ale to może też mi to kiedyś ktoś wyciągnie.
3: Ja uważam, że Wisła będzie gdzieś w okolicach miejsca 10-13 mniej więcej, że to może nie będzie dramatyczna walka o utrzymanie, ale też nie będzie to walka o puchary, bo Wisła nie jest na to przygotowana i finansowo, i organizacyjnie.
4: Śląsk, Wrocław?
3: A i teraz Śląsk Wrocław. Myślę, że go sobie teraz szybko omówimy, bo Śląsk po roku przerwy awansował znowu do Ekstraklasy. No i można powiedzieć, że awansował dzięki piłkarzom, oczywiście nie tylko, ale w dużej mierze dzięki też piłkarzom, którzy już grali w Ekstraklasie do Śląska, no bo Piotr Samiec-Tarar był takim liderem Śląska, 11 goli i 8 asyst.
4: To prawda. Chyba nawet kapitan tego zespołu, o ile się nie mylę, bo często grał z tą opaską kapitana.
3: Tak, dokładnie.
4: No to są tą pozycję. pozycję tego lidera zawodnika, na którym Śląsk ma do tej ekstraklasy wrócić, i to mu się jak najbardziej udało. Ja bym głównie pochwalił decyzję, że udało ci się w ogóle zatrzymać się Ante Simundrze, bo jednak on już w Ekstraklasie robił dobrą robotę z tym Śląskiem. No nie udało się utrzymać, ale tak też się zdarza. I widać było, że w pierwszej sezonie na pewno może nie było najlepiej, ale w rundzie wiosennej już Wisła grała bardzo dobrze, też bardzo mało...
3: Śląsk,
4: powiedziałeś. Śląsk, tak. Wisła też grała dobrze. Śląsk, zaledwie jedna porażka z Miedzią Legnica, a tak są same zwycięstwa i mniej remisów niż Wisła Kraków. I też brawa dla nich, bo faktycznie też sprowadzili kilku zawodników, którzy byli doświadczeni w tej pierwszej lidze, tak jak mówiłeś, kilku też, którzy grali w tej Ekstraklasie, jak Igor Macenko, na przykład też kilku swoich młodych, jak Kamil Kurowski, też Patryk Sokołowski przyszedł do Śląska i faktycznie wyglądało to bardzo przyjemnie. Też Przemysław Banaszak, chyba napastnik, który grał wcześniej w
3: Górniku Łęczna. 16 goli zdobył Przemysław Banaszak. Dużą część z karnych nie ma co ukrywać, ale to i tak jest dobry wynik i też takiego pewnego egzekutora tych karnych Śląsk miał. Wydaje się, że ja przynajmniej uważam, że to jest duże osiągnięcie, że udało się awansować po roku, bo często ten spadek, wbrew temu, co wiele osób uważa, to nie jest taki oczyszczający. Często te drużyny po spadku, tak jak Wisła na przykład, się zakopują w tej pierwszej lidze.
5: Tak, właśnie Śląsk zrobił to co Wisle się nie udało, czyli od razu wrócił. Ja na przykład też uważam, że jesienią istotną częścią zespołu Śląska był chociażby Damian Warchoł, 5 goli, już odstawiony trener boczny wiosną, natomiast jesienią był istotną postacią.
3: Tam się nie dogadywał chyba z trenerem, dobrze pamiętam.
5: Ogólnie tamte letnie wzmocnienia Śląska Wrocław z doświadczonymi zawodnikami w pierwszej lidze, takie z perspektywy czasu mocno nieudane, jak chociażby Miłosz Kozak, jego olbrzymie zarobki.
3: Myślę, że Miłoszowi to nie przeszkadza, delikatnie mówiąc. Tak, poruszyliśmy tematy Wisły i Śląska. Została nam jeszcze Wieczysta, ale myślę, że najlepiej to po krótkiej przerwie zrobić, bo Wieczysta to jest na tyle projekt ciekawy, że sobie o nim powiem.

0: Ja mówiłem, że o Śląsku będziemy, przepraszam, że o Wieczystej będziemy mówić, ale o Śląsku jeszcze chwileczkę sobie powiem właściwie. Ja powiem, że uważam, że Śląsk tak jak Wisła, no jest w bardzo podobnej sytuacji, bo też uważam, że bez faktycznie tutaj, bez tych wzmocnień, no będzie jednak trochę ciężko się utrzymać Śląskowi.
1: No to jak każdy klub pierwszej ligi, który awansuje do Ekstraklasy, no transfery zrobić trzeba, no Śląsk chyba ma trochę tam pieniędzy, coś tam się na pewno znajdzie od miasta, bo tam widziałem, że były kolejne chyba teraz dotacje, bo pan Królewski się o tym mówił dość obszernie. I dlatego, że ja polskiego podatnika dofinansowanie Śląska Wrocław, no znowu będzie pewnie ciekawie, jak Śląsk znowu będzie grał złą piłkę i taką piłkę, która nie będzie im dawała dobrych wyników, to pewnie znowu się zrobi o tym bardzo gorąco, o tym, że kapibara nie ma co jeść.
2: Także kapibary przeszły na dietę. Na pewno mnie to cieszy, jako powrót Śląska do Ekstraklasy jako kibica Lecha mnie bardzo cieszy. Kolejny fajny, no tak. Jeden z nielicznych fajnych bliskich wyjazdów obok Lubina.
0: To i Szczecina.
2: No Szczecin tak jest blisko, ale nie aż tak blisko. Także też mnie
0: ja
2: z tego powodu cieszy.
0: Chciałbym tylko powiedzieć o Śląsku, że faktycznie no ta wypowiedź Jarosława Królewskiego, ja uważam, że z jednej strony no ma rację, ale no po raz kolejny Jarosław Królewski nie potrafi swoich racji przekazywać w sposób strawny dla postronnych ludzi i to jest zdaniem jego ogromna wada jako człowieka.
2: No Jarek Królewski nie jest zbyt dyplomatyczną postacią.
0: No nie jest zbyt dyplomatyczną postacią i zobaczymy tylko jak będzie, jak Wiśle się nie będzie dobrze powodzić.
2: No, ja myślę, że mogą być nawet wspominane ostatnie słowa odnośnie grania właśnie w Lubinie, że dlaczego piłkarze mają nie wybrać Wisły Kraków przy 50 tam tysiącach euro rocznie zamiast takiego Lubina, Płocka albo właśnie
0: Wrocławia. Myślę, że Miłosz Kozak ma trochę inne zdanie na ten temat. Dobrze, kończymy temat Śląska i przechodzimy do trzeciego klubu, który awansował do Ekstraklasy, do Wieczystej Kraków, która jest bardzo ciekawym klubem, bo jest absolutnym beniaminkiem. Pierwszy raz w historii ten klub awansował. Pokonał w barażach najpierw Polonię, a potem Chrobrego Głogów. No i co też warto wspomnieć, że Wieczysta no jest takim projektem no tyle ciekawym, że właśnie był to zawsze przez lata klub osiedlowy i gdyby nie właściciel, czyli Wojciech Kwiecień, czyli właściciel sieci aptek w Krakowie, no to raczej by się nie udało tutaj awansować, bo mniej więcej to jest tak, jakby TPS Winogrady awansował do Ekstraklasy.
2: No mniej więcej coś w tym stylu.
1: Coś w tym jest, ale no faktycznie to jest hat-trick, bo to jest trzeci awans z rzędu sezon po sezonie Wieczystej Kraków. I ja się przyznam, że no śledziłem ten transfery tych zawodników, ale obejrzałem dopiero pierwszy mecz Wieczysty, tak od dechy do dechy. To był mecz z Polonią Warszawa, barażowi i kurczę, fajnie się udało. Tak. Faktycznie widać, że pomimo tego, że tam są takie duże nazwiska, mówię, że takie indywidualności, ale z butem bardzo fajnie wygląda. Szczególnie, że Wieczysta grała całą drugą połowę w dziesiątkę i potrafiła się ustawić nisko i grać tak kompaktowo z tą, nawet chyba bramkę zdobyła, jeśli nie mylę. Więc naprawdę fajnie to wyglądało w tej Wieczystej. No jestem ciekawy, jak będą wyglądać transfery, bo pewnie do Wieczystej przyjedzie wagon z piłkarzami. Ja czekam teraz na słynny coroczny post, że dziękujemy połowie kadry za kontrakt, rozwiązanie przedłużone. No zobaczymy, no ale mi się wydaje, że teraz może być trochę mniej tych graczy, którzy odejdą, bo jednak no, tak, trzeba budować drużynę, a to już nie jest taka liga, gdzie sobie wygrasz indywidualnościami. Też patrzyłem sobie też wcale ci graczy nie są aż tak wiekowi, bo tam jest dużo 25-8-latków. Wiadomo, że tam jest kilku na czele z Michałem Poznanem czy Maciejem Gajosem.
0: Piłkarze, którzy są w starszym wieku, piłkarsko oczywiście, właśnie paradoksalnie w Wieczystej nie stanowią aż tak dużego procenta.
2: Nie, w tym momencie
0: w tym
2: nie.
0: Momencie. Wcześniej tak było faktycznie. Teraz w sumie poza wspomnianym przez Macieja Pazdanem i Gajosem tutaj nie ma, aczkolwiek faktycznie jak słyszy
1: się... No że jak ci przerwę jest, tak sobie powiedziałem, Carlitos, ale on odchodzi.
0: No tak.
1: I Lukas Piazon, 32 lata. 30 lat Lisandro Semedo, a tak, ty nie masz nikogo, kto ma powyżej, no jeszcze Szymonowicz, nie masz nikogo, kto ma powyżej 29 lat.
0: Tak, no Lisandro Semedo grał w Wiadomiaku wcześniej, więc
1: tak, pamiętamy.
0: Dużo jest...
2: doświadczenie ekstraklasowe.
0: Ma doświadczenie,
1: dużo jest
0: tak.
1: Grasz, no to jest od palce kadry, no to i widzisz.
0: Iker Majgard. Tak.
1: Pierwszy z brzegu, Tankowski, Fila, Olson, Pestka, Piestrzak, Szymonowicz, no,
2: tak,
1: cała obrona.
2: To jest bardzo doświadczona drużyna, jeśli chodzi o ekstraklasę. No i możecie mnie poprawić, jeśli nie mylę, ale Wieczysta, od kiedy ją Wojciech Kwiecień nie przejął, tylko raz jakby nie awansowała.
1: Tak, w trzeciej lidze.
0: Tak, w trzeciej lidze miała rok przestoju. No i to są piłkarze w większości sprawdzeni w Ekstraklasie, dlatego że na przykład podam przykład tutaj meczu, momencik tylko właśnie, bo muszę sobie tutaj włączyć. No jeżeli mamy mecz ten finałowy, barażowy, no to właściwie większość tych piłkarzy to są piłkarze już co grali w Ekstraklasie, bo tylko Mikułko, czyli bramkarz, swoją drogą bardzo dobry bramkarz, o czym powiemy za chwilę, no to prawie wszyscy z nich w Ekstraklasie grali, bądź mają doświadczenie z lig zagranicznych.
1: Mikułko był długo w Lechii Gdańsk, ale tam chyba
0: nie grał tam w Ekstraklasie.
1: Ale no, widział jak się to gra z perspektywy ławki. Ciekawa postać, Stefan Feir, tak?
0: Dobrze tak, mówię? Stefan Feir. Tak.
1: Jedna bramka, to widzisz 17 bramek, czyli jedna bramka na mniej niż 100 minut dodawana, to jest bardzo dobra statystyka. 24 lata, więc to może być ciekawy gracz, jak na warunki polskiej Ekstraklasy. No i jestem, można jakby sympatyzować, bądź nie sympatyzować, zgadzać się z tym, co robi Wieczysta, bądź mówić, że to psuje trochę piłkę nożną, ale jednak dla mnie to jest taki ciekawy projekt i może, że nie będę im kibicował, ale na pewno będę patrzył na to z takim zaciekawieniem i jednak, kurczę, myślę, że no Wieczysta, mi się wydaje, że będzie dobrze, jak zajmie miejsce w połowie tabeli, to już by było do niej bardzo dobrze. Może w przyszłości, za 2-3 lata, może się powalczy puchar, no też pytanie, ile pan Kwiecień będzie chciał inwestować w ten zespół.
0: No właśnie, chciałem to powiedzieć.
1: Też Wieczysta ma inny problem, bo nie mają swojego stadionu i będą grali na Wiśle Kraków.
0: No i właśnie, czy Wisła
1: będzie zryta?
0: Czy Wieczysta, no Wieczysta też nie może grać wiecznie na stadionie Wisły, tak jak problem ten miała Warta, przecież też w pewnym momencie, akurat to był sezon, w którym Warta spadła z Ekstraklasy, ale też komisja ligi powiedziała, że stop, nie ma, tak, i jeżeli by wtedy się utrzymali, to w sensie, by grali na stadionie Lecha.
1: Wiesz co, stadion Wisły chyba jest stadionem miejskim, bo nie dobrze pamiętam, więc to...
2: Tak, ładnie jest miejskim.
1: Tak, tam mogą być to różne trochę, w sensie to może być inaczej w ogóle myślane, przestanę, no wątpię, żeby, bo chyba wiesz, że to musiałaby syn od zera postawić, bo tam chyba ciężko by było ten osiedlowy stadion tak rozbudować,
0: nie, gdzie
1: żeby...
0: tam, to jest stadion, tak, to jest taki osiedlowy no stadion, stadionik, to by tam trzeba miliony postawić.
1: To było
0: postawić.
1: Bardzo trudne, więc to jest projekt bardzo długofalowy, no i też pytanie, no pewnie pieniądze będą, jak Wieczysta się usunie w tej Ekstraklasie, ale to już będzie za ile, 5 lat, jakby przychody to będą w miarę równe, pieniądze z transmisji.
0: Na razie niech się utrzymają ten jeden sezon.
1: To prawda, tak. To prawda.
0: Wspomniany Stefan Feier, tak, w ogóle swoją drogą, który zdobył 17 bramek w tym sezonie, bardzo dobry wynik, już też grał w Polsce, bo grał w LKS-ie Łódź w poprzednim sezonie. Tam zdobył 8 bramek, czyli też całkiem nieźle. No, ja osobiście mam wrażenie, że jednak Wojciech Kwiecień w pewnym momencie stwierdzi, że jednak, bo było dużo klubów w historii polskiej ligi, zwłaszcza po transformacji ustrojowej, po upadku komunizmu, w które inwestowały różne firmy. Był Groklin, była Amika.
1: Pamiętamy.
0: Rosiliby powiedzieli, że nadal jest, ale no, może tak. Się powstrzymajmy od tego.
2: Ale to raczej nie z Poznania.
0: Nie z Poznania. Był na przykład Miliarder Pniewy, też taki klub efemeryda, więc trochę tych klubów było. I właściciele wszystkich tych klubów w pewnym momencie powiedzieli pas, bo wiedzieli, że w tych małych miejscowościach nie da się robić piłki. No ale to jest trochę inny przykład, bo Kraków jest
1: największym miastem w Polsce.
0: No wiem, właśnie.
1: Ale tam też masz dwa duże kluby.
0: No właśnie. I moje pytanie jest następujące. Myślicie, że Wojciech Kwiecień w końcu faktycznie do tej spasuje i do tej Wisły przejdzie, jeżeli będzie widział, że Wieczysta no, nie ma takiego potencjału i że ciągle jest w tym samym miejscu? Ja myślę, że tak, że z czasem się tak stanie.
1: Wiesz, to teraz by się trochę takie dziecko zachował, bo jednak no, dążył do tego celu, którym był awans Ekstraklasy.
0: No, tak.
1: No i tak porzucać zabawkę, jak już się udało ten cel osiągnąć, no trochę to by to było słabe.
0: Ale się mówiło teraz, że chciał właśnie zainwestować w Wisłę, no, i wtedy Wieczysta by nie awansował.
1: Ale sam powiedział, że to było nieprawda z tego, co kojarzę. Sam te plotki zdementował. Ale no, wiesz co, też może zrobić tak, że ten sobie pogra 3-4 lata w tej Ekstraklasie, zrobić takim fajnym klubem dla potencjalnych inwestorów i to po prostu sprzedaż. Też tak może być.
2: Ja na przykład uważam, że Wojciech Kwiecień prędzej czy później wyjdzie z Wieczystej Kraków. Niech koniecznie bym powiedział, że do Wisły, w szczególności pod rządami Jarosława Królewskiego, ale już się w tym roku mówiło, że chociażby o ruchu Chorzów, w przypadku braku awansu przez Wieczystą, coś się...
0: GKS-ie Katowice nawet się mówiło.
2: Tak, GKS-ie Katowice, nie wiem, czy nie było wspominane też właśnie coś o trochę o Górniku Zabrze, ale ogólnie już był taki, przewijał się taki właśnie temat odejścia z Wieczystej, więc ja myślę, że to prędzej czy później się zmaterializuje.
0: Okej, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi... O, jeszcze macie.
1: Jeszcze słówko o samych barażach. Nie wiem, komu kibicowaliście z tej czwórki.
0: ŁKS-owi, a jak ŁKS odpadł, to Polonii.
2: Tak,
0: a jak Polonia odpadła, to chyba.
1: Tak. Czyli Wojtek jest wszystkim przeglądem po kolei.
0: Tak.
2: Ja dokładnie tak jak Wojtek. Mogę nawet powiedzieć śmieszny żart. Chrobry był już na wylotówce do Ekstraklasy, jednak na największym rondzie w Europie zawrócił z powrotem do pierwszej ligi.
1: No coś w tym jest, prawda? No, odpadli w Krakowie, ale ja jakoś tak właśnie miałem najbliżej tego Chrobrego. To był taki fajny projekt w Ekstraklasie, czego chyba Chrobry chyba nigdy nie grał.
0: Nie, ale Chrobry, to akurat ciekawostka, Chrobry jest drużyną, która najdłużej gra w pierwszej lidze, bo gra tam od 15 lat bez przerwy.
1: O proszę, to, czyli to jest stabilny klub, który chyba drugi raz był w barażach, o ile się nie mylę, od kiedy
0: tak, w 22 roku odpadł z Koroną, też w finale baraży przegrał w Kielcach z Koroną, więc no nie mają szczęścia do tych baraży.
1: Fajnie tam też są gracze, tam też Szymon Bartlewicz odszedł do Newcastle Katowice.
0: Tak, no i też od chociażby Mirosław Mazur też odszedł do Miedzi, Legnica. A to był dosyć bramkostrzelny obrońca.
1: Tak, więc, bo chyba się umiał odnaleźć w polu karnym. Też Dawid Arden, bramkarz, też jeden z lepszych w pierwszej lidze w tym sezonie. Tam było kilku tych fajnych graczy. No zobaczymy, może za rok się uda znowu zawalczyć o te baraże.
0: Tak. Jeżeli chodzi o baraże, ja tak tylko jeszcze powiem, że chyba największym przegranym jednak był ŁKS, bo wydawało się, że ŁKS jest faworytem w tych barażach, bo pod koniec sezonu grał dobrze, naprawdę dobrze grał. No, albo może to moje wrażenie tylko.
1: Jako faworyta. Ja wiem, jak to mówię, czystą, jako faworyta.
0: Okej, no właśnie też tak
1: myślałem. Ale ŁKS był na drugim miejscu, jakbym miał tak uszeregować, a Chrobry byłby jednak chyba tym... No nie, właśnie nie wiem, czy Chrobrego bym dał, czy Polonia Warszawa wyżej.
0: Chrobrego, bo Chrobry był w lepszej formie, a Polonia awansowała, przypomnijmy, do baraży trochę tak psim swędem, bo po golu w doliczonym czasie w Opolu, który wyrzucił Ruch Chorzów z baraży.
1: No to Ruch Chorzów za rok.
0: Zobaczymy. No w każdym razie myślę, że temat wszystkich tych, którzy awansowali do Ekstraklasy, już sobie omówiliśmy. Za chwilę przejdziemy do wątku spadkowiczych, bo mieliśmy tam chociażby takiego dosyć niespodziewanego spadkowicza, ale o tym za chwilę.
2: Owszem. 2019.

0: No, było o tym w sprawach bardziej przyjemnych dla wszystkich zespołów, raczej bo o awansach, a teraz trzeba zejść troszkę niżej, bo awans, ale do drugiej ligi. Wymocnienie trzy zespoły i chyba najbardziej medialnym i największą stacją jest zespół, który był na ostatnim miejscu. Zaledwie 23 punkty, tylko 5 zwycięstw, 6 remisów, 21 porażek GKS Tychy.
1: Tak, GKS Tychy, który przed sezonem miał bić się o baraże.
0: Jak co roku.
2: Awans. No, kadrowo na pewno bardzo mocny.
0: No, kadrowo to drużyna spokojnie na baraże.
2: Spokojnie na baraże, no nawet żeby się podłączyć do walki o top 2. Ale no coś nie pykło.
1: Ja bym powiedział, że była to kadra bardzo dobra, bo tam byli piłkarze tacy jak na przykład Igor Łasicki, który grał wcześniej w Wiśle czy we Włoszech, był Marcin Listkowski, czyli też piłkarz znany z Ekstraklasy i też z grania w lidze włoskiej. Damian Kądzior przede wszystkim.
2: No ten chyba największy takie...
1: Najbardziej znane nazwisko.
0: Marcin Listkowski to też przeżył sładzenie do... To jest ten z Legionii, nie?
1: Mówiłem w sumie.
0: Tak, to powiedziałeś. No trochę ich było też, ale też pamiętam, że zawsze jak GKS miał takich graczy, bo przecież rok temu też tam Marcel Lubik grał, tak. Nathan Dzięgielewski, ten obrońca, co właśnie, poszedł, Budnicki, co poszedł grać do
1: tak,
0: Korony.
1: I właśnie Budnicki, który poszedł do Korony i Lubik, który został tam wypożyczony też z Augsburga, no właśnie graniem w GKS-ie się wybił do Ekstraklasy, bo on tam grał bardzo dobrze w tym GKS-ie. No, a teraz zabrakło tych piłkarzy.
0: Tego zabrakło GKS-owi, żeby się utrzymać.
2: Szczerze, absolutnie nie mam pojęcia, bo kadrowo to była ekipa spokojnie na... Nawet nie mówimy o walce o utrzymanie, tylko o walce o awans. Jak nie stop 2, no to baraże. No jednak tutaj jest bardzo przykra weryfikacja u pierwszej pracy jako samodzielnego trenera Łukasza Piszczka. Szkoda. Po pewnym momencie pamiętam, że był pchany nawet do Lecha, żeby objąć w sezonie
0: porunkowy.
1: Do kadry przede wszystkim, jak kojarzę, że był.
2: Ale był pan. Też, z tego co pamiętam, ludzie chcieli go w Lechu po sezonie z Mariuszem Rumakiem, z Nielsa Fredriksena. Pojawiał się jakiś taki temat wśród kibiców.
1: Był.
2: No i tutaj przyszła weryfikacja.
1: Ale no, Łukasz Piszczek Łukaszem Piszczkiem, zaraz do niego wrócimy, ale GKS miał trzech trenerów w tym sezonie, bo najpierw był Artur Skowionek na samym początku, który sobie nie poradził na początku sezonu, potem był wspomniany Piszczek, a teraz jest René Poms, czyli były asystent Nenada Bielicy,

0: czyli byłego trenera Recha. No i wszyscy oni dołożyli swoją cegiełkę po prostu do tego spadku.
1: To prawda, ale chyba jednak Piszczek największą. W okresie okresu przygotowawczego zimowego, gdzie było trochę tych wzmocnień, to byli dobrzy gracze na papierze, ale Piszczek też na papierze nie wyglądał źle, bo przecież trenował Gieczołkowice, czyli klub trzecioligowy, jeśli się nie mylę, tam słynął z innowacyjnych w futbolu rozwiązań i to wychodziło raczej, no ale to jak powiedziałeś Mateusz, no mocna weryfikacja i teraz na pewno nie będzie mu łatwo znaleźć pracy w tej pierwszej lidze.
2: Oj, nie będzie, no mówię, ten sezon w Tychach jest bardzo rozczarowujący. Jeśli ktoś powiedział mi przed sezonem, że GKS spadnie, no to bym uznał go trochę za osobę, która nie za bardzo rozumie, o czym mówi, bo to była kadra spokojnie na znacznie, znacznie więcej.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, no Łukaszowi się nie udało. Ja tutaj znalazłem taką wypowiedź piłkarza GKS-u Tychy.
1: Którego?
0: Pawła Łysiaka. Który mówił, że właśnie no, przyjście Łukasza Piszczka było takim dużym transferem i że wziął sobie ciężkie zadanie na początek i że uważa, że ten Piszczek jest bardzo dobrym szkoleniowcem, ale walka o utrzymanie w pierwszej lidze to jest zupełnie inny okres i ciężko jest się wbić w połowie sezonu ze swoją taktyką i pomysłami właśnie na pierwszą ligę, która jest specyficzna. No ja bym się zgodził z tym.
1: Pewnie tak, no Piszczek może nie, że słynął, ale jak grał w piłkę, jak wszystkie drużyny grały, to grał raczej piłkę ładną i ofensywną, grał z gorszymi rywalami, ale wiemy, jak ciężka jest pierwsza liga, no tam głównie to jest liga bardzo, bardzo fizyczna, robisz też bardzo taktyczna i często wygrywasz te mecze pragmatycznością i tego zabrakło na pewno GKS-owi, może chciał grać zbyt ładnie, może taki trochę case Termaliki, która też chciała ładnie, wysoko presować, i się nie udało.
0: Ja myślę, że to było bardzo... No wybrał sobie dosyć zły klub na tę pierwszą pracę, taką poważną, bo no, jednak GKS Goczałkowice no to była tylko trzecia liga. No a wchodzenie do GKS-u, który już wtedy, w tamtym momencie po zwolnieniu z Kowronka już się tam pałętał w okolicach strefy spadkowej, no to było ciężkie zadanie i dla mnie jednak... Jakbym ja był Łukaszem Piszczkiem, to jednak bym poczekał na coś innego i mimo wszystko dla niego tutaj za to, no nie powiem, że szacunek, bo to ciężko mówić o szacunku, ale no jednak no trzeba mimo wszystko docenić, że podjął to wyzwanie, aczkolwiek z drugiej strony, kiedy już je podjął, no to było widać brak tego doświadczenia pierwszoligowego, ligowego, no bo nie poradził sobie, a więc pogłębił kryzys.
2: No trzeba się na pewno z tym zgodzić. Bardzo szkoda, ale też nie ma co tutaj porównywać GKS-u do Termaliki, bo Termalika jakościowo na tle Ekstraklasy po prostu była słabą drużyną. Tak. To była obok Arki. Najsłabsza drużyna w lidze, jeśli chodzi o kadrę, więc no to granie ofensywnego futbolu ładnego, no to w Ekstraklasie jej się nie mogło udać. Natomiast tutaj właśnie była kadra, która spokojnie mogła sobie poradzić. Były fajne też transfery zimą, jak chociażby Bartek Barański z Lecha. No i no bardzo rozczarowujący sezon.
0: Jeszcze taką wypowiedź dla Weszło, tutaj zacytuję pana Maxa Kotnego, to jest prezes GKS-u Katowice, który powiedział, że w momencie, kiedy szukali nowego szkoleniowca właśnie w listopadzie, to też rozmawiali z innymi trenerami i to bardziej doświadczonymi, na przykład z Marcinem Włodarskim, czyli byłym szkoleniowcem
1: on
0: Zagłębia.
1: On akurat awansował do pierwszej ligi.
0: To prawda, też to warto podkreślić. Z Grzegorzem Szoką, który też właśnie z ŁKS-em Łódź teraz robił dobrą robotę, mimo że nie awansował, ale i tak dobrą robotę robi.
1: Tak.
0: Jakubem Dziółką, czyli też byłem trenerem ŁKS-u, czy jeszcze jednym trenerem, Przemysławem Łagoźnym.
1: Tego to nie znam.
0: Okej, okay. Ale jednak szukali tych trenerów.
1: Znasz pana Łagoźnego?
0: No właśnie jego nie kojarzę. Musiałbym to sobie
1: zweryfikujemy.
0: Tak, ale wracając, jeszcze skrytykował tworzenie sztabu przez Łukasza Piszczka, bo piłkarze podobno do samego Piszczka nie zgłaszali większych zastrzeżeń, ale do członków jego sztabu już zgłaszali. Były problemy.
1: Przerwę, pan Łagoźny to jest 34-letni teren, który jest asystentem obecnie w Apollo Limassol.
0: A kim był tym, kogo on prowadził wcześniej?
1: Prowadził to on tak, asystentem trenera w Genku, trenerem Spartaksa, to jest chyba klub na Litwie? Łotwie? Czy jakiego? a wcześniej byłeś tam analitykiem w Legii, a trenował jedynie samodzielnie grupy młodzieżowe w Legii Warszawa. Czyli okay. Młody polski trener.
0: No, można powiedzieć, że te opcje z Szoką czy z Włodarskim jednak były trochę lepsze, ale to tak na marginesie zupełnie. W każdym razie tutaj skrytykowano sztab, zwłaszcza w którym był na przykład był Robert Góralczyk, czyli trener, który wprowadził Podbeskidzie do Ekstraklasy, chociażby za pierwszym razem, ale no jednak się piłkarzom to nie podobało.
1: To prawda, ja bym zgrabnie przyszedł do innych spadkowiczów, gdy się rozglądaliśmy. Jest z nimi Górnik Łęczna i Znicz Pruszków.
0: Tak, jest z nimi Górnik Łęczna i Znicz Pruszków. No Górnik Łęczna od samego początku był też na dnie ten tabeli.
1: Ale on chyba to, tam był nisko, ale on balansował na miejscach chyba troszkę wyższych.
0: To znaczy, to było tak, że na samym początku sezonu właśnie był ostatni, potem przyszedł trener Szatałow.
1: Ten, co tutaj trwał 10 lat, piłkarzy.
0: Tak.
1: Stara myśl szkoleniowa.
0: Tak, to była stara myśl szkoleniowa. No, trener, który ma w swoim zanadrzu przecież trenowanie zespołu w Ekstraklasie, na przykład Krakowi, czy wspomnianego Górnika Łęczna, z którym odnosił największe sukcesy.
2: Tak, powrót po latach.
0: Tak, no w każdym razie właśnie wtedy Górnik zaczął faktycznie walczyć o to utrzymanie, no ale ostatecznie się to nie udało. Zajął 17 miejsce, ale no ten włodarze Górnika zostawili Szatałowa na stanowisku.
1: To prawda i też kadr też nie było zło, bo też mieliśmy kilka takich fajnych nazwisk jak Rafał Wolsztyński. Śpiączka w ogóle znowu spada, kolejny raz.
0: Czwarty raz chyba, bo piąty.
1: Może nawet więcej, niesamowity jest ten zawodnik. Pamiętam też, jak tutaj był ogłoszony transfer, to wypowiedzenie w sumie Patryka Poryska tak dumnie z Pogoni, że to jest młodzieżowy reprezentant Polski od lat 20, zagrał 14 meczy, strzelił 0 goli i też miał o dziwo 0 asyst, więc dosyć śmieszne, no ale no tak to, no nie wiem, dla nich może być pierwszym to, że Paweł Jaroszewski, czyli zawodnik, który grał chyba w kadrze polskiej, jeśli się nie mylę, przedłużył kontrakt i będzie grał w tej drugiej lidze z Górnikiem Łęczna, czyli zespołem, który jeszcze kilka lat temu był w Ekstraklasie, to w sumie nawet nie tak dawno, nie?
0: Tak, no nie, 4 lata temu spadł. W ogóle bardzo ciekawe jest to, jak się minęli z Motorem Lublin, bo właściwie w momencie, kiedy Górnik spadł, to wtedy Motor awansował z drugiej ligi i chyba się nawet spotkali w jednym sezonie.
1: Teraz też na pewno to jest rzecz dla kondensatorów polskiej piłki, że Górnik się minął z Podbeskidziem.
0: Przykra sprawa, boli mnie to.
2: Bardzo przykra. Znowu kolejna drużyna, która spada i po której nie powiedziano by na początku sezonu, to znaczy przed samym sezonem, że to jest drużyna, która spadnie i to tak z taką różnicą punktową. To znaczy też nie takie ambicje jak w Tychach były, ale wciąż to był taki przez długi czas taki ligowy średni jak pierwszej ligi.
0: No tak, tak.
2: Stąd no, kolejny bardzo rozczarowujący sezon, którego nie za bardzo ktoś myślał, że się wydarzy.
0: No i też walczyli, teraz przejdziemy jeszcze do trzeciego spadkowicza, ale tak tylko wspomnę, że właśnie pod koniec sezonu też walczyli ze Stalą Mielec, która też miała dosyć ciężki sezon.
1: Ale potem wyszli na prostą.
0: Tak, wyszło.
1: Już chciałem w sumie, nasz trochę czas goni Znicz Pruszków, to tego chyba się było spodziewać, nie?
0: Tak, no najsłabsza chyba.
1: Najgorszy, no. Ile lat można jechać na stuletnim Majewskim, który i tak miał dobrze, bo to było 11 bramek, 7 asyst. Jeszcze został wyciągnięty z tej układanki przed tym sezonem Wiktor Nowak, czyli na pewno jeden z liderów zespołu z Pruszkowa, spod Warszawy. No i no, fajna przygoda, może jeszcze im się uda awansować, ale no to jest taki zespół, no, który no, sensacją nie jest to, że akurat oni znaleźli w tej strefie spadkowej.
0: No nie jest.
1: Sensacją było to, że któremu się utrzymali spokojnie.
2: No to nie jest żadna sensacja. Myślę, że drużyna, którą można było typować do spadku przed sezonem.
0: Tak, znamy już tych, co awansowali, znamy, co spadli, a za chwilę po piosence zespołu Komi powiemy o takich jakichś przewidywaniach na ten kolejny sezon pierwszej ligi.

0: elegancko, Wojtek, że teraz będziemy sobie gdybać, ale ja jeszcze bym zapomniał takie małe coś, bo jeszcze jest 9 zespołów, o których mówiliśmy i może sobie każdy powie jedno zdanie o zespole danym, co mu się z nimi kojarzy. Pasuje?
1: Oczywiście.
2: Oj, mogę mieć zespoły, które mi się nic nie kojarzy,
0: ale spróbujemy. No, Ruch Chorzów.
2: Rozczarowanie.
1: Duże rozczarowanie, w szczególności ta ostatnia kolejka, gdzie wystarczył de facto remis, żeby dostać się do baraży, a nawet to im się nie udało.
0: Ciężko się nie zgodzić, też myślę, że rozczarowanie i Waldemar Fornalik, bo tam jest trenerem. Mieć Legnica.
2: Też rozczarowanie jednak. Też myślę, że do baraży się dostaną.
1: To była też taka ekipa, która mogłaby sobie spokojnie walczyć o to przejść, ale jednak nie takie duże jak Ruch i nie takie bolesne.
2: Puszcza, no to...
0: A jeszcze, że ja powiem, ciepła woda w kranie, Miedź Legnica. Taka pierwszoligowa, trochę jak Zagłębie Lubin.
1: No, chociaż bardziej takim ciepłowodnym był, powiedział, że jest Chrobry, który
2: tak,
1: no, najdłużej
0: okupuje się. Ale chyba
1: się
0: jednak w Legnicy masz wyższe pensje.
1: No to też swoją drogą.
0: I nie masz chyba dużych wymagań. Puszcza, zacząłeś Wojtek,
2: duże,
0: chcesz powiedzieć?
2: No duże problemy na początku, jak potem pan trener Tomasz Tułacz ułożył to, no i nawet walczyli o baraże, także myślę, że sezon mimo wszystko na plus taki po spadku.
1: No jak na sezon pospadkowy, gdzie trochę drużyn też się sypie, tak zdecydowanie, no to Puszcza ma sezon okej.
0: Okay. 74 minuty w meczu bez gry w piłkę nożną. To jest moje skojarzenie z Puszczą.
1: To tak.
0: I Piaskowicą bramką.
1: Ale to, to trochę klasyka na Puszczy, że tam jest mało grania
2: tak,
1: w piłkę.
2: Tak, no zwłaszcza z Wisłą.
0: Polonia Bytom?
2: No duże na początku zaskoczenie, potem odejście Łukasza Tomczyka, no i tak kibice Polonii chyba trochę, jak to mówił pan Mateusz Borek, pomylili odwagę z odważnikiem, bo trochę ich ambicje chyba się zderzyły z brutalną rzeczywistością.
1: Tak, zdecydowane spotkanie z brutalną rzeczywistością kibiców, no i jednak ten brak Tomczyka wiosną był odczuwalny.
0: Dla mnie to jest rozmowa wychowawcza właśnie po tym, jak według kibiców Polonia powinna awansować stąd pozwolenie do Ekstraklasy, bo jak wiadomo, tam jest miejsce Polonii, a potem, gdy Polonia nie wygrała Mistrzostwa Polski, kibice byliby pewnie bardzo źli, gdyby tak się nie stało. No. Kolejny zespół?
2: Cóż. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, no dobra praca mimo wszystko Piotra Stokowca, ale chyba jednak to Rafał Adamski tutaj robił większość roboty i myślę, że ten kolejny sezon będzie już ciężki.
1: No myślę, że będzie ciężki, w szczególności, że to w dużym procencie ekipa oparta na młodzieży z Legii Warszawa. No i brakowało tej dziewiątki już wiosną, bo Adamski, mimo że jest Rafałem Adamskim, który wcześniej sobie nie za bardzo radził, teraz miał bardzo fajny sezon, to wciąż był tą dziewiątką, która jakąkolwiek jakość dawała. A przy pierwszoligowym stylu bycia jednak dziewiątka, która potrafi strzelić gola z niczego raz na jakiś czas jest przydatna.
0: Mi się podobała saga z Rafałem Adamskim i tym, jak kluby się im się stosunki lekko zimniły z Legią Warszawa i już Pogoń Grodzisk Mazowiecki pewnie już nie będzie Legią 2 Warszawa, albo będzie ją w mniejszym stopniu Odra Opole.
2: Ja bym powiedział, że Odra to są tacy ciepłowodni, bo oni ciągle grają w środku tabeli o nic. Od wielu lat.
1: Ja też w sumie też mogę się zgodzić. Nie wiem, nie kojarzy mi się nic.
2: No właśnie nic za bardzo z nimi się nie dzieje i to jest największy problem.
0: Tak samo mi się kojarzy teraz jedynie to, że Łukasz Tomczyk będzie im trenerem od nowego sezonu. A co jest to w sezonie poprzednim? Nie mam bladego pojęcia. Utrzymali się, o awans nie walczyli. Trochę meczów wygrali. No, w sumie mieli fajny bilans. 11-11-12. Czyli było tak w miarę równo.
2: Szkoda, że nie 11-11-11.
0: No to tak nie można być, jak masz 4 mecze. No,
1: chyba, że byłby jakiś walkover.
0: Ale też by się jako porażka.
1: No, wiadomo, ale sportowo byłoby 11-11-11.
0: To prawda. Stal Rzeszów?
2: No nie mają dziwną politykę dosyć transferową, właściwie prowadzenie piłkarzy, no bo oni się opierają głównie na młodych Polakach, których potem nie sprzedają.
1: No to dla mnie też taki bardzo dziwny klub, jeśli chodzi o swój styl bycia. I tak jak Wojtek mówi, że bardzo dużo fajnej, utalentowanej polskiej młodzieży, którą po prostu rozstają się bez żalu, bez przedłużenia kontraktów, bez niczego. I ani to nie jest drużyna o walkę o Ekstraklasę, No i taka permanentna przybudowa w celu środka tabeli.
0: No mi tak samo się kojarzy, że fajnie, panowie ładnie szkolą, wszystko dobrze robią i koniec końców wszyscy z tego stali odchodzą bez za darmo. Synoś i Warczek na przykład, czyli dwóch tych graczy kluczowych, idzie grać do Górnika Zabrze, ale oczywiście jak to stale się już kreuje się już kilku młodych, kolejnych zawodników, na których będzie warto patrzeć i tam gra też ten Filip Wolski, czyli wielki talent z Lecha Poznań, któremu, no delikatnie mówiąc, na razie nie wychodzi, ale ty widzisz, że jest taki 17-letni Jakub Kucharski, który ma 20 już spotkań w tym sezonie. 15-letni Oliwier Madej też 6 spotkań, więc no kurczę, no jakoś to wygląda, nie?
1: No znowu będzie młodzież, który nie sprzedadzą i...
0: Kontrakt się im skończy śmieszne.
1: Skończy się kontrakt, pieniędzy z tego nie będzie, sportowo też za dużo nie będzie.
0: Ale trzeba, utrzymają git.
2: Trzeba docenić ich rolę w promowaniu polskich piłkarzy, których nie sprzedają. Szacunek za to.
0: Stal Mielec.
2: No duże problemy, ale ostatecznie udało się utrzymać. No i też ja uważam, że ta praca trenera Mamrota była bardzo, może nie bardzo dobra, ale była solidna. Udało się utrzymać mimo tych wielkich problemów na początku sezonu. Odszedł też teraz prezes skonfliktowany z kibicami Stali bardzo mocno, więc może będzie lepiej.
1: No Stal na pewno druga ekipa, która mogłaby się posypać obok Puszczy zaraz po spadku. Tak zdecydowanie, bo tam Excel się świeci w pewnym momencie, chyba na czerwono z tego co kojarzę, więc...
2: No bardzo nawet.
1: Był nawet bardzo, był olbrzymi problem z jakimkolwiek sponsorem, więc no to no, utrzymali się, chociaż przed sezonem powiedziałbym, że to może być jeden z potencjalnych spadkowiczów.
0: Ja bym powiedział dokładnie samo, czyli że słabo już obodnym już trochę lepiej i że tam na bramce grał Jakub Mądrzyk, czyli najgorszy bramkarz pierwszej ligi według Dariusza Bola Popularnego i jeszcze tam pewnie bramki strzelał Piotr Wlazło. Dobra, ostatni zespół, bo nam trochę dłużej szło niż myślałem. Pogoń Siedlce?
2: On też drodzy ciepłowody.
1: Tak, w sumie drużyna, o której za dużo się nie da więcej powiedzieć, poza ciepłym bytem w pierwszej lidze i spokojnym życiem.
0: Ja powiem tyle, że tam gra Maciej Rosołek.
2: Marcin Flisga, który strzela bramki.
0: I to jaki obrońca, i to jak rok temu zapomniał utrzymanie w słynnym meczu z Wartą, i jeszcze to, że mieli fajną współpracę z polskim The Office w listopadzie.
1: To na pewno
0: bardzo
1: była
0: fajnie,
1: ciekawa rzecz.
0: Jak polski Michael Scott wyprowadził zawodników. Panowie, bo lekko się wyżą, myślałem, że to nam pójdzie trochę szybciej, ale no, się rozgadaliśmy, nic nowego. To kto awansuje z tej pierwszej ligi do Ekstraklasy?
2: Ruch LKS i z baraży Miedź.
1: Ja bym powiedział, że tak, w top 2 znajdzie się ktoś z dwójki Ruch LKS, któryś z klubów Trójmiasta, myślę, że też tam może się znaleźć w top 2 i będzie to konfiguracja właśnie ktoś pierwszoligowy i ktoś z Trójmiasta, spadkowicz. Lechia Gdańsk wielka niespodzianka, będzie wielką niewiadomą w przyszłym sezonie, a po barażach powiedziałbym, że to będzie właśnie drugi klub Trójmiasta.
2: Ja bym powiedział, że jeżeli w Arce faktycznie dojdzie do przejęcia przez tych czeskich inwestorów ze Slawii, to jednak Arka będzie bliska awansu.
0: No mi ciężko tak powiedzieć. No generalnie jest dużo takich marek, dosyć dużych, ale nie ma takiego jednego faworyta. Mi się wydaje, że Lechia będzie o ciężko, Arka też nie wiadomo, co tam będzie.
2: Lechia to jest zagadka.
0: Ja bym powiedział, że nie wiem, kto awansuje bezpośrednio. Nie chcę go typować, wytypuję tylko jeden zespół, wytypuję to LKS Łódź. Myślę, że zamieszana w walkę o awans będzie też Ruch Chorzów. Myślę, że będzie to Termalika Brukbet jeszcze pomimo wszystko, bo tam chyba trener Broż zostaje, to tak. Tam dobrą robotę robił i ta jego gra może wystarczyć w dobrym stopniu na tą pierwszą ligę. Tam też się nie szykuje zbyt duża przebudowa kadry, co jest bardzo ważne. Myślę, że jak Lechia się ogarnie sportowo i niesportowo, to może się również zamieszać w walkę o awans. Arka to nie wiem. Ja myślę, że maszyna Macieja Tokarczyka będzie grała o barażę i Warta Poznań. Mam nadzieję, że będzie wielką sensacją i zrobi dwa awanse rzędu i że będziemy ją widzieli w Ekstraklasie.
2: Mam wrażenie, że maszyna Macieja Tokarczyka jednak będzie walczyć o spokojny środek tabeli. Miejmy nadzieję.
0: No i psujesz zabawę, Wojtek.
2: No tak, przepraszam.
0: Pewnie się boisz, bo to cię pytało ze składu Warty Poznań, która awansowała w zonie
2: 27-28
0: do Ekstraklasy.
2: A ty wymienisz?
0: No też, bo jeszcze nie znam się zawodników, że awansują za rok do Ekstraklasy i będziemy o nich mówili.
2: Okej, dobra. No co, może jeszcze Mateusz chciałby coś dodać?
1: No myślę, że to co powiedziałem jest wystarczające. No Lechia Gdańsk, wielka zagadka. No to jest klub dla mnie, który albo w przyszłym sezonie będzie bardzo ostro walczyć o awans, albo to będzie drużyna, która będzie rozczarowaniem jak GKS Tychy.
2: Tak, no co, no 21:54, wszystko tutaj właściwie omówiliśmy, może, chociaż jeszcze Maciej chce.
0: Ja chciałem kogoś zapytać, czy Mateuszowi się podobało.
1: Tak, bardzo mi się podobało. Bardzo przyjemne doświadczenie i ciekawe.
0: Może kiedyś zaprosimy cię, jak będziemy mówili o czymś bardziej, przyjdziemy do ciebie, czyli o Ekstraklasie.
1: Oczywiście.
0: Szczególnie o Lechu pamiętałeś, chyba ty dyskutował z Wojtkiem przez całą godzinę i na pewno ta dyskusja by się nie miała końca.
1: Latem specjalna o Lechu Poznań musiała powstać.
2: Latem właśnie Keks będzie, no jeszcze zobaczymy o której porze, czy o 21, czy o 22, bo w zeszłym roku było o 22. Zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jakie będą dyskusje. No bo właściwie, jeżeli chodzi o ten sezon Ekstraklasy, to już wszystko. Ten sezon Keksu chyba też.
0: Nie wiem.
2: Zobaczymy, czy audycja za tydzień będzie i w jakiej formie i tak dalej, i tak dalej. A już teraz dziękujemy wam za słuchanie. Był ze mną Mateusz, bo powiedzieć.
1: Mateusz Janiszewski.
0: Maciej Chwaliński.
2: I Wojtek Piasny. Realizował nas Franciszek Weisbrot. Dziękujemy za słuchanie. Powiedziałbym, że oglądajcie Ekstraklasę i pierwszą ligę, ale to dopiero w przyszłym miesiącu. Na razie możecie oglądać Mundial.
0: Tak jest.
2: Tak. Także oglądajcie Mundial. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: C'est ça, c'est...
1: Nie wiem, gdzie.
2: Autopromocja.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska niegotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja.
8: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.
0: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

mixing. What comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam...
3: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

Pojebane miasto, pojebany ja. Ta sama ulotka, ale wezmę setny raz. WWA, WWA, całkiem nowy świat. Zostawiłem listy w Empiku, tytuł slam. Pisze o mnie brzydko i ładnie cała gra. Między opiniami w sumie wyjebane mam. W telefonie wystukuję booking, a pytasz po co byku. Było 7 rano, parzyć sobie kawę w Paryżu. Czytać wasze hejty w Paryżu. Może jutro w Paryżu. Świat

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
4: Radio Meteor. RC, Soul Pete on the beat. Come on. Sometimes I put my mind on random.

0: Radio Meteor.
1: Yeah.

Śniadanie zjadłem koło ósmej, z szafki biorąc uśmiech numer 3, pocałowałem w czoło córkę narzeczona, pijąc kawę z troską pyta wciąż co u mnie. Kurwa, przecież jej nie powiem prosto w twarz, tak nie mogę. Wypuściłem psy na ogród, wypaliłem szlugi, w wiadomościach wczoraj zabił jeden, dziś zabije drugi. Co mnie to se myślę, na kolację wydam dziś 200, a gdzieś ktoś umiera z

0: Boxing. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
7: i Dawid Koroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
8: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się

rozjaśnię ci drogę.

jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

0: to promocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia. Autopromocja.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać w